0: polskim eksporterom oraz uprościć procedury eksportu metali ziem rzadkich, ważnych dla europejskiego przemysłu. Uzgodnienia muszą jeszcze zaakceptować przywódcy państw Unii.
1: Kosmiczne fakty w RMF FM.
2: Astronomowie pierwszy raz potwierdzili obecność zmiennych chmur wodnych w innym miejscu niż Ziemia. Dzięki obserwacjom prowadzonym za pomocą teleskopu Jamesa Webba. Obiektem badań był najzimniejszy znany brązowy karzeł, oddalony od nas o 7,5 roku świetlnego. Jego wyobrażenie możecie podziwiać na naszym portalu. Polecamy też niezwykle interesujący artykuł Grzegorza Jasińskiego na rmf24.pl. Hubert Hurkacz lepszy od Nowaka Dziokowicza. Nasz tenisista pokonał Serba w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. 6-4, 6-3, 13 asów serwisowych.
3: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
2: Podsumował Hubi. Polak może się pochwalić teraz nie lada wyczynem. W trakcie kariery pokonał bowiem całą wielką trójkę. Wczoraj Dziokowicza, a w przeszłości także Nadala i Federera. Z turniejem w Pekinie niestety pożegnała się natomiast Iga Świątek. W ćwierćfinale przegrała z Belgijką Elis Mertens 6-7, 3-6. Rok temu zamienił Francję na Włochy i zupełnie nie żałuje. Koszykarz reprezentacji Polski Dominik Olejniczak rozpoczął już drugi rok gry w klubie z niewielkiej Tortony. W tym włoskim miasteczku z zawodnikiem spotkał się Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Posłuchajmy ich rozmowy.
4: Jestem teraz w Tortonie, niewielkie włoskie miasto, 26-27 tysięcy mieszkańców mniej więcej i tutaj w koszykówkę gra już drugi rok Dominik Olejniczak. Dzień dobry, Dominik.
5: Dzień dobry.
4: Jak się odnajdujesz, powiedz, w tym takim włoskim Dolce Vita, bo bardzo wiele osób sobie to chwali. Włochy, popularny kierunek turystyczny też dla Polaków. Jak tobie tutaj się żyje?
5: Na pewno przyjemnie. Porównanie do Francji, z tego co miałem przez ostatnie 4 lata, zanim przyjechaliśmy do Włoch, przeprowadziliśmy to Włoch, to naprawdę jest bardzo pozytywne wrażenie.
4: Lepszy klimat, lepsza społeczność, jakbyś to opisał, co tutaj decyduje?
5: Na pewno klimat, jest troszeczkę cieplej, też ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, może tak byśmy to nazwali, żebyśmy tutaj nie obliżali Francuzów.
4: Zastanawiam się, bo Tortona, miałem tutaj okazję zrobić sobie taki krótki spacer, bardzo kameralne miejsce, bardzo spokojne. Wiadomo, że po południu odżywa, otwierają się restauracje, bary i tak dalej, ludzie tutaj chętnie wychodzą, ale jeżeli ktoś szuka takiego spokojnego życia, to tutaj chyba może je znaleźć, a jednocześnie bliskość Mediolanu, bliskość Genui, czyli z kolei wybrzeże, także właściwie no, jak już nie trenujesz i nie grasz w kosze, to pewnie tych możliwości masz tutaj dużo.
5: Prawda, tak, z żoną i z córką lubimy zwiedzać miejsca we Włoszech, które są wokół nas. Tak jak powiedziałeś, nie mamy daleko do fajnych destynacji, ale Włosi też tak żyją, że te południe, w samo południe jest troszeczkę martwa, a potem oni wychodzą nawet na takie spacery bezcelowe i po prostu, żebyś troszeczkę socjalizować i pogadać, zobaczyć z ludźmi, tak oni żyją po prostu.
4: Klub z Tortony powstał w latach 50., czyli już ma 70 lat historii. Powiedz, czy to miasto żyje basketem? Bo tak jak się patrzy na nowoczesną halę, na 5 tysięcy kibiców, a tak jak mówiłem, całe miasto ma tutaj 26-27 tysięcy mniej więcej, no to pokazuje też chyba to zainteresowanie. No Warszawa nie ma tak nowoczesnej hali o takiej pojemności, jak ma Tortona. Warszawa, stolica Polski, wielka metropolia, tutaj niewielkie miasteczko. Także zakładam, że odpowiedź jest pozytywna.
5: Muszę cię zadziwić, bo okej, okay, w porównaniu mogę tylko mówić do tego, co ja przeżyłem, więc nie jest to na takim, powiedzmy, nie wiadomo jakim poziomie, jeżeli chodzi o zainteresowanie tą koszykówką. Na pewno ono jest. W Tortonie nie ma żadnego innego sportu na tym poziomie, więc z braku laku ludzie pójdą na tą koszykówkę, ale nie wydaje mi się, że to jest taka pasja u nich. Jeżeli miałbym porównanie do tego, co przeżywałem wcześniej we Francji, to we Francji było to o wiele lepsze pod tym względem, że ludzie faktycznie tak żyli tą koszykówką. Nawet to, co wspomniałeś wcześniej, czy jestem rozpoznawalny, to we Francji też byłem w małych miasteczkach. To było, ta rozpoznawalność była o wiele większa. Tutaj zdarzy się, nie powiem, że nie, ale jednak we Francji było troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o ten aspekt.
4: Przyznam, że liczyłem, że odpowiedź będzie trochę inna, no ale to właśnie jak się zderzają jakieś oczekiwania potem z rzeczywistością. Wiadomo, że koszykówka no to język angielski, albo w tej wersji trochę bardziej amerykańskiej to jest ta podstawa. Ty musiałeś trochę liznąć włoskiego, albo miałeś ochotę, żeby po prostu tutaj łatwiej się porozumiewać ze wszystkimi, czy wystarczy ci ten angielski, ten język koszykówki podstawowy do takiej codziennej tutaj egzystencji?
5: Na początku, przed samym nawet przyjazdem jeszcze do Włoch, kiedy już podpisałem kontrakt, bo dosyć wcześnie go podpisałem, uczyłem się tego włoskiego, potem przyjechałem, zrobiłem sobie małą przerwę, troszeczkę się znowu pouczyłem i potem znowu sobie zrobiłem przerwę i teraz mam znowu w planach wrócić do tego włoskiego, no bo fajnie jest po prostu, chciałbym porozmawiać tutaj z lokalnymi ludźmi w ich języku. Myślę, że to, jak oni się zachowują według ciebie, można im to oddać i oni też to doceniają.
4: Skoro już trochę te Włochy poznałeś, czy w ogóle zastanawiasz się trochę nad taką swoją przyszłością? Okej, no wiadomo, że w sporcie nie wszystko jakby zależy od ciebie, są różne ruchy menadżerów, różne możliwości, ale chciałbyś się na przykład z Włochami związać na trochę dłużej?
5: Nie miałbym problemu, jeżeli do tego by przyszło. Nie ukrywam, że rozmyślałem trochę nad tym, bo jakieś tam zawsze na siłowni czy w szatni są prowadzone rozmowy, czy to z kolegami ze sztabu, z trenerami ze sztabu trenerskiego, albo z kolegami Włochami, którzy już troszeczkę tej koszykówki we Włoszech liznęli i nawet ta pierwsza liga, nazwijmy to, tak jakby dla nas, dla polskich odbiorców, to bardziej nie ekstraklasa, ale pierwsza liga jest też na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o poziom i wynagrodzenia, więc jeżeli by do tego przyszło, nie miałbym problemu.
4: Patrząc na swoją jakąś koszykarską przyszłość, taką trochę odleglejszą, skoro mówisz, że nad różnymi rzeczami się zastanawiasz, czy w ogóle przychodzi ci do głowy taki scenariusz, nie mówię za rok, za dwa, ale może za trzy, za cztery, no kiedy tam przyjdzie ci, że tak powiem, ochota, rozważasz w ogóle na przykład powrót do jakiegoś klubu w Polsce, żeby na przykład jeszcze sezon dwa pograć i na przykład w ogóle, nie wiem, w przyszłości za jakiś czas w Polsce kończyć karierę, czy jednak wolałbyś się wiązać z zagranicą, czy to będą Włochy, czy inny kierunek, ale jednak jakieś takie europejskie granie bardziej, no bo umówmy się, że w Polsce jakoś bardzo długo nie grałeś w koszykówkę tak naprawdę. Raczej ta twoja kariera związana albo z NCAA, ze Stanami, albo właśnie z Francją, no był epizod, tak to bym nazwał, tak naprawdę w tle Flusobot, bo na tle twojej kariery to był krótki okres.
5: Tak, zgadza się. Jeżeli już, to raczej tylko Toruń, ale powiem, że brakuje mi trochę tej Polski, ja bardzo lubię w ogóle Polskę. Moja żona również, która jest Amerykanką, kocha Polskę i chce tam się osiedlić na stałe. Czasami brakuje mi tego i bardzo dobrze wspominam ten czas spędzony w Polsce, kiedy tam grałem w koszykówkę, byłem tam przez cały rok, bo teraz do Polski zjeżdżam na 3-2 miesiące w ciągu roku, więc jeżeli już, to chciałbym w swoim rodzimym mieście w Toruniu.
4: Nawet na twoich mediach społecznościowych jakiś czas temu pojawił się taki film na przykład ze zwiedzania Zakopanego, tak, jeżeli się nie mylę, także nie tylko świat, Europa, ale też i Polskę zwiedzasz.
5: Tak, zgadza się. Udaliśmy się na krótkie wakacje tutaj właśnie na półwysep do Puli od razu po sezonie i potem mieliśmy jeszcze jedną szansę, żeby sobie zrobić krótkie wakacje i żona powiedziała, że stajemy w Polsce, jedziemy w góry, bo też byliśmy w górach raz po sezonie w Sopocie akurat, więc spodobało się bardzo i powiedziała, że chce jeszcze raz i już mamy w planach, żeby pojechać znowu na następne wakacje, więc Polska jak najbardziej na plus.
4: Więc już dużo zaplanowane. Wywołałem ten temat NCAA, bo to jest też takie marzenie wielu młodych koszykarzy w naszym kraju, nawet takich, którzy już trochę nabrali takiego dorobku klubowego albo pojawili się w reprezentacji Polski, no myślą o tym NCAA, ty tę drogę przeszedłeś i zastanawiam się po latach, jak na to patrzysz, co ci dało granie w koszykówkę w Stanach. Ja jakiś czas temu rozmawiałem z Adamem Hryzaniukiem, on mówił też o pewnych trudnościach z tym związanych, no ale on troszeczkę starszy od ciebie, te możliwości komunikacji między Polską a Stanami wtedy były zdecydowanie mniejsze, w twoim przypadku już było na pewno o to dużo łatwiej, ale jak po latach wspominasz ten okres, jak tam dojrzałeś koszykarsko i czy to rzeczywiście twoim zdaniem była idealna droga, albo czy dzisiaj to jest idealna droga dla młodych chłopaków?
5: Myślę, że dzisiaj tak, zdecydowanie, jeżeli troszeczkę się to zmieniło, jeżeli chodzi o wynagrodzenia i tego typu rzeczy. Ja i Adam, kiedy byliśmy na koledżu, to nikt nie mógł nam nawet zabrać na kolację i kupić nam steka czy coś takiego, bo to było surowo zabronione i mogliśmy stracić swoją eligibility, a teraz wiadomo, jak jest sytuacja wygląda. Ci zawodnicy zarabiają ogromne pieniądze, takie, które możliwe nawet nigdy nie zarobią, grając profesjonalnie przez całą swoją karierę. Daj Boże, żeby tak było, żeby tak nie było, ale będą takie przypadki, bo te kwoty, które teraz pojawiają się na tych uczelniach, są absurdalne i to jest według mnie powód po to, żeby się udać, no bo jest taka możliwość, żyjemy w takich czasach, więc dlaczego z tego nie korzystać, jeżeli mam 20 lat i mam otwarte drogi, ale jeżeli chodzi o mnie, to wspominam to bardziej tak jako trochę jako zabawę, tak. Koszykówka nie była może jakoś tam pierwszoplanowa, jeżeli teraz patrzę na to z perspektywy czasu, jak już jestem dojrzałym zawodnikiem 30-letnim, to bardziej zabawa, nauka języka, też szkoła do tego dochodziła. Na koszykówkę w sumie nie było, nie wiadomo ile tam czasu. No, jeżeli tak miałem podsumować, to bardziej tak, że taki czas zabawy. Wróciłem w wieku tam 25-24 lat, więc na pewno dorosłem przez te 5 lat, kiedy tam byłem. No i też nauczyłem się życia, no bo troszeczkę byłem rzucony na głęboką wodę i trzeba było się nauczyć pływać.
4: Czy jakbyś dzisiaj spotkał siebie młodszego, to byś mi powiedział, żeby trochę bardziej docisnął w tym okresie koszykówkę, że wtedy może byś mógł jeszcze więcej z kariery wycisnąć? No, umówmy się, mówimy o reprezentacji talencie Polski gościu, który sobie świetnie radzi, ale masz takie poczucie, że może gdyby w tamtym czasie trochę bardziej dociskać, to może byłbyś tam, nie wiem, szczebelek wyżej na przykład?
5: To znaczy, jeżeli chodzi o stricte koszykówkę, no to ja od zawsze myślę, że mam taką łatkę, że ciężko pracuję i od zawsze tak też było na koledżu. Nawet jeżeli trener robił lżejszy trening dzień przed meczem, no bo żeby się zregenerować, żeby nie być zajechanym na mecz, no to ja potrafiłem pójść na bieżnię i pobiegać. Ale bardziej chodziło o styl życia poza koszykówką. W ten sposób powiem.
2: Z reprezentantem Polski w koszykówce Dominikiem Olejniczakiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dobranocka w RMF FM. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol, ale czy nocny zakaz jego sprzedaży jeszcze bardziej ograniczy spożycie? O tym nasza reporterka Anna Pałamar rozmawia z Agnieszką Zalewską, psychologiem i prezeską Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom.
1: Polacy rzadziej sięgają po kieliszki i co ważne, coraz częściej decydują się na abstynencję. Taką opcję wybrało aż 35% badanych. To oznacza, że jesteśmy pod tym względem w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje w tym badaniu tylko 0,5% ankietowanych, a cotygodniowe niespełna 3%. Z kolei raz w miesiącu po alkohol sięga 17% badanych. Do sporadycznego sięgania po alkohol przyznaje się 44,5% badanych. No i właśnie 35% deklaruje abstynencję. Rozmawiałam na ten temat z Agnieszką Zalewską, psychologiem i prezeską Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ona, patrząc na te dane, nie była aż tak optymistyczna. Mówiła mi, że z jej doświadczeń w pracy wynika, że alkohol to tylko część problemu i że takie badania powinny obejmować też pozostałe używki.
2: Jak dla mnie wcale nie idziemy w stronę, że spożywamy mniej na każdym pułapie wiekowym, tylko spożywamy coraz więcej. Z moich obserwacji toniemy w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Coraz bardziej jest popularny sport, mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniach nieużywanie alkoholu najprawdopodobniej i bardzo często na pewno nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne, więc no tak to wygląda i trzeba na to patrzeć szeroko, a nie wyciągać alkohol. Fajnie by było, gdyby w końcu zamiast wprowadzać zakazy i nakazy, popatrzeć na to, jak zmienić profilaktykę uzależnień, żeby zaczęła być skuteczna. Jak zmienić zakres oddziaływania w zakresie zdrowia psychicznego, żeby to zaczęło być skuteczne. Bo są ciągle wrzucane do naszego takiego społecznego worka różnego rodzaju pomysły. Zastanawiam się, czy przy tym siedzą specjaliści, czy po prostu osoby, które chcą w jakiś sposób pokazać, że chciałyby coś dobrego zrobić, ale z tego nic nie wychodzi.
1: Agnieszkę Zalewską pytałam również, czy nocna prohibicja może przynieść pozytywne skutki.
2: To zależy. Zależy od tego, czy rozmawiamy o zmniejszeniu przestępczości i takiej agresji na ulicy po tej 22, czy rozmawiamy o zmniejszeniu ilości spożywania alkoholu. Jeżeli mówimy o zmniejszeniu agresji na ulicach, że jest bezpieczniej, to tak, zakaz sprzedaży alkoholu na pewno jakby zmniejszy tutaj to, bo będzie mniej osób, które wystają pod sklepem, mniej osób, które będą w stanie kupić ten alkohol, mniej podróży po te używki, więc to może przynieść jakiś skutek. Natomiast jeżeli rozmawiamy o uzależnieniach i o tym, że miałby się zmienić poziom spożywania alkoholu, no to wystarczy sięgnąć do tak zwanych mechanizmów regulacji emocji i uczuć, które są rozwinięte u osób uzależnionych. Jeżeli potrzebuje się wyregulować, to ja tą substancję znajdę spod ziemi. Jeżeli wiem, że o 22 zamknie się sprzedaż, to wiem też o tym, że zrobię sobie zapas, żeby mi do rana wystarczyło. Natomiast no, pójdzie na pewno wiele nielegalnych znowu środków, chociażby no, przerzucenie się na substancje, które będą dostępne. No nie ukłamujmy się, dzisiaj dostęp do substancji psychoaktywnych z nielegalnych źródeł jest na tyle rozpowszechniony, że każdy sobie zabezpieczy to źródło. Więc jeżeli chodzi o zmniejszenie spożycia, może tak, może alkoholu mniej, może mniej będzie przychodów z akcyzy. Natomiast no, na pewno nie zmniejszy to ilości spożywania.
3: Anio, a jak to wygląda w miastach, które wprowadziły już taki zakaz? Jakie są dane służb?
1: Ogólna liczba interwencji policji pozostaje na podobnym poziomie. Służby notują nieznaczny spadek, ale zmienił się trochę charakter tych interwencji. Mniej zgłoszeń dotyczy zakłócania ciszy nocnej i nadużywania alkoholu. Mniej jest również interwencji Straży Miejskiej z tego powodu. Ten spadek widać najbardziej w Krakowie. Tam, zwłaszcza na początku, różnica była nawet o 10%. W Szczecinie na przykład te dane nie były aż tak jednoznaczne. Mimo to służby podkreślają, że nawet taki niewielki spadek o 5-7% robi w rzeczywistości bardzo dużą różnicę.
0: Dziękujemy za rozmowę. Za chwilę wracamy z kolejnymi najważniejszymi wydarzeniami z kraju i świata.

0: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
0: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
4: Nie spodziewałem się.
3: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
4: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
3: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po reklamie.
7: Już za chwilę w RMF FM ciąg dalszy książki Katarzyny Puzyńskiej Policjanci w boju.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Panowie powiedzieli, że mają nakaz przeszukania.
2: Dali mi papiery do przeczytania. Nakaz zatrzymania i doprowadzenia. Przedstawili mi 3 zarzuty korupcyjne. Przedstawili mi 3 zarzuty korupcyjne.

0: Ustawiony przetarg na kombinezony, wyjazd na nurkowanie w zamian za zlecenie przeglądu sprzętu nurkowego i trzeci zarzut, że dostałem komplet bielizny termoaktywnej za coś tam. Rzeczywiście ją miałem, ale dlatego, że kupiłem i miałem na to rachunek. To była normalna cena. Ja na koniec zajmowałem stanowisko naczelnika Wydziału Wsparcia. Oprócz tego, że zajmowaliśmy się zabezpieczaniem chłopaków podczas działań, to była też szeroko pojęta logistyka. Tyle, żeby to było całkiem jasne, to nie taka logistyka, która coś może zakupić sama. Bo zakupami zajmuje się Biuro Logistyki Policji. My byliśmy zwykłym użytkownikiem końcowym. Nasze zadanie polegało na przelewaniu zapotrzebowania na papier, żeby chłopaki nie załatwiali tego sami. To wszystko szło potem do komendy. I to komenda decydowała, czy coś zakupić, czy nie. Przychodziliśmy na odprawę. Tam było powiedziane, że wydział taki i taki potrzebuje takiego i takiego sprzętu. I jest to firma taka, taka i taka. I pisało się notatkę, żeby to im zakupić. To była moja rola. A oni mi stawiają zarzuty za to, że ja kupowałem. Ja nic nie kupowałem.
1: Wasza rola sprowadza się do tego, że byliście osobami opiniodawczymi. Że na przykład ten sprzęt jest dobry, bo zapewnia bezpieczeństwo funkcjonariuszy. Natomiast nie miało to reperkusji w postaci podejmowania decyzji i dokonywania zakupów, bo od tego był dział logistyki. Ale może skończmy z tym wątkiem, jak oni tu przyszli. Więc pan oficer, który był chyba prowadzącym tę całą akcję z BSW, zadał mężowi takie pytanie. Jak się nurkowało na Mazurach? Ale na jakich Mazurach? Mówi Jan na to. Jakie nurkowanie? No był pan od 3 maja na nurkowaniu na Mazurach. Ale co wy w ogóle opowiadacie? Jaki długi weekend? Przecież długi weekend to my byliśmy na działce mojej mamy. Mamy na to świadków, bo były moje koleżanki i kolega. A poza tym, my się przygotowywaliśmy do komunii świętej naszego dziecka i nie mieliśmy czasu na jakieś wyjazdy.
2: Za chwilę w RMF FM kolejny fragment trzymającej w napięciu książki Policjanci w boju. I get

0: A to, że byłem na nurkowaniu, to stwierdzili po tym, że oferent mnie zapytał, co robię w długi weekend. Ja powiedziałem, że nie pracuję. No to czy nie pojechałbyś ze mną na nurkowanie? Zapytał. Dobra, pogadamy później, odpowiedziałem. Przejeżdżam codziennie koło niego, bo on ma tu w okolicy firmę. Po logowaniu by widzieli, że nie zatrzymałem się nigdy. Ale jak ja powiedziałem, że pogadamy później, to znaczy, że byłem.
1: Oni przyszli z taką gotową tezą, że mąż jest winny, że zrobił to, to i to. I oni mają na to dowody. Wyprowadzili go w takim szyku, że jeden szedł z przodu, potem szedł mąż, później dwóch szło z tyłu, jak pospolitego przestępcę. Człowieka, który zatrzymywał najgorszych przestępców w kraju, tak potraktować? Poza tym jeszcze jedno. To, co jest najistotniejsze w całej tej sprawie. Mój mąż, jak zatrzymywał przestępców w kraju, to policja się martwiła, czy w mieszkaniu zatrzymywanych nie ma dzieci. I wtedy był na miejscu psycholog, bo dzieci. A mój syn miał wtedy 10 lat, kiedy to się stało. I nikt z jednostki jakoś się nie zainteresował.
0: Nikogo nie było.
1: Pan dyrektor uciekł na urlop, a drugi się w ogóle nie skontaktował. Nikt z jednostki po takiej ciężkiej służbie nie zainteresował się, że mój mąż ma rodzinę, ma dziecko, ma żonę. Pełnił służbę 25 lat. Nieposzlakowana opinia. Dostawał medale za służbę. No to może warto by było się zainteresować, jak rodzina na to wszystko zareaguje. Dziecko.
0: Według dotychczasowych zwyczajów, tak to nazwijmy, powinien być tu ktoś z jednostki. To powinien być jakiś oficer. Tym bardziej, że ja piastowałem w tej jednostce wysokie stanowisko. Jak potem przyjechałem do jednostki, to mój kolega zgłosił się na ochotnika, żeby być przy przeszukaniu mojego gabinetu. Nie było nikogo wyznaczonego. Był przy przeszukaniu i też widział, jak panowie z Biura Spraw Wewnętrznych manipulowali pewnymi stwierdzeniami, żeby wypisać protokół.
2: W jakim sensie?
0: Na zasadzie, że pisali na przykład, że znaleziono. No ale jak znaleziono? Jak to stało na wierzchu? Albo ujawniono. Ale jak ujawniono? Jak to nie było schowane?
1: Tu u nas, w domu, ja im zaproponowałam. Proszę wszystko wyrzucić z szaf. Możecie wszystko wyrzucić. Dom to jest dom. To nie jest miejsce, gdzie my coś ukrywamy. Ja powiedziałam, proszę bardzo. Możemy iść do jednego banku, do drugiego. Ja po prostu byłam w takim szale. Byłam wkurwiona. Przepraszam za to słowo, ale tylko ono określa emocje, pod których wpływem byłam. Byłam wkurwiona, że moje dziecko tego słucha. Że mąż się ich pyta, czy może wyjść do toalety. Panowie po prostu weszli jak do siebie i w ciągu 20 minut zrobili z naszej rodziny przestępców. Dla mnie to było szokujące. BSW, niby profesjonalna komórka policji. Dla mnie, jako laika, pierwsze co się sprawdza, to miejsce logowania telefonu. Mąż miał służbowy aparat. To byłby pierwszy dowód. Więc dla mnie to byli chłopcy w krótkich spodenkach z piaskownicy. Po prostu.
3: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna. Omijam ludzi sznur.

0: Równie dobrze można mnie było wezwać do jednostki. Uprzedziłbym żonę. Słuchaj, jest taka i taka sprawa. Co ciekawe, ja pamiętam jak dzisiaj. Wszedł pan z Biura Spraw Wewnętrznych i powiedział tak. Czytałem pana teczkę. To jest niemożliwe, żeby pan cokolwiek zrobił. Ktoś się szykuje na pana miejsce w tej jednostce. To są jego słowa. Czyli były jakieś donosy. To było coś na zamówienie, żeby się mnie pozbyć. Zresztą, sprawa się toczyła jeszcze przed moim zatrzymaniem w grudniu. W lipcu wstrzymano mi awans na nadkomisarza, twierdząc, że Biuro Spraw Wewnętrznych ma do mnie uwagi. Wezwano mnie do gabinetu. Usiedli wtedy dyrektor i mówią do mnie tak. Słuchaj, Abdul, jak coś zrobiłeś, to powiedz. Ale ja nic nie zrobiłem. Nie zrobiłem, nie robię i nie zrobię czegoś, co byłoby ujmą dla munduru, dla honoru policjanta. Generalnie chciano kupić pewien sprzęt, który tak naprawdę był w asortymencie jakiegoś tam kolesiostwa. Ja nigdy w to nie wnikałem. Po prostu nie chciałem się angażować w takie brudne sprawy, żebym nie miał później z tego kłopotu. Mam taki charakter, że nie potrzebowałem się na odprawach śmiać z głupich i żenujących dowcipów. Po jednej z takich odpraw zatrzymano mnie i zapytano, dlaczego ja się nie śmieję. Czy może jestem chory? Ja powiedziałem panu dyrektorowi, że ja nie potrzebuję z głupot się śmiać, żeby sobie wyrównywać poziom do dyskusji. Bo ja przychodzę do pracy, żeby pracować. A nie śmiać się, czy to ze spraw politycznych, czy z kolegów, czy z czegoś innego. Ja byłem taki outsider. Nie piłem z nimi wódki. Nie jeździłem, jak się było na obozach, na przysłowiowe dziewczyny. Jest sporo chłopaków, którzy też byli w takich enklawach tego kolesiostwa. Ale to normalni ludzie, profesjonalnie wyszkoleni. Ale była też taka grupa, która tak naprawdę decydowała o wszystkim, co się w tej jednostce ma dziać. Bo to my decydujemy, czy jesteś komandosem, czy nie. Jak pijesz z nami wódkę, to jesteś z nami.
1: To jest grupa ludzi, która ma czasami poparcie polityczne, czasami towarzyskie. Nie ma to nic wspólnego z jakimś nadzwyczajnym wyszkoleniem czy z nadzwyczajnymi cechami. Ja patrzyłam na tych panów i nie mogłam wyjść ze zdziwienia, jak tacy ludzie mogą dowodzić taką jednostką.
0: No, a tym bardziej, jeżeli w dniu zatrzymania zabierają mnie, a żona zostaje. Nie ma żadnego kontaktu. Nikt jej nie pomaga.
1: Nikt. Cisza. Ja zostaję sama. Zaczynam płakać i pytać się pana oficera. Boże, co ja mam teraz zrobić? A on do mnie z uśmiechem. Proszę nie przesadzać. Gorsze są rzeczy w życiu. Zadzwoniłam do pana dyrektora. Przedstawiłam się i zapytałam, co on ma mi do powiedzenia. Jak ma zamiar mi pomóc jako żonie oficera swojej jednostki? A on po prostu nie miał mi nic do powiedzenia.
0: No, ale powiedz, co ci powiedział.
1: To może psychologa pani przyślę? No wie pan, teraz to już za późno, panie dyrektorze, mówię. A poza tym, ja też jestem psychologiem, więc ja sobie w tym zakresie poradzę sama. Ja mówię o kwestii, co będzie z moim mężem, gdzie on jest. Proszę się przygotować, że mąż szybko do domu nie wróci.

0: RMF FM, Katarzyna Puzyńska i policjanci w boju.
1: W ogóle nie mieliście ze sobą kontaktu?
2: Nie.
1: Nie.
2: Zabrali mnie do biura spraw wewnętrznych. I przez całą drogę takie podgrywki. Pytali mnie o różne osoby. Myślałem, że może to jakieś zastraszanie. Może chcą ode mnie jakoś wydobyć informacje. Są pewne rzeczy, bagno. Niektórzy koledzy mi mówią: słuchaj, jak oni cię tak, to powinieneś odegrać się im tym samym. Bo ja też dużo wiedziałem. Ale jakoś honor oficera i tej jednostki nie pozwala mi na to, żebym ja. Tym bardziej, że ja nie walczę z tą jednostką. Chodzi mi o konkretnych ludzi, którzy mnie tak potraktowali po tylu latach służby. I to, co ci mówiłem wcześniej. Jak ja bym miał wylać jakieś bagno, to ja bym mógł je wylać. Ale nie zrobię krzywdy tej jednostce. Ja nie walczę z jednostką. Bo jak gdzieś z kimś będziesz rozmawiać, to usłyszysz, że nam zarzucali, że my chcemy zniszczyć jednostkę. Nie chcemy. Ta jednostka to było nasze życie. Nasza pasja i miłość. Ale chcieliśmy tylko wyjaśnić, dlaczego ci, co rządzą, nam nie pomogli. Bo mogli przyjść i powiedzieć: słuchaj, Abdul, nie pasujesz do naszej układanki. Sypniemy ci kilka złotych i wypierdzielaj, bo nic tu nie osiągniesz i ci umilimy życie. Może bym walczył dalej i bym powiedział: to mi umilajcie. Ale równie dobrze mógłbym odpuścić i bym powiedział: no dobra, mam już swoje lata. Mogę iść na emeryturę, pójdę.
1: I bez takiego stresu, bez takich strat moralnych.
2: Czyli generalnie tak, jakby to było zrobione na zamówienie. Nie chce Abdul odejść sam? To go trochę postraszymy. Tyle, że nie w tę stronę, za mocno. Wymknęło im się to spod kontroli. Państwo, prawo, policja, ta machina. Nie zakładają, że możesz być niewinny. Tylko odciąć. Nie jesteś już w policji. Ty masz problem. Tak jest najłatwiej. Ale jednostka nie powinna tak robić, że jesteś sam. Czasami tak nawet zazdroszczę, jak chłopaki odchodzą i zapraszają mnie na pożegnanie emeryckie. A ja tego nie miałem. Pozbawili mnie tego.
1: Nie było takiego zakończenia, jak powinno być. Nie skończyło się to happy endem. Jakkolwiek by postrzegać ten happy end. Za taką ciężką służbę nie było tego, co powinno być. Tylko było cierpienie dla nas.
2: Biuro Spraw Wewnętrznych. Już sama nazwa wskazuje, że powinno się przeprowadzić postępowanie wewnętrzne. A oni bez niczego takiego poszli do prokuratora. Prokurator przyklepał im nakaz zatrzymania.
1: Skoro mówisz, że nie było postępowania wewnętrznego, to na jakiej podstawie?
2: Na podstawie rozmów telefonicznych z mojego telefonu służbowego.

0: oddaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
0: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach zaraz wybije trzecia. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z krajowej 63 na Mazowszu. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. To prezent urodzinowy dla Putina. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje umowę USA i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego. W faktach także zaproszenie do 4 królewskich rezydencji. Zbliża się akcja Darmowy Listopad. Kierowcy. Zablokowana jest krajowa 63 w miejscowości Suchożebry na Mazowszu. To odcinek Sokołów Podlaski Siedlce. Samochód osobowy wypadł tam z jezdni. Nie ma na szczęście osób rannych. Umowa przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji w sprawie importu rosyjskiego oleju napędowego jest niesprawiedliwa. To wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina, komentuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla portalu Axios. Przypomnę, zgodnie z porozumieniem, w najbliższych miesiącach Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy niemal 2 miliony ton oleju napędowego. Do ogłoszenia umowy doszło w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Prezydent Ukrainy zarzucił Amerykanom, że traktują te rozmowy jako zasłonę dymną. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnioskuje o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Komisja przyjęła wczoraj sprawozdanie ze swojej dwuletniej pracy. Tajny jeszcze dokument zostanie przekazany posłom przez marszałka Sejmu.
5: 8 zarzutów, które zostały postawione, zostały potwierdzone przez świadków, przez dokumenty. Taką decyzję podjęła komisja. Oba pisy były przeciwko. Decyzję ostateczną podejmie Sejm.
4: Mówił Ryszard Petru. Członkowie komisji przypominają, że sam Adam Glapiński od początku ich ignorował. Decyzja Sejmu o postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu może zapaść najwcześniej w listopadzie.
3: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
4: Znamy laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2026 nawanetem Navi Pillay za jej działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Ogłosił szef komitetu Jürgen Watne-Frifnes. 85-letnia Pillay to południowoafrykańska prawniczka i sędzia. Specjalizuje się m.in. w prawie humanitarnym. Przyczyniła się do prawnego uznania gwałtu jako formy ludobójstwa.
6: Porządek światowy chwieje się w posadach, tworzy się coś nowego i komitet uważa, że najlepszym lekarstwem na podtrzymanie światowego pokoju i ładu jest przestrzeganie prawa międzynarodowego. No jest to wersja oczywiście bardzo idealistyczna, jest to wersja taka bardzo, można powiedzieć, zaawansowanego idealizmu, bo przecież prawo międzynarodowe jest jednym tylko z elementów podtrzymywania ładu międzynarodowego.
4: Komentował na antenie informacyjnego radia RMF 24 Jacek Stawiski, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Sylwetkę tegorocznej laureatki pokojowej Nobla opisujemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Zamek Królewski w Warszawie, Zamek na Wawelu, Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie po raz 15 już zapraszają na akcję Darmowy Listopad. Zwiedzający będą mogli bezpłatnie oglądać wybrane wystawy i uczestniczyć w licznych warsztatach oraz animacjach. Na Wawelu przygotowano specjalne atrakcje.
7: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońcej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach Darmowego Listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, a na sam koniec myślę, że to będzie hit tegorocznego Darmowego Listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost. To jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa.
4: Zapraszał dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, profesor Andrzej Betlej. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Posłuchajmy.
8: Co trzeba zrobić, żeby polska szkoła była bezpieczniejsza? Mając niestety te dramatyczne przykłady z wczoraj i z przedwczoraj, wydaje mi się, że wprowadzenie pełnego monitoringu we wszystkich szkołach, wprowadzenie szybkiego alarmowania policji, ale także szkolenie dotyczące czujności tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole, od dyrektorów powoźnych, bo wczoraj zginęła pani woźna. Plus oczywiście, wydaje mi się, bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób postronnych.
9: No tylko tutaj uczniowie to zrobili, to trzeba powiedzieć. W jednym przypadku to były uczenie, w drugim przypadku
8: no ale
9: to
8: był
9: uczeń.
8: Ten był uczeń, byłym uczniem. Gdyby na przykład był zakaz wstępu do szkoły osób postronnych, to ten były uczeń, który wczoraj zamordował panią woźną, nie wszedłby do tej szkoły. Myślę, że na dzisiaj trzeba takie rozwiązania przyjąć.
9: Ale to bramki w szkołach, bo mówi pan zakaz wstępu, to znaczy co, postawić bramki po prostu?
8: Ale to nie jest kwestia bramek, przecież my w szkołach znamy swoich uczniów, są legitymacje szkolne, wystarczy kontrola na wejściu.
9: W dużych szkołach to różnie bywa, szczególnie.
8: Ale kontrola na wejściu tych, którzy wchodzą do szkoły, nie jest jakimś wielkim problemem. To jest oczywiście uciążliwe. Ja nie chciałbym ze szkoły zrobić jakiejś twierdzy warownej, bo nie o to chodzi. Szkoła musi być miejscem również przyjaznym. No ale dziś mamy takie przypadki, na które musimy czymś odpowiedzieć. Większa ostrożność, czujność i zakaz wstępu osób postronnych. Bo, panie redaktorze, o co chodzi? Tu nie chodzi już o te przypadki, które się wydarzyły. Tu chodzi o powód, dla których one się wydarzyły. Poza oczywiście kwestiami kulturowymi, kwestii wychowania bezstresowego i tak dalej. To jest jednak coś, co na pewno do tego doprowadziło, bo trzy przypadki w jednym miejscu tak naprawdę w ciągu dosłownie kilkunastu godzin, to nie jest rzecz, która
9: część
8: się
9: zdarza. Część ekspertów powie, że doprowadziła do tego rosnąca przemoc. To znaczy ponad 60% uczniów mówi, że było ofiarami różnych form przemocy. Werbalnej, fizycznej albo seksualnej na terenie szkoły. Różnie się dokonującej, czy w środowisku szkolnym, no bo to jest oczywiście również środowisko wirtualne, które się rozlewa na całe życie.
8: Bez wątpienia i z tym trzeba walczyć, bo to jest na pewno jeden z powodów, dla których mamy dzisiaj ten problem. Aczkolwiek, no, szanowni państwo, no bądźmy szczerzy, ja mam 49 lat, pan redaktor trochę mniej albo więcej, państwo też trochę mniej albo więcej. Chodziliśmy do szkoły i tam różnie było w szkołach. Też była przemoc, ale takich przypadków nie było.
9: No, ale nie było wirtualnej przemocy.
8: Ale nie
9: do
8: było
9: tego
8: wirtualnej,
9: stopnia,
8: prawda?
9: I jednak 60% uczniów nie twierdziło, że jest to.
8: Nie bagatelizuje, nie było też takich badań. Nie bagatelizuje tej sytuacji. Z przemocą trzeba walczyć bezwzględnie, dlatego w każdym środowisku musimy się wystrzegać tego rodzaju również sytuacji, w których byśmy promowali ten przemoc, a niestety one są.
9: Panie ministrze, na YouTubie nasi widzowie i słuchacze zadają pytanie, a może politycy obniżyliby trochę atmosferę debaty, bo ona przekłada się na młodych ludzi, to znaczy te nieustające walki między politykami, także między liderami opinii, także między dorosłymi, przekładają się na dzieci, a dzieci nie mają mechanizmów pozwalających odwoływać frustrację.
8: Szanowni państwo, też nie bagatelizuję tego apelu. Uważam, że tak powinno być, aczkolwiek nie sądzę, aby ci młodzieńcy, którzy wczoraj występowali w rolach głównych, niestety, i przedwczoraj oglądali polityków. A jak oglądali, no to rzeczywiście...
9: To jest raczej globalna uwaga na temat
8: globalna
9: tego,
8: uwaga.
9: Co się dzieje.
8: Ja tę globalną uwagę przyjmuję, dlatego uważam, że wulgaryzmy w ustach polityków, wykrzykiwanie wulgaryzmów na ulicach miast, wprost publikowanie filmików z wulgaryzmami i z przemocą. Nie, panie redaktorze, to pan mówi. Ja w ogóle nie chciałem w tej dyskusji wchodzić w jakiekolwiek dyskusje na temat partii politycznych, tylko na temat w ogóle globalnego problemu. Nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby używać wulgaryzmów przy młodzieży czy wśród dzieci i wulgaryzmami nawoływać dzieci, jak niektórzy aktorzy na przykład, też przez litość nie wymienię ich nazwisk, ale akurat nie są to zwolennicy PiS-u, do wulgarnego i bardzo przemocowego zachowania.
9: A ja zadam
8: oczywiście,
9: takie pytanie.
8: Oczywiście, to jest tylko przykład. Tak, przyjmuję apel państwa na YouTubie. Trzeba obniżyć atmosferę.
9: Ale pozwoli pan, że ja zadam pytanie, bo bardzo łatwo jest się bić w cudze piersi. Wydaje się, że premier
8: Nie używam nazw żadnych partii politycznych.
9: Ale ma pan sobie albo Prawo i Sprawiedliwości, albo środowisku politycznemu, bo to niekoniecznie chodzi tylko o polityków. To jest coś do zarzucania?
8: Wie pan,
9: w tej sprawie?
8: Wszyscy mamy sobie coś do zarzucania, pan też i ja też.
9: Absolutnie, ja się jestem gotów uderzyć we własne piersi.
8: Sytuacji,
9: jeżeli mówię, my jesteśmy winni dorośli, to ja
8: dlatego,
9: też.
8: Dlatego się uderzajmy. No, my dorośli jesteśmy winni. Wie pan, no, ja sam patrzę na moje zachowania również jako rodzica. Mam dzieci na szczęście już pełnoletnie. Natomiast jak patrzę na sposób ich wychowywania. Na szczęście internet wówczas jeszcze nie był taki jak dzisiaj. ale myślę, że też nie mieliśmy planowania nad tym, co się dzieje w internecie i trzymają kontakt, ale też nasze zachowania w domach pewnie były nie na tyle odpowiedzialne, na jakie powinny być. Bijmy się w własne piersi, nie używając nas w partii politycznej.
9: Dobrze, sąd Sejmu chwalił ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści. Prawo i Sprawiedliwość tym razem wstrzymało się od głosu. To jest wyciągnięcie wniosków, czy jakiś inny powód?
8: Nie, to jest wyciągnięcie wniosków z tego, co wczoraj pokazaliśmy. Co to znaczy natychmiastowe? Dzisiaj, żeby usunąć treści po wejściu w życie tej ustawy, która ma wejść dopiero po pół roku od jej podpisania przez, ewentualnego podpisania przez pana prezydenta. To jakie natychmiastowe? Myśmy proponowali 3 poprawki, które były sprawdzam dla rządzących. Przyspieszenie maksymalne procedur w tej kategorii spraw, czyli przemocy, prawda, demoralizacji pornograficznej, dziecięcej zwłaszcza, żeby to trwało postępowanie kilkadziesiąt godzin, a nie kilkadziesiąt dni, zostały te poprawki odrzucone. Konfederacja, dlatego myśmy tego nie zgłaszali, proponowała z kolei poprawkę, która przekreślałaby w ogóle możliwość działania władzy w sprawach cenzury prewencyjnej na politykach, bo to jest też niestety niebezpieczeństwo. Została poprawka odrzucona, dlatego się wstrzymaliśmy, bo nie mogliśmy w takim kształcie poprzeć tej ustawy.
9: Ale generalnie jesteście za takim ograniczeniem?
8: Ale oczywiście, że tak. No, dlatego proponowaliśmy przyspieszenie procedur również, procedur działania władz w celu usunięcia treści przemocowych w szkole. Zostały te poprawki odrzucone. Pytanie tylko dlaczego? Ta ustawa, która była przecież od dawna w Sejmie, jest również projekt prezydencki, została wrzucona nagle wczoraj.
9: No ale to jest oczywiste. No panie ministrze,
8: wie pan, ale to
9: no,
8: nie mogę, panie redaktorze, nawet nie używając nas partii politycznych, powiedzieć, że premier dzisiejszego rządu zachował się jak polityczna hiena wczoraj, w sposób skandalicznie nieodpowiedzialny, używając tego tragicznego przypadku i to raptem z kilku godzin wcześniej ze szkoły.
9: Pan apelował, przepraszam, poziomu.
8: Tak, ale zachował się jak polityczna hiena, atakując prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z tym, co się stało wczoraj. Naprawdę, tego musimy się też wystrzegać. Musimy mieć władzę, która reaguje i pomaga rodzicom, a nie zachowuje się w sposób hieniczny na scenie politycznej.
9: Ale to jest jednak bardzo ostry zarzut i przed chwilą pan apelował o obniżenie poziomu...
8: Ale pan redaktor słuchał wczoraj o 13 wypowiedzi pana premiera.
9: Słuchałem, ale to nie ma znaczenia, czy mi się podobała, czy nie.
8: Mówmy o tym, co się dzieje. Albo mamy władzę, która reaguje na zawiadomienia rodziców, na challenge w internecie i zastanawia się, dlaczego doszło do tych makabrycznych przypadków, albo władzę, która siada przy stole i żeby przykryć wszystko, nagle atakuje prezydenta w sprawie, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
9: Panie ministrze, tylko ja jestem zdania,
8: że
9: pan prezydent popełnił błąd, nie podpisując tamtej ustawy.
8: No ja uważam, że nie.
9: Uważam, że premier popełnił błąd, wyciągając to w tej chwili, bo w tej chwili potrzebujemy jedności.
8: Ma pan prawo do tego
9: rodzaju. A na pewno nie wyzywania się od hien, albo oskarżania o to, że prezydent odpowiada
8: za zbrodnię. Panie redaktorze, o godzinie 9:15, zdaje się, to była 9:15, dokonała się rzecz, której w polskich szkołach nie było nigdy.
9: To jest oczywiście prawda.
8: 15-letni uczeń, były uczeń tej szkoły, w małej miejscowości w środku Polski, zamordował panią Woźną i chciał zamordować, prawdopodobnie chciał również zamordować dyrektora szkoły i drugą osobę. 3 godziny później... Czekałem na to wydarzenie. Pan premier, czekałem dlatego, że wszyscy się zastanowiliśmy, o co chodzi. Pan premier zwołał naradę, na której zamiast zastanawiać się nad tym, co dalej robić i dać komunikat również do szkół, do rodziców, co w tej sytuacji również oni mają robić, zaczął się skupiać przez długi czas swojej wypowiedzi na ataku na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy, która jest skandaliczna, bo to był potworek, nie ustawa. Ta wczorajsza była już lepsza, natomiast tamta, którą zawetował pan prezydent, była potworkiem. Czy to jest odpowiedzialne zachowanie szefa rządu?
4: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarnka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: Po reklamie.
3: Tu RMF FM. Gramy całą noc.

0: Tu Dobranocka w RMF FM. Po ostatnich atakach i groźbach wobec szkół policja wzmacnia patrole, monitoruje internet i zatrzymuje osoby publikujące niebezpieczne treści. O szczegółach z Katarzyną Nowak z Komendy Głównej Policji rozmawia Piotr Salak.
1: Policja zatrzymała 2 piętnastolatków z Pruszkowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa i jest też zatrzymany nastolatek z Józefowa. Rozumiem, że to są wszyscy zatrzymani w tej sprawie, czy są jeszcze jakieś dodatkowe zatrzymania?
2: Zmienił pan rzeczywiście kilka zatrzymanych osób, ale od początku tych tragicznych zdarzeń, tu mówimy o Ostrołęce, Sierpcu i tych zdarzeniach wczoraj w powiecie wyszkowskim, to oprócz tych 3 osób mamy jeszcze zatrzymanych 10 osób i te wszystkie osoby to są osoby, które w sieci publikowały pseudożarty, bo tak są to prezentowane treści, ale tak naprawdę były to groźby karalne. Na terenie całego kraju 10 dodatkowych osób poza tymi tragediami na Mazowszu zostało zatrzymanych do tych zdarzeń medialnych, do tych zdarzeń, które w sieci tak mocno wybrzmiewają.
1: To żebym ja dobrze panią zrozumiał, mówi pani o dodatkowych 10 osobach, które zatrzymane zostały już po tym wszystkim, co się...
2: Zdarzeń medialnych, do tych zdarzeń, które w sieci tak mocno wybrzmiewają.
1: To żebym ja dobrze panią zrozumiał, mówi pani o dodatkowych 10 osobach, które zatrzymane zostały...

0: to mamy dzisiaj zatrzymanych dodatkowo 10 osób, które publikowały tego rodzaju treści. Na tych nagraniach są słowa, które mówią o tym, że te osoby zamierzają popełnić zbrodnie, zamierzają komuś odebrać życie, zamierzają popełnić jakiś atak na szkoły, więc tego typu sytuacji mamy 10 i tych 10 osób z całą pewnością poniesie odpowiedzialność karną. Tutaj te zdarzenia są kwalifikowane przez nas jako kierowanie gróźb karalnych. Mamy też nagrania w sieci, gdzie te osoby wskazują konkretne nazwiska, także bez wątpienia materiał dowodowy jest tu zebrany. Oczywiście każdorazowo w takim przypadku policjanci nie tylko zatrzymują takie osoby, nie tylko dokumentują ten cały materiał, który został opublikowany w sieci, ale także przeszukujemy takie miejsca zamieszkania osób, żeby przede wszystkim ustalić, czy to są ich głupie żarty, czy to być może jest rzeczywiście planowanie jakichś przestępstw.
1: Jeżeli ja dobrze panią zrozumiałem, to w tej chwili, jak ja dobrze to liczę, to w tej chwili mamy zatrzymanych w związku z tymi wszystkimi groźbami dotyczącymi szkoły i ewentualnych ataków 14 osób.
0: No nie, bo usystematyzuję mamy... to. Mamy no 13 zdarzeń. 3 zdarzenia to jest Ostrołęka, Sierpc i wczoraj powiat wyszkowski. A oprócz tego mamy zdarzenia, które miały miejsce na terenie województwa podkarpackiego, śląskiego, pomorskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego, gdzie osoby publikowały w sieci treści, które wyczerpują znamiona gróźb karalnych. I oprócz tych 3 zdarzeń i 3 zatrzymanych na Mazowszu, mamy jeszcze 7 takich osób, ale łącznie mamy 10 osób od początku tej całej spirali tych sytuacji dramatycznych na Mazowszu, no i później konsekwencji tego, czyli tego wszystkiego, co się dzieje w sieci. Łącznie 13 zdarzeń, wliczając w to te zdarzenia z Mazowsza i 10 osób zatrzymanych.
1: Te 10 osób zatrzymanych to są wszystko nastolatkowie?
0: Tak, ale tylko jeszcze dodam jedną rzecz, bo już wiem, że są kolejne działania policjantów, bo te dane, które państwu podaję, to są dane dzisiaj na godzinę 6:00, ale każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania, więc to absolutnie te sytuacje, to nie jest koniec naszych działań. Na godzinę 6:00 było takich zatrzymanych od początku 10 osób, 13 zdarzeń, natomiast już wiem, że będą kolejne zatrzymania i będą kolejne informacje, które będziemy oczywiście sukcesywnie państwu przekazywać.
1: I to jest, rozumiem, to wszystko to są nastolatkowie, tak?
0: W większości są to osoby nastoletnie. Mamy 14-letnie osoby, mamy osoby, które są 16-letnimi osobami. Mamy tutaj w Ostrołęce, no tu mamy 19-latka, więc natomiast zdecydowanie są to osoby młode. Te treści związane z publikowaniem tych pseudożartów, ja tak o tym mówię, ale to oczywiście są przestępstwa. To są te groźby karalne, które na kanwie tych tragicznych zdarzeń te osoby chciały zaistnieć, oczywiście chciały budować zasięgi. To są najczęściej osoby młode, które zakryły twarz, wzięły do ręki jakieś niebezpieczne narzędzia, publikowały filmiki. No niestety, ten brak świadomości prawnej nie wyklucza odpowiedzialności prawnej, więc na pewno w każdej takiej sytuacji te osoby poniosą odpowiedzialność, ale tak jak mówię, każdy filmik, który został tego typu, który został wrzucony, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości analizuje, gromadzi materiał. Jest tego oczywiście mnóstwo. Myślę, że wszyscy widzieliśmy, co się wydarzyło w sieci, jaka była skala różnego rodzaju informacji. Mówimy tu też o tych informacjach związanych z niepokojem społecznym, ale też tych właśnie pseudonaśladowców, tych osób, które celowo chciały wzbudzić niepokój, i każdy taki filmik, każdy taki wpis, post na pewno będzie analizowany przez nas i jeżeli będą tam treści, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli na przykład zapowiedź jakiegoś ataku, czyli na przykład kierowanie gróźb karalnych, takie osoby będą pociągane do odpowiedzialności karnej.
1: I jednocześnie pani mówi o 13 zdarzeniach, mówimy o 10 osobach teraz zatrzymanych, bo tak rozumiem, że te 10 osób to zostało zatrzymanych już po tych wydarzeniach w szkołach, prawda, do których doszło, nie wcześniej, tylko po tych wydarzeniach.
0: To wszystko się rozpoczęło tak naprawdę od tej tragedii w Ostrołęce. To był ten moment taki zapalny. Później mieliśmy Sierpc, gdzie informowaliśmy opinię publiczną, że zatrzymany został nastolatek, zanim czegokolwiek dokonał. Kolejne zdarzenie to było wczoraj, więc ta zbieżność czasowa, też ten rejon Mazowsza, no spowodował jednak niepokój, spowodował też wzmożone działania w sieci różnych osób. A to niestety, takie zdarzenia lubią naśladowców, lubią tych właśnie pseudożartownisi. No i te osoby pojawiły się w sieci z takimi treściami, więc my te rzeczy wyłapujemy. Więc żeby być precyzyjnym, żeby wszyscy dobrze to zrozumieli, 3 zdarzenia na Mazowszu, o których mówiliśmy wcześniej, czyli Ostrołęka, czyli Sierpc i wczoraj w powiecie wyszkowskim, tutaj osoby

0: zostały zatrzymane. Są to 3 osoby. Każda z tych osób będzie odpowiadała za jakby w innym postępowaniu, bo na razie nic nie wskazuje na to, żeby te postępowania należało łączyć. Nie mamy tutaj żadnych informacji. My też rano o tym komunikowaliśmy jako policja, że nie mamy żadnych potwierdzonych informacji, żadnych wiarygodnych źródeł, żeby był jakiś challenge, żeby była jakaś gra, bo takie informacje pojawiły się w przestrzeni medialnej. My oczywiście bardzo poważnie do tego podeszliśmy. Tutaj policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy cały czas, całodobowo monitorują sieć, nie znaleźli żadnej informacji, która by wskazywała, że taki challenge funkcjonuje. I nie mamy też informacji, żeby te zdarzenia były ze sobą powiązane, czyli żeby na przykład te osoby się znały, albo żeby te osoby były przez kogoś inspirowane. W tej chwili nie ma jeszcze takich informacji. Oczywiście bierzemy to też pod uwagę i tego wariantu nie wykluczamy, ale dotychczas nie pojawiły się żadne okoliczności, które kazałyby te sprawy łączyć, więc te wszystkie osoby, mówimy tutaj Ostrołęka, Sierpc i wczoraj powiat wyszkowski, odpowiedzą odrębnie. Natomiast poza tym mamy zatrzymanych, oczywiście, mamy 7 zdarzeń, poza tymi 3, które to zdarzenia polegały właśnie na tym, że osoby głównie nastoletnie publikowały w sieci filmiki i treści, które wskazywały na to, że te osoby z niebezpiecznym narzędziem zamierzają popełnić podobne czyny jak w Ostrołęce czy wczoraj w powiecie wyszkowskim. Ale tak jak mówię, bardzo duża aktywność w sieci, zarówno ta związana z dezinformacją, z tymi nieprawdziwymi informacjami o zagrożeniach, o tym, że różne szkoły zamierzają się zamknąć, że rzeczywiście funkcjonuje jakiś challenge. Co też rozumiemy, bo ten niepokój, jaki został wywołany w społeczeństwie, mówimy tu przecież o szkołach, o dzieciach, to jest naturalna kolej takich wydarzeń, do jakich dochodziło na Mazowszu. Więc to absolutnie rozumiemy. Natomiast niestety drugą tą aktywnością w sieci to właśnie byli ci pseudonaśladowcy, ci pseudożartownisie, którzy te tragedie postanowili tak naprawdę wykorzystać do, nie wiem, do zaistnienia w sieci, do budowania zasięgów. I te osoby na pewno poniosą odpowiedzialność karną. My od rana komunikujemy tutaj, że oczywiście poza tym, że nie potwierdzamy tego challenge'u, to też wszyscy już Państwo wiedzą, opinia publiczna wie, że w rejonach szkół będzie absolutnie wzmożona aktywność funkcjonariuszy policji. Będą tam policjanci piesi, policjanci zmotoryzowani, w patrolach zmotoryzowanych, ale też funkcjonariusze nieumundurowani. Będziemy przed szkołą pilnować oczywiście tego bezpieczeństwa, pilnować, żeby do szkół nie wchodziły osoby postronne. Wszyscy, którzy budzą jakiś niepokój, którzy budzą nasze podejrzenie, że mogą to być osoby, które ani nie są nauczycielami, ani nie są rodzicami, będą przez nas kontrolowane. To jest jeden nasz kierunek działań, ale też drugi, ten związany z edukacją, z tym, że idziemy do szkół, będziemy z pedagogami współpracować, żeby mówić młodzieży, po pierwsze, co się wydarzyło, bo też trzeba dzieciom tłumaczyć prostym językiem, żeby nie straciły poczucia bezpieczeństwa. To jest jedna rzecz. A druga, jak się w takich sytuacjach zachować. Więc te działania policjantów naprawdę bardzo szeroko są kierowane.
1: To jeszcze nie koniec. Do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Igor Skrzypek i Dobranocka w RMF FM. Wracamy do ustaleń w sprawie zatrzymań po groźbach i atakach w szkołach. Policja mówi o działaniach w internecie oraz wzmożonych patrolach w rejonie placówek oświatowych. Gościem Piotra Salaka jest Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
1: Jak długo potrwa ta aktywność policji w okolicach szkół i w samych szkołach?
2: Panie redaktorze, tak długo, jak będzie taka potrzeba.
1: Czyli
2: tak
1: rozumiem, długo, że to się nie skończy w piątek, tylko to rozumiem, że to będzie trwało jeszcze też w kolejnych tygodniach.
2: Na pewno będą te działania trwały, zarówno te pod szkołami. To naszym celem przede wszystkim jest przywrócenie spokoju w społeczeństwie, dlatego że te tragiczne zdarzenia, bezprecedensowe tak naprawdę w naszym kraju, one zaburzyły poczucie bezpieczeństwa i dzieci, i rodziców, i pedagogów, więc musimy zrobić wszystko, żeby społeczeństwo miało poczucie bezpieczeństwa, wiedziało, że służby skutecznie działają, wiedziało, że dzieci w szkołach przede wszystkim są bezpieczne. Tutaj nasze działania wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, bo pamiętajmy, że za bezpieczeństwo w szkołach głównie odpowiada samorząd, więc tutaj też pytania o to, co zrobić, żeby te dzieci były w tych szkołach bezpieczne. My tu współpracujemy z pedagogami w tym zakresie, ale też tak jak mówię, w tym zakresie, żeby te treści przekazywane dzieciom dotyczące tego, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, do dzieciaków trafiały i tam też będziemy. Natomiast będziemy tak długo, dopóki społeczeństwo nie odzyska tego poczucia bezpieczeństwa. No i tu też poza tymi działaniami na pewno będziemy w sieci tak długo wyłapywać wszystkich, którzy na tej tragedii próbują sobie budować zasięgi.
1: A czy będą policjanci sprawdzać i kontrolować na przykład plecaki osób, które wzbudzają podejrzenie?
2: Oczywiście ustawa o policji daje nam taką możliwość i w każdej sytuacji, kiedy wzbudzi nasz niepokój albo niepokój osób postronnych, pedagogów, rodziców, jakaś sytuacja i będą uzasadnione okoliczności do tego, żeby wykonać taką kontrolę bagażu, plecaka, to tak, będziemy takie działania podejmować. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z dziećmi, mamy tutaj nacisk położyć na bezpieczeństwo, więc tutaj działania policjantów będą wszystkie możliwe, jakie prawo nam daje, żeby, tak jak mówię, dwutorowo przywrócić bezpieczeństwo, poczucie tego bezpieczeństwa, ale też wszystkim, którym przyjdzie coś głupiego do głowy, wybić to z głowy i zatrzymać osoby, zanim ewentualnie postanowią coś głupiego zrobić.
1: I jeszcze dwa pytania krótkie. Czy potrafi pani powiedzieć, do ilu szkół w tej chwili weszli policjanci, w ilu szkołach już te patrole były i ilu policjantów w ogóle bierze udział w tej akcji?
2: W tej chwili już te liczby się zmieniają, bo tak jak mówię, ruszyliśmy, ja mam te dane na godzinę 6:00, to było ponad 10 tysięcy już skontrolowanych szkół i ponad 10 tysięcy policjantów, ale te dane już są na pewno większe, dlatego że no, ruszyliśmy od godziny 6:00, oczywiście pod szkoły, to jest ten moment, kiedy szkoły się otwierają, kiedy uczniowie idą do szkół, więc w tej chwili te liczby policjantów na pewno są większe, ale też powiem jedno, one są adekwatne do potrzeb. Także na pewno tylu policjantów, ile będzie potrzebnych pod szkołami, będziemy tam kierować. Będą to też dzielnicowi, będą to profilaktycy, którzy w szkołach będą z młodzieżą rozmawiać, więc na pewno ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby było bezpiecznie. Tutaj też na poziomie centralnym cały czas trwa wymiana informacji komendanta głównego policji z komendantami komend wojewódzkich, z samorządami, także te informacje są na bieżąco wymieniane, wszystko po to, żeby po pierwsze reagować, a po drugie, jeżeli możemy zrobić coś, co tak jak mówię, przywróci to poczucie bezpieczeństwa, na pewno będziemy nad tym pracować i my pracujemy w systemie całodobowym. Też chcę powiedzieć, że policjanci nie idą spać. My pracujemy 24 godziny na dobę, więc ta sieć cały czas jest monitorowana i jak pojawia się cokolwiek, to oczywiście reagujemy. I tu też jest apel do wszystkich z Państwa. Ta czujna postawa ucznia, nauczyciela, dyrektora w sierpcu niech będzie dla wszystkich wzorem. Jeżeli jest coś, co wzbudzi czyjkolwiek niepokój, nietypowe zachowanie ucznia, jakieś osoby, które przynoszą niebezpieczne narzędzia, jakieś czasami rzucone w przestrzeń jedno zdanie, które budzi niepokój, prosimy zgłaszać takie sytuacje. Sierpc pokazał, że właśnie jedno rzucone w przestrzeń zdanie, które nie było tak naprawdę jakimś radykalnym, można tak powiedzieć, ale ta czujność okazało się, że rzeczywiście była to sytuacja, która mogła skutkować tragedią, więc też prosimy o tą czujność, o zgłaszanie, lepiej powiadomić nauczyciela, pedagoga, rodzica czy policję o czymś, co się nie potwierdzi, niż nie powiadomić i żebyśmy mieli do czynienia z kolejną tragedią.
0: Dziękujemy za rozmowę. Za chwilę kolejne najważniejsze wydarzenia. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: Po reklamie.
3: Jest czwarta, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Ponad 30 tysięcy skontrolowanych placówek, prawie 60 osób zatrzymanych w związku z ostatnimi atakami w szkołach. W faktach także Donald Trump, który skarży się, że nie dostał pokojowej Nagrody Nobla. Będzie też o powołaniach do piłkarskiej kadry U21 na Mistrzostwa Europy. Część z tych, którzy wywalczyli awans, może się na nich nie pojawić. Blisko 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 osób zatrzymanych w całym kraju. To bilans działań policji po ostatnich atakach w szkołach. Mazowiecka kurator oświaty przedstawiła wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w placówkach. Przypomnijmy, w czwartek 15-latek w miejscowości Leszczydł Nowiny ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W środę 19-letni uczeń w Ostrołęce zaatakował 9 osób. O szczegółach Jakub Rybski.
4: Dyrektorzy placówek oświatowych zostali poproszeni m.in. o zabezpieczenie wszystkich wejść do budynków szkół i o identyfikację osób odwiedzających.
5: Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
4: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Dyrektorzy zostali poproszeni też o przeprowadzenie szkoleń z zasad działania w przypadku wtargnięcia napastnika. Przypomnę, na Mazowszu ponad 3,5 tysiąca policjantów i strażników miejskich patrolowało okolice szkół. Dodatkowe kontrole obejmą także uczelnie wyższe, na których zajęcia będą odbywały się w ten weekend.
3: Nie zapomnimy Norwegii tego, że nie przyznała Stanom Zjednoczonym pokojowej Nagrody Nobla. Skarży się prezydent USA Donald Trump. Decyzję Komitetu Noblowskiego uznał za haniebną i zawstydzającą. Trump cały czas powtarza, że zakończył już 8 wojen, a winną za dotychczasowy brak nagrody jest w jego opinii Norwegia. Wyróżnienie, przypomnę, otrzymała Navanethem Navi Pillay, prawniczka z Republiki Południowej Afryki, za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Jedni nie kryją frustracji, inni przyznają, że takich podwyżek można było się spodziewać. Zapytaliśmy kierowców, co sądzą o nowych cenach paliw, które obowiązują od północy. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,97, a diesel 8,06 zł za litr, czyli jest drożej. W przypadku diesla o ponad 20 groszy.
6: Nie narzekam jakoś mocno, no bo też nie robię dużo kilometrów.
7: Teraz gorzej się żyje, nasze pensje są nieadekwatne.
8: Patrząc tak naprawdę na te ceny, o czym się myśli?
9: Złość tylko może brać? Mniej jeszcze.
10: Ja tego się spodziewałem, no bo cena ropy poskoczyła do góry, także zatem też poszły podwyżki paliwa.
3: Usłyszał od gdańskich kierowców nasz reporter Stanisław Pawłowski. Nowe stawki obowiązują do poniedziałku włącznie.
0: Fakty na sportowo.
3: Rozczarowanych będzie bardzo wielu, mówi selekcjoner piłkarskiej kadry do lat 21 Jerzy Brzęczek. Tuż po awansie na Mistrzostwa Europy podkreśla, że wielu z tych, którzy się do niego przyczynili, na turniej nie pojedzie. W siedzibie PZPN na spotkaniu z selekcjonerem był nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
11: Selekcjoner przypomniał, że na mecze eliminacji powołał w sumie aż 42 zawodników. Na Euro pojedzie mniej więcej połowa. Jednak wytypowanie, kto jest teraz bliżej, kto dalej, powołania przypomina wróżenie z fusów. Część piłkarzek Pietuszewski, Reguła, Nowak czy Potulski może dostać powołanie do kadry seniorskiej.
12: Kluby zagraniczne mogą któregoś zawodnika nie puścić, bo to nie jest oficjalny termin, ale dlatego musimy być przygotowani na różne warianty personalne.
11: Po słabych wynikach dorosłej kadry media plotkują, że Jerzy Brzęczek mógłby zastąpić Jana Urbana. Trener młodzieżówki odpowiada krótko: wspieram Urbana i nie zajmuję się spekulacjami.
3: A ja przypomnę, że seniorska kadra w Lidze Narodów wygrała jeden mecz, jeden zremisowała, a dwa przegrała. Ta jedna wygrana 6-0 z Rumunią, z którą zmierzymy się ponownie w połowie listopada. To będzie pomarańczowa sobota w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po raz pierwszy odbędzie się tam kalwaryjski targ marchewkowy.
13: Kalwaria Zebrzydowska zmieni się w najbardziej pomarańczowe i tętniące życiem miejsce w regionie. To wyjątkowe wydarzenie ma na celu promocję ekologicznego rolnictwa, zdrowego stylu życia oraz wsparcia lokalnych producentów i przetwórców. Chcemy stworzyć w Kalwarii miejsce, w którym spotkają zdrowie, ekologiczna żywność prosto od lokalnych producentów i przetwórców oraz dobra atmosfera naszego miasta.
3: Zapowiadał Maciej Zamysłowski. Organizacja organizator wydarzenia. Będziecie mogli wykonać również badania glukozy, cholesterolu, witaminy D3 oraz EKG. Bezpłatnych porad udzielał kardiolog, dietetyk oraz fizjoterapeuta. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
2: Imię i nazwisko:
3: Harvey Philip Spector.
2: Znany także jako
3: Phil Spector.
2: Zawód:
3: producent muzyczny.
2: Liczba ofiar:
3: 1.
2: Miejsce popełnienia zbrodni:
3: Alhambra w Kalifornii, 3 lutego 2003 roku.
2: Skazany na dożywocie.
1: Dorwać bestie w RMF FM.
4: 3 lutego 2003 roku we wczesnych godzinach porannych Lana Clarkson poznała Phila Spectora. Clarkson, której gwiazda nieco przyblakła, pracowała w House of Blues, żeby związać koniec z końcem. Kobieta nie rozpoznała Spectora, zrobił to natomiast jej przełożony.
5: Lana, to jest Phil Spector. Pracował z Ike'iem i Tiną Turner, Beatlesami, Coenem. To jeden z najważniejszych VIP-ów. Masz go traktować, jakby był zrobiony ze złota. Jasne?
4: Clarkson obsługiwała producenta zgodnie z poleceniem, a gdy pod koniec zmiany Phil zaproponował jej drinka u siebie, przystała na propozycję. Oboje pojechali limuzyną Spectora do jego posiadłości w Alhambra w Kalifornii. Kierowca limuzyny, Adriano G. Souza, został w aucie, a producent i aktorka weszli do środka. Nieco później Spector wyszedł z domu i powiedział do Adrianu:
6: wydaje mi się, że kogoś zabiłem.
4: Wypowiedź Phila nie zaskoczyła Adriano tak bardzo, jak powinna, bo chwilę wcześniej usłyszał strzał. G. Souza najpierw zadzwonił do menedżera Spectora, ale nagrał się na automatyczną sekretarkę. Nie wiedząc, co robić dalej, zadzwonił na policję. Policjanci, gdy dotarli na miejsce, zastali makabryczną scenę. Ciało Lany usadzone było na reprodukcji krzesła w stylu Ludwika XIV. Kobieta została postrzelona w twarz. Rana wlotowa znajdowała się na wysokości ust. Gdy policjanci badali miejsce zbrodni, Spector przez cały czas mamrotał pod nosem.
6: Pistolet wypalił przypadkowo. Ona pracuje w House of Blues. To pomyłka. Co do cholery jest z wami nie tak? Przepraszam. Nie wiem, jak to się stało. Przepraszam.
4: Według artykułu opublikowanego przez Variety, dopiero po przewiezieniu na komisariat policji, Spector zmienił wersję wydarzeń, twierdząc, że Lana Clarkson odebrała sobie życie.
7: Nie wiem, czy mu wierzę. Pamiętasz, jak się zachowywał, jak tam przyjechaliśmy? Chociaż z drugiej strony, patrząc na jej karierę...
4: Urodzona w 1962 roku, zaczęła swoją aktorską przygodę we wczesnych latach 80. Początkowo grała w teledyskach i reklamach. Swój filmowy debiut zaliczyła w popularnym filmie Beztroskie lata w Richmond High, w którym grał także Sean Penn. Rola Clarkson była jednak niewielka. Grała tam żonę nauczyciela fizyki i miała tylko kilka kwestii. Wystąpiła także w krótkim epizodzie w filmie Człowiek z blizną z Alem Pacino i Michelle Pfeiffer. Mimo debiutu w tak znanych produkcjach, trudno było jej jednak przebić się dalej. W końcu zaczęła grywać w filmach klasy B. Większe role dostała od Rogera Cormana, producenta, który swoje filmy kierował do młodych mężczyzn, kręcąc kino fantasy z dużymi dawkami akcji i kobiecej nagości. Chyba najbardziej popularną postacią Lany była tytułowa królowa barbarzyńców z filmu Barbarian Queen. Corman po latach określał ten film jako pierwowzór Kseny, wojowniczej księżniczki. Lana jako 20-latka grała jeszcze w kilku produkcjach z gatunku fantasy i science fiction, a także w serialach telewizyjnych. Dorabiała również jako modelka. Po przekroczeniu 30 coraz trudniej jednak było znaleźć jej pracę, a jej kariera znacząco zwolniła. Próbując się utrzymać, zatrudniła się jako hostessa w jednym z klubów w sieci House of Blues, które jednocześnie pełniły funkcję restauracji i lokali koncertowych. Tam poznała swojego mordercę.
6: Hej, jak skończysz zmianę, wpadnij do mnie na drinka.
4: Ze względu na zachowanie Spectora tuż po morderstwie, policja nie dawała wiary w wersję, w której Lana popełniła samobójstwo w domu słynnego producenta muzycznego. Inaczej było z mediami. Tam ta wersja wydarzeń zdawała się być jedyną prawidłową. Nikt nie był w stanie uwierzyć, że człowiek, który był muzyczną legendą i pracował w branży od końca lat 50., po prostu zastrzelił kobietę.
8: Dziś w programie przybliżamy sylwetkę legendarnego producenta muzycznego Phila Spectora, zamieszanego w sprawę śmierci aktorki Lany Clarkson.
4: Urodzony w 1939 roku, Phil Spector przez wielu uważany był za najbardziej wpływową postać muzyki pop. Swoją własną wytwórnię muzyczną założył w latach 60., stając się jednym z najmłodszych właścicieli tego typu biznesu w historii. Stał za 19 singlami, którym udało się dotrzeć na szczyty amerykańskich list przebojów. Opracował także innowacyjną technikę nagraniową nazywaną ścianą dźwięku. Współpracował z tak wieloma legendami muzyki, że nie sposób wszystkich wymienić, ale znajdowali się wśród nich The Beatles, Tina Turner, Leonard Cohen czy The Ramones. Wpływ jego technik nagraniowych przyczynił się do powstania gatunków muzycznych takich jak rock psychodeliczny, art pop, dream pop czy shoegaze. W 1989 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame. Jednak kariera Phila miała też swoją mroczniejszą stronę. John Lennon, który nagrał z nim album Beatlesów Let It Be i swoje solowe Imagine, tak wspominał tę współpracę.
9: Ten człowiek ma olbrzymie ego. Jego podejście do artystów jest podobne do podejścia reżyserów filmowych do aktorów. W jego oczach jesteś śmieciem, zapuszkowanym towarem, który ma zrobić swoje i spadać.
4: O sesjach nagraniowych z Ramones krążyły jeszcze bardziej niepokojące plotki. Według nich Spector miał grozić członkom zespołu bronią. Zapytany o to Marky Ramone, perkusista zespołu, w wywiadzie z 2008 roku udzielił wymijającej odpowiedzi.
10: No cóż, broń była obecna w studiu, to prawda, ale Spector miał na nią pozwolenie. Natomiast nigdy nie byliśmy jego zakładnikami. Mogliśmy opuścić studio, kiedy tylko chcieliśmy.
4: Od początku lat 80. Phil wycofywał się z produkcji muzycznej, podejmując pojedyncze i nie zawsze udane współprace. W życiu osobistym Spector także nie unikał kontrowersji. Jeszcze w latach 60. podczas małżeństwa z Annette Marar, wokalistką jednego ze swoich projektów muzycznych, mężczyzna dopuszczał się licznych zdrad z Ronnie Bennett, wokalistką innego zespołu prowadzonego przez Spectora. Phil rozwiódł się z Marar w 1964 i związał się z Ronnie, z którą ślub wziął dopiero w 1968 roku. Niedługo później para adoptowała synka, Dante Filipa Spectora, a na święta Paul przygotował swojej nowej żonie naprawdę nietypowy prezent.
6: Popatrz, kochanie, co mamy pod choinką. Jeszcze dwójka adoptowanych dzieci. To Louis Filip, a to Gary Filip.
4: W opublikowanym w latach 90. pamiętniku Bennett twierdziła, że Spector więził ją w ich kalifornijskiej posiadłości, przez lata nękał psychicznie i sabotował jej karierę. W końcu w 1972 roku zmuszona była uciec boso do swojej matki. W ugodzie rozwodowej z roku 1974 Ronnie zrzekła się praw do swoich nagrań, a także praw rodzicielskich. Po latach twierdziła, że nie miała wyjścia.
11: Spector groził mi, że jeśli tego nie podpiszę, to naśle na mnie płatnego zabójcę. Znałam go dobrze i wiedziałam, że jest do tego zdolny.
4: Mimo rozwodu Spector wciąż powiększał rodzinę. W 1982 roku jemu i jego ówczesnej partnerce, Janice Zavalli, urodziły się bliźniaki. Audrey Spector i Philip Spector Jr. Philip Jr. zmarł na białaczkę w roku 1992, a pozostałe dzieci Spectora miały dość trudne relacje z ojcem. Pierwszy z adoptowanych synów, Dante, w wywiadzie z 2003 roku nie szczędził gorzkich słów.
12: Ojciec nie wypuszczał nas z domu. Zmuszał nas też do naprawdę dziwnych rzeczy. Raz związał mi oczy i kazał symulować stosunek seksualny z jedną z jego partnerek. Twierdził, że kiedy sam kogoś poznam, to bardzo mi się to przyda. To było zwykłe molestowanie seksualne.
4: Tymczasem Gary Spector, drugi z adoptowanych synów, stanowczo zaprzeczał rewelacjom pozostałych członków rodziny.
13: Tata, on nie jest typowy, ale nie uważam, żeby chciał dla nas źle. Miał swoją wersję okazywania tego, że mu na nas zależy.
4: Dominująca w mediach narracja na temat samobójczej śmierci Lany w końcu rozpadła się w pył, gdy we wrześniu 2004 roku prokuratura postanowiła przedstawić producentowi muzycznemu zarzut morderstwa drugiego stopnia. W trakcie postępowań przedprocesowych Spector zeznał, że od 8 lat leczył się na zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
6: Brak snu, depresja i zmiany nastroju. Bardzo ciężko mi z tym żyć. Ciężko się skoncentrować. Codzienność to ogromne wyzwanie. Nazwano mnie geniuszem, ale myślę, że nie jestem nim przez cały czas. Czasem to, co jest w mojej głowie, jest na granicy szaleństwa.
4: Sąd zdecydował, że do czasu właściwego procesu Phil Spector może pozostać na wolności pod warunkiem wpłacenia kaucji w wysokości 1 miliona dolarów. Oczywiście Spector zapłacił ją i ze swoimi prawnikami przygotowywał się do procesu. Ten ruszył dopiero w 2007 roku, a producent muzyczny uczynił z niego swoje ostatnie wielkie show. Na salę sądową wchodził w obstawie 10 ochroniarzy. Pojawiał się w wyszukanych, drogich i szokujących kreacjach, a włosy układał w ekstrawaganckie fryzury. Tymczasem sztab jego prawników za wszelką cenę próbował malować obraz Lany Clarkson jako nieudanej aktorki z depresją, która zabiła się bronią ich klienta w jego domu. Prokuratura odpowiedziała jednak pokaźnym materiałem dowodowym, który ukazywał zachowanie Spectora wobec Lany jako powtarzający się schemat.
14: 5 kobiet złożyło zeznania pod przysięgą. Znalazły się one w podobnej sytuacji co nasza ofiara Lana Clarkson. Gdy odrzucały zaloty podejrzanego i próbowały opuścić jego dom albo pokój hotelowy, ten groził im bronią. Miały tylko odrobinę więcej szczęścia, bo pierwszą, do której Phil Spector faktycznie strzelił, to była pani Clarkson.
4: Mimo szokujących zeznań, przysięgli nie mogli osiągnąć jednomyślności. 10 z nich chciało skazania Phila Spectora, a 2 uważało go za niewinnego. Sędzia, nie mając wyjścia, musiał unieważnić proces. Ponowny proces z tym samym sędzią, ale nowymi przysięgłymi, ruszył 20 października 2008 roku. Tym razem rozprawy nie były transmitowane przez telewizję, a Spector nie robił z nich przedstawienia. Miał tylko jednego prawnika i jednego ochroniarza. Towarzyszyła mu także, poślubiona w międzyczasie, młodsza o 26 lat, Rachel Short. Producent muzyczny odpuścił także dziwne stroje i fryzury. Strategia obrony w drugim procesie była jednak dokładnie taka sama. Prokuratura natomiast jeszcze mocniej podkreślała, że Spector miał w zwyczaju grozić kobietom bronią. Dodatkowo, by osłabić linię obrony Phila, prokuratorzy poprosili o opinię psychiatrów.
11: Ludzie przejawiający tendencje samobójcze z reguły nie zabijają się pod wpływem impulsu. Samobójstwo to jest działanie przemyślane, nie coś, co robi się nagle w domu obcej osoby.
4: Nowi przysięgli byli jednomyślni i uznali Phila Spectora winnym morderstwa drugiego stopnia na Lanie Clarkson. Mężczyzna usłyszał wyrok dożywocia z możliwością starania się o zwolnienie warunkowe po 19 latach. Spector próbował apelacji w 2011, 2012 i 2016 roku, ale wszystkie 3 próby nie przyniosły rezultatu. W więzieniu stan jego zdrowia uległ znaczącemu pogorszeniu, dlatego w październiku 2013 roku został przeniesiony do szpitala więziennego. W 2014 roku świat obiegł news, że Spector stracił zdolność mówienia z powodu brodawczaków krtani. W 2016 roku mężczyzna złożył pozew rozwodowy, powołując się na różnicę zdań nie do pogodzenia. Rozwód sfinalizowany został w roku 2018. W grudniu 2020 u Phila Spectora stwierdzono zakażenie COVID-19. W wyniku choroby musiał być intubowany przez miesiąc. 16 stycznia 2021 roku zmarł w szpitalu. Córka Spectora twierdziła, że przyczyną śmierci były komplikacje spowodowane chorobą. Gdyby przeżył, w 2024 mógłby aplikować ponownie o zwolnienie warunkowe.
15: Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.
16: Marek, podaj tam to zamówienie.
17: Ty, przecież on nie słyszy.
16: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
18: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
19: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
0: Złota kumulacja w RMF FM może cię zaskoczyć.
20: Nie spodziewałem się.
0: Mariusz ze Szczecina wygrał 65 tysięcy złotych. I teraz łatwiej mu spełniać marzenia.
20: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda.
0: Czeka nawet 1 000 000 złotych. Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
21: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
22: Po reklamie.
23: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
24: Fajne. Let me see you dance.

bądź po tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura,

0: Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Tu gadamy na każdy temat.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć grupa. Jak dobrze was widzieć, a za chwilę jeszcze lepiej usłyszeć.
2: No. Ale to też, wiesz, no, jak ktoś jest ładny, to trzeba go pokazywać. To nie można nas chować.
1: Ładny, to ty jesteś od stóp do głów dzisiaj.
2: A jaki, proszę,
3: jakie
2: jeszcze,
3: klapeczki.
2: Jakie laczki takie
3: bardzo
2: naprawdę
3: gustowne.
2: Są.
3: Skąd są?
2: Nęcące. No nie mogę nazwy wymienić, ale dałem całe 12,99.
3: Dyskontu.
2: Całe 12,99.
1: A szybko w nich szurasz?
2: Jak łania przemykam poradnie.
3: Ale muszę ci powiedzieć, że dosyć odważnie tak jesienią w klaperkach pomykać.
2: Przepraszam, ja stoję na stanowisku, że zimno to jest stan umysłu i ja anturażem swym przedłużam lato.
0: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
3: Więc przypomniało mi się, że dosłownie kilka dni temu po raz pierwszy w życiu mój tata zwrócił się do mnie po mojej ksywce. Ja jestem Kołodka od, nie wiem, 35 lat chyba.
2: No.
3: Znamy się z tatą ciut dłużej, prawda? Bo prawie 50. I mój tata mówił do mnie zawsze Agulino. To śmieszne. Agulino. Ale jak mówił Agnieszko, to też wiedziałam, że
1: coś odwaliłam. Ale dlaczego do ciebie zaczął mówić Kołodko?
3: Nie, właśnie nie zaczął mówić. Napisał do mnie wiadomość, SMS-ka i napisał Kołodziu. I mówi, ktoś ukradł mojego tatę i się pod niego podszywa, bo on nigdy tak do mnie nie mówił.
1: Ale może twój tata został bardziej aktywnym internautą.
3: Może.
1: Tak często cię widzi w sieci, a tak rzadko
2: ty jesteś,
1: na żywo,
2: że
1: zobaczył,
2: radia, no.
1: Zobaczył, że ta Kołodka z radia jest bardziej Kołodka niż Aga.
3: Zmartwiłam się teraz, bo teraz myślę sobie, że już przestałam być jego córką, jestem po prostu Kołodką z radia. Dla
1: nie.
3: Niego.
1: O nie, tato!
3: A ja powiem wam, w domu to ja jestem mamiś.
2: Mamiś?
3: Mamiś.
2: To ładnie.
3: A nie mamuś?
1: Tak. Nie, mamiś. Bo mamiś to jest taki osobnik, trochę bez płci, ni to mamiś, ni to tatiś, który jest w stanie zorganizować i załatwić wszystko.
2: A czyli obrazek powiesisz do serca,
1: tak,
2: przytulisz.
1: Bo to mamiś to jest pomiędzy tatisiem a mamusią.
2: A tatiś, ale tatiś jest w domu, ty też. Mamiś i tatiś
1: tylko,
2: jest.
1: Tak? Tak, ale mamiś jest takim uosobieniem tego, że nie ma rzeczy, których się nie da, a te takie niemożliwe są po prostu chwilę później.
2: Słuchaj, dopóki od taty nie słyszysz, pani redaktor, jest okej.
1: Jest okej.
0: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
1: Zabieram was w XXI wiek.
2: Dawaj.
1: Moja przyjaciółka ma taki drogi, wypasiony odkurzacz.
3: Lubię ją.
1: Ja wiem, właśnie. To jest, ona jest, mogłaby zostać twoją przyjaciółką.
2: Ale pracuje jako cleaning service?
1: Nie, taki ale prywatnie. Wymienia odkurzacz tak, jak niektórzy wymieniają kobiety, rozumiesz? Cały czas ma nowy. Wchodzą nowe trendy, ona to ma podświetlane, z bajerami, z kłaczkiem, bez kłaczka. I ja powiem ci, ja zawsze jestem w szoku, ona ma te powierzchnie wszystkie wylizane, bo zawsze ma najlepszy sprzęt. I ostatnio przychodzi do mnie i mówi, Odzia, nie uwierzysz. Ja mówię, co się stało? On mówi, słuchaj, zepsuł mi się ten nowy odkurzacz. Mówię, no i co? No zaczął wydawać jakieś dziwne dźwięki, zadzwoniłam tam na tą infolinię, co mam zrobić, żeby go naprawić. Przełączyli mnie na automat. I pan najpierw powiedział, mówi, to proszę włączyć odkurzacz, on będzie wydawał dźwięki, proszę przystawić telefon do tego odkurzacza, my tu sobie posłuchamy tych dźwięków.
2: A to robili was jakieś wkonianie.
1: No ja też tak, ale ja tak, ja naprawdę myślałam, że to jest jakaś ściema. I słuchaj, włączasz odkurzacz, podstawiasz telefon i automat słucha dźwięków i na podstawie tych dźwięków jest w stanie ocenić, co się z nim stało.
2: Jak dobry mechanik.
1: Tak.
3: Jak chirurg.
1: I słuchajcie, więcej, ten odkurzacz został zdiagnozowany, ona dostała listę z sugerowanych części, te
2: jest,
1: części zostały wysłane, tak, i odkurzacze działa powodniane. Ale wyobrażasz sobie, że nie wiem, strzyka ci biodro, no albo boli cię bark, no. I tam coś trzeszczy i trzeszczy, dzwonisz do lekarza i mówisz, pan posłucha.
2: Albo nie, pan lekarz ci każe zrobić oj, nie? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. I wie, co ci się dzieje.
1: I wiesz, co się
3: no,
1: dzieje.
3: Albo po prostu przełącza cię do automatu. No.
1: Albo zaczynasz kaszleć i on mówi, a dzisiaj kaszlemy tak.
3: No widzicie, ja mam takie wrażenie, że jak ja idę do mechanika samochodowego, to on jak popatrzy, że jestem blondynką, to on nie zawsze po prostu oskubie ten mechanik. No nie, on mi zawsze powie, że tam jest coś więcej i że mam więcej zapłacić. A jakby był taki automat, który by diagnozował po tym, jak mi samochód stuka, puka, no to ja mu wtedy pokażę, proszę, to jest wszystko.
1: To jest to.
3: I ja
1: to
3: płacę tylko za to, proszę pana, bo mnie tu AI powiedział, tak?
1: No, życie byłoby prostsze.
3: Marzę, ale ja mówię wam, ja jestem przeszczęśliwa, że żyjemy w takich czasach. Ja kocham ten XXI wiek, kocham. To się na, zobaczycie, to się nam jeszcze
1: czkawko,
3: co prawda,
1: no
3: odbija,
1: dobra, ale to jest dzisiaj super. Odkurzacza, co będzie następne?
3: Nie wiem właśnie.
0: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: A propos luksusowych sprzętów do domu. Odżywka do włosów.
1: A, myślałam, że odżywka na mięśnie.
3: Dlaczego luksusowa?
2: No bo słuchaj, bo ostatnio mówiłem, nie, że szampony mojej żony są droższe niż whisky.
3: Tak, pamiętamy.
2: Więc ona uznała, że skoro ja wiem, ile kosztował jej szampon, małżeństwo to przetrwało, to mnie wyślę po odżywkę.
3: Mhm. Yes.
2: jeździłem za tą, i się okazuje, 250 zł butelka.
1: Tak.
2: I jeździłem, pokazywałem i się okazało, byłem chyba w 5 czy 6 dopiero salonie to kupiłem. Tego nigdzie nie ma. Czyli znaczy, że jest pełno dziewczyn w mieście, które wydaje tyle pieniędzy na odżywkę i one to kupują.
1: No bo to jest dobry produkt na pewno.
2: Chłopaki, to dziewczyny nam niszczą budżety, to idzie na odżywki.
1: Ale odżywki, wiesz jak...
3: No, też, ale wy też żrecie odżywki, te białkowe, te różne takie i co?
1: Ale powiedz, ty nie masz włosów, więc nie możesz wykonać tego gestu, że sobie wsadzisz ręce i tak przeczeszesz palcami włosy.
2: Ja
1: a,
2: lubisz...
1: a robisz to żonie?
2: No to się zdarza.
3: A lubisz,
1: a jakby miała włosy bez odżywki?
2: No tak, ale ludzie, no gdzie to przecież? To ile to kobiet kupuje takie odżywki?
1: Ale zobacz, za 250 zł wsadzasz sobie te swoje paluchy tam w jej włosy i od razu robi się romantycznie.
2: To jest bezcenne, to jest bezcenne.
3: Mówię ci, on ją tak przytula tutaj, wąchuje się w te włoski i wtedy mówi, było warto, było warto.
1: Się zwróciło
2: jeszcze jeździć, jeszcze jeździć.
1: A to mnie zastanawia, bo ja powiem ci, ja bym zamówiła przez internet.
2: Nie, bo to by dziś, bo kazała mi dzień wcześniej, ja zapomniałem i woziłem tą butelkę. Tak, właśnie tą butelkę w samochodzie i potem. Ale to też jest, to jest ostateczny dowód na miłość.
1: Tak.
2: Że idziesz do 6 takiego zakładu, taki specjalny sklep.
1: To brzmi trochę tak, jakbyś z domu uciekał.
3: Ja ci powiem, na co jeszcze to jest dowód, to, że kobiety kupują takie drogie odżywki. To jest też dowód na to, że my wreszcie, my Polki, nauczyłyśmy się tego, że jak kupujemy sobie coś, co jest, nie wiem, drogie, ekskluzywne, co jest takie, no nie na co dzień.
1: Trochę upragnione.
3: To, że przestajemy to trzymać na specjalną okazję. Ja mam taką przypadłość, wiecie, że ja naprawdę trzymam rzeczy. No przecież opowiadałam wam o moich białych chodakach zamszowych. Powiedzcie, macie coś takiego, że na specjalną okazję coś trzymacie?
1: No a sztućce?
3: No właśnie.
1: No to i porcelanę.
3: No i porcelanę.
1: Wiesz, to wyciąga się tylko w święta, raz w roku się je.
3: Wyobraź
1: czyli
3: sobie.
1: 30 lat życia użyłam 30 razy.
2: A ty przekażesz to wnukom jeszcze, będzie zostawić coś.
1: Tak.
2: Jest
1: i oni...
2: spuścizna. Jak raz kolega sobie kupił takie kryształowe, kolorowe kieliszki do wina, to ja mu z tych 6 zbiłem 2. Także to nie,
3: a przynajmniej parzyście zostawiłeś.
1: Ja powiem ci, też pamiętam taką jedną wizytę, gdzie moje talerze zostały stłuczone i to 2. I koleżanka powiedziała, że mi odkupi, do tej pory mi nie odkupiła, minęło wiele lat, więc
3: pamiętasz,
1: jej nie zaprosiłam.
3: Pamiętasz, która to koleżanka?
1: To w ogóle leży mi głęboko na żołądku, w sercu. Ja to naprawdę dozgodnie będę pamiętać.
2: Ale jak sobie na studiach uzbierałem na buty, takie buty, wiesz, tam doktor M, nie? Wtedy były strasznie drogie buty.
1: Tak.
2: To ja, jak je miałem, to przez miesiąc ich nie nosiłem, tylko leżały na szafce przy łóżku, żebym sobie przed zasięciem po obudzeniu się je oglądał.
1: A nie miałeś tak, że spałeś? Bo ja to spałem w tych butach.
2: A nie, ja tylko tak żeby
1: sobie
2: nie zniszczyły
1: się. Dwie pary butów. Te, o których mówisz, o których marzyliśmy wszyscy i ja w nich spałam, zanim poszłam do szkoły. I były druga para była butów, które mama mi kupowała. To były relaksy, które kazała mi nosić i wtedy płakałam, że muszę je założyć.
3: To nie świadczy o was źle, bo byliście dziećmi, ale wiecie, co robią dorosłe kobiety na przykład. Kupują sobie turbo niewygodne buty. Kojarzysz te szpilki, na pewno kojarzysz te czarne szpilki z czerwoną podeszwą.
1: Oczywiście.
3: No one są tam drogie.
2: Tak.
3: Kupują te szpilki, rozumiecie, po czym zakładają je na przykład, nie wiem, na wesele albo na jakąś imprezę, na jakiś event.
1: Zdzierają obcasy.
3: Cierpią i mają tego dosyć, a potem sprzedają, wiesz.
1: A nie masz tak, że jak buty ci się podobają, to nieważne jaki mają rozmiar i tak będą na ciebie dobre?
3: Celine Dion to ma. Ona powiedziała, ona ma taką obsesję na punkcie butów,
1: no,
3: że jeżeli jej się podobają, one są dwa rozmiary za małe, nie szkodzi.
1: Ja się wcisnę.
3: Ale ja mam to samo. Naprawdę?
1: Oczywiście. Ja mam różne buty. Za duże, za małe. Jak bardzo mi na nich zależy. Nie ma dyskusji po prostu. Muszę je mieć.
3: Ale zobacz, ale Byskowi ma klapeczki takie w sam raz rozmiar. A wiecie, co zauważyłam? Wielu mężczyzn nosi za małe klapki, albo, nie wiem, albo nie umiecie ich nosić, że pięta wystaje. Wiesz, to tak jakbyś chodził
1: gorzej, jak palce wychodzą przodem,
2: ja mam,
1: przepraszam.
2: Nie, tu jest kultura, a nie jest, rozumiesz ten.
3: No to jest gorzej, taki kawał pięty.
1: Gorzej, jak palec wychodzi przodem. Takie wszystkie, wiesz, idą przed klapkiem. Ale słuchajcie, w klapkach do lasu na pewno nie pójdziecie. Ja bym chciała was do lasu zabrać, bo mamy sezon.
0: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Dobre.
1: Jesteście grzybiarzami?
2: Las?
1: No co ty?
3: Naprawdę.
2: Nie.
1: Ty też nie?
2: Kurki ze sklepu, pieczarki, to tak. Z warzywniaka.
1: Nie, no to o czym my będziemy gadać?
3: No ty będziesz.
1: Opowiem wam, że zaczął się sezon.
3: Tak.
1: Byliście kiedyś na poligonie? Bo to jest w ogóle wielkie wyjście, prawie jak bitwa o grzyba. To jest normalnie wielka akcja militarna, pójście, wybranie miejsca i cała Polska właśnie weszła w ten etap. Omija was wszystko, no błagam was.
3: A kleszcze?
1: Nie ma, tam daj spokój.
3: Nie ma.
1: Przestań być praktyczna. Najpierw jest sprawdzanie pogody. Tak? Polak sprawdza pogodę. Pada, nie pada, ciepło, zimno. Potem szukanie miejscówki. Grzybiarz, klasyczny grzybiarz, nie zdradza swojego tajnego, sekretnego miejsca, gdzie są grzyby, no bo jak się podzieli, to jeszcze ktoś mu je buchnie sprzed nosa. Potem trzeba wcześnie wstać, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Potem jest łażenie w przykucu, tak? No bo jednak im bliżej ziemi, im bliżej ziemi, tym bardziej widać. No a potem są jeszcze wyścigi na zasadzie, o nie, tu na tym parkingu już są samochody, to nie, bo oni już pewnie wyzbierali, to pójdźmy na tamten parking do lasu, bo tam może jeszcze ich nie było. I potem jak mijasz jakiegoś takiego człowieka w lesie i każdy idzie z tym swoim wiaderkiem albo koszyczkiem, to tak zaglądasz nieśmiało, co on tam ma z pogardą, nie? Że na pewno ma gorsze, że na pewno ma mniej, że na pewno są robaczywe i w ogóle. Kurde, tyle was omija.
3: Nie, wszystko, ona mnie nie przekonała.
2: Wszystko, co opowiedziałaś, ja myślałam, od każdej z tych jednych rzeczy bym uciekał.
1: Ja to opowiadam w takich emocjach, bo dla mnie taka każda wyprawa na grzyby jest jak wyprawa na planetę.
3: O której trzeba wstać na te grzyby?
1: No o czwartej, zależy jak daleko jedziesz.
3: Przyzwyczajone.
2: No ale to wszystko źle na grzyby.
1: Ja myślałam, że was zabiorę.
3: Ale wiecie co? Ale są ludzie, którzy rzeczywiście grzybiarzami nigdy nie byli i nie będą i nic tego nie zmieni. Nasza makijażystka Agnieszka opowiadała mi dzisiaj, że jak tata zabierał ją i dwójkę jej rodzeństwa na grzyby, to mieli taką zabawę, że kto znajdzie pierwsze grzyba, dostanie 50 zł, kto drugi 30 i kto trzeci 20.
1: I do tej pory lubi zbierać grzyby na pewno.
3: No nienawidzi, no. No nienawidzi.
2: Ale umiecie w grzyby, tak? Czy nie? Umiecie?
1: Umiecie, no. Ja to robię całe życie.
0: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
3: Słuchajcie, wiemy, że chcielibyście więcej, ale na nas już pora.
1: Jest, a ja bym chciała jednak mocniej. I co ty na to?
3: Będzie mocniej w takim razie, ale już w przyszłym tygodniu, bo jest sobotni wieczór. Dajmy ludziom odetchnąć, poznać muzyki.
1: Ale jest internet i tam jest i więcej, i mocniej.

0: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
0: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy. Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
3: Po reklamie.
4: Jest piąta, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A na początek o tym, czy seria ostatnich ataków w szkołach była przez kogoś inspirowana. Posłuchajcie, co mówi o tym minister spraw wewnętrznych. Jutro wybory prezydenckie w Krakowie. Od północy trwa cisza wyborcza. W Szczawnicy ruszył z kolei jesienny redyk, który niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Służby badają, czy nastolatkowie, którzy stoją za ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu, byli przez kogoś inspirowani. Mówił o tym szef resortu spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Chodzi o ataki w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach, a także niedoszły atak w sierpcu. Szef MSWiA podkreślił, że policja wciąż pracuje nad wyjaśnianiem ewentualnych powiązań.
5: Na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktowało.
4: Służby sprawdzają ich telefony, laptopy i komputery, a także wpisy, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych. W Krakowie od północy obowiązuje cisza wyborcza przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta. Łukasz Gibała rywalizuje z Moniką Piątkowską. O wyborach oraz ich znaczeniu dla stolicy Małopolski nasz reporter Paweł Konieczny rozmawiał z Anną Kulmą z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: W jakiej rzeczywistości obudzimy się w poniedziałek?
7: Niewiele się zmieni, bo przez ostatnie pół roku, wydaje mi się, od referendum, tak naprawdę Kraków był w zawieszeniu, a i tak funkcjonował. I tak jeździliśmy komunikacją, płaciliśmy za bilety więcej, niezależnie jaka osoba przejmie to stanowisko, pewne rzeczy będą kontynuowane na pewno przez najbliższe miesiące, bo to wcale nie jest takie proste zasiąść na fotelu prezydenckim i zmienić wszystko. Na pewno łatwiej byłoby wprowadzać zmiany kandydatce Koalicji Obywatelskiej ze względu na większość w Radzie, ale to wcale nie deprecjonuje Łukasza Gibały, który na pewno będzie miał różne narzędzia polityczne również, które pozwolą mu dowieść swoje pewne postulaty polityczne i faktycznie pewne zmiany wprowadzić.
4: Od 20:55 w niedzielę krakowski wieczór wyborczy w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTube we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Największe lotnisko w Panamie, Tocumen, wznowiło działalność po przerwie spowodowanej silnym trzęsieniem ziemi. Kontrola nie wykazała zniszczeń, które utrudniałyby wznowienie pracy. Przypomnę, trzęsienie ziemi, do którego doszło około 20 czasu polskiego, miało magnitudę 7,7. Port lotniczy został czasowo zamknięty, zarządzono ewakuację pasażerów. Wstrząs uszkodził domy mieszkalne, szpitale i drogi. W tej chwili nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
4: Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W piątkowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24 rozmawialiśmy o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Jak wskazuje Eurostat, aż 35% badanych wybiera abstynencję. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Jednak zdaniem Agnieszki Zalewskiej, prezeski w Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, alkohol to tylko część problemu.
8: Z moich obserwacji to nie my w uzależnieniach. Inicjacje używkowe są na wczesnym etapie wieku i tak, część społeczeństwa, to prawda, że zmienia się ta narracja życiowa. Mówi się o tym, że abstynencja przynosi fajne skutki, natomiast to jest niewielka część społeczeństwa i te 35%, które deklaruje w badaniu nieużywanie alkoholu, najprawdopodobniej i bardzo często nie jest czystym abstynentem. Na pewno używa inne substancje zamienne, trzeba na to patrzeć szeroko.
4: Przypomnę, Sejm uchwalił w czwartek ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano w całym kraju. Nowe zasady mają wejść w życie w styczniu. We Francji odzyskano dwa skradzione obrazy Augusta Renoira, jednego z czołowych malarzy impresjonizmu. Chodzi o dzieła Młoda kobieta u studni i portret aktorki Colonie Romano. Zostały one zrabowane miesiąc temu. Dwaj złodzieje weszli na teren muzeum przez dziurę w ogrodzeniu i w ciągu kilku minut skradli cztery obrazy. Dwa z nich porzucili w trakcie ucieczki. Wartość odzyskanych obrazów szacowana jest na 10 milionów euro. Jak wyglądają? Możecie to zobaczyć na rmf24.pl. W Szczawnicy jesienny redyk, czyli powrót owiec z hal po letnim wypasie. Wczoraj przez uzdrowisko przyszedł baca Józef Klimowski z przeszło tysięcznym stadem. Dzisiaj podobną liczbę owiec przeprowadzi baca Andrzej Majerski. Redyk budzi ogromne zainteresowanie turystów.
9: Bardzo nam się podobało.
10: Specjalnie przyjechaliście Państwo
9: tak,
10: na redyk?
9: Tak, 40 lat przyjeżdżamy do Szczawnicy, pierwszy raz jesteśmy na redyku.
11: Bardzo no, fajne. Trzeba kultywować tradycje.
12: Więc powiem, no jest to coś. Trzeba przyjechać, spróbować, zobaczyć.
4: Usłyszał nasz reporter Maciej Połachicki. My z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 6.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Bolesław Prus, Lalka i Andrzej Seweryn. Już teraz w RMF FM.
1: Ledwie panna Izabela miała czas przebrać się, do pokoju jej weszła prezesowa. Moja Belu, rzekła staruszka, ucałowawszy ją jeszcze raz. Dlaczegoż to Joasia nie chce przyjechać do mnie? Papo jest niezdrów, więc nie chcę go opuszczać. Proszę cię, tylko tego mi nie mów. Nie przyjedzie, bo nie chce spotkać się z Wokulskim. Oto cały sekret, mówiła nieco wzruszona prezesowa. On dla niej wtedy dobry, kiedy sypie pieniądze na jej ochronę. Powiem ci, Belu, że twoja ciotka nigdy już nie będzie mieć rozumu. W pannie Izabeli odezwały się dawne gorycze. Może ciocia nie uważa za stosowne okazywać tylu względów kupcowi, rzekła rumieniąc się. Kupiec, wybuchnęła prezesowa. Wokulscy są tak dobrą szlachtą jak starscy, a nawet zasławscy. A co się tyczy kupiectwa, wolę uczciwego kupca, aniżeli 10 austriackich hrabiów. Znam ja dobrze wartość ich tytułów. Pani jednak bardzo lubi pana Wokulskiego, szepnęła panna Izabela. Tak jest, bardzo, zawołała z mocą staruszka. Kochałam jego stryja, przez całe życie byłam nieszczęśliwa, dlatego tylko, że oderwano mnie od niego. I to z tych samych pobudek, dla których twoja ciotka usiłuje dziś lekceważyć Wokulskiego. Ale on nie da sobą pomiatać, o nie! Mówiła prezesowa. Kto z takiej nędzy potrafi wydobyć się? Kto bez cienia zarzutu zrobił majątek, wykształcił się tak jak on, ten może nie dbać o opinię salonów. Ja znam salony lepiej niż ty, moje dziecko. I wierz mi, że one bardzo prędko znajdą się w przedpokoju Wokulskiego. To nie taki próżniak jak Starski, ani marzyciel jak książę, ani półgłówek jak Krzeszowski. To człowiek czynu. Szczęśliwą będzie kobieta, którą on wybierze za żonę. Po tych słowach prezesowa wyszła, zostawiając pannę Izabelę pogrążoną w głębokim namyśle. Prawie w tej chwili Wokulski wracał z panią Wąsowską z przejażdżki i na folwacznym dziedzińcu zobaczył powóz, od którego odprzęgano konie. Tknęło go jakieś nieokreślone przeczucie, ale nie śmiał pytać, nawet udał, że nie patrzy na powóz. Przed pałacem oddał konia chłopcu, a innemu chłopcu kazał przynieść wody do swego pokoju. I właśnie kiedy miał zapytać, kto przyjechał, coś ścisnęło go za gardło i nie mógł słowa przemówić. Co za głupstwo, myślał, choćby nawet i ona. Więc cóż z tego? Jest taką samą kobietą jak pani Wąsowska, panna Felicja, panna Ewelina. A ja znowu nie jestem takim jak baron. Ale tak mówiąc, czuł, że ona dla niego jest inną niż inne kobiety. I że gdyby zażądała, złożyłby u jej nóg majątek, nawet życie. Głupstwo, głupstwo, szeptał chodząc po pokoju. Jest tu przecie jej wielbiciel, pan Starski, z którym umawiali się, że wesoło przepędzą wakacje. Pamiętam te spojrzenia. W jednej chwili fala gniewu uderzyła mu do mózgu. Wszedł z podniesioną głową, przywitał prezesowę i ukłonił się pannie Izabeli, która zarumieniwszy się wyciągnęła do niego rękę. Witam panią. Jakże się miewa pan Łęcki? Papo trochę przyszedł do siebie. Zasyła panu ukłony. Bardzo jestem obowiązany za łaskawą pamięć.
2: Reklama.
3: Kiciu!
4: A?
3: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS 162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
2: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
2: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
3: Po reklamie.
4: Tu Andrzej Seweryn. Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki Bolesława Prus.

0: Bolesław Prus, Lalka i Andrzej Seweryn. Już teraz w RMF FM.
1: Prezesowa siadła na fotelu, obecni poczęli zajmować miejsca przy stole. Panie Wokulski, pan siada przy mnie, odezwała się pani Wąsowska. Z największą chęcią, o ile żołnierz ma prawo siadać w obecności swego komendanta. Czy już wzięła cię pod komendę, panie Stanisławie? Zapytała z uśmiechem prezesowa. Ale jak? Nieczęsto odbywa się podobną musztrę. Mści się za to, że wodziłam go po manowcach, wtrąciła pani Wąsowska. Po manowcach jeździć najprzyjemniej, odparł Wokulski. Byłem pewny, że tak będzie, ale nie sądziłem, że tak prędko, odezwał się baron, ukazując swój piękny garnitur sztucznych zębów. Obiad skończył się. Panie Wokulski, zawołała pani Wąsowska. Lecz spojrzawszy na niego i na pannę Izabelę, rzekła tonem niechęci: albo nie, już nic. Daję panu na dziś urlop. Moi państwo, chodźmy do parku. Wokulski z Izabelą u boku szli jakiś czas w milczeniu ku najdzikszej stronie parku. Kiedy niekiedy z pomiędzy starych drzew mignęło okno pałacu, połyskując czerwonymi blaskami zachodu. Pan był pierwszy raz w Paryżu? Spytała panna Izabela. Pierwszy. Prawda, jakie to cudowne miasto? Zawołała nagle, patrząc mu w oczy. Niech mówią, co chcą, ale Paryż, nawet zwyciężony, nie przestał być stolicą świata. Czy i na panu zrobił takie wrażenie? Imponujące. Zdaje mi się, że po kilkutygodniowym pobycie przybyło mi sił i odwagi. Naprawdę. Tam dopiero nauczyłem się być dumnym z tego, że pracuję. Niech mi pan to objaśni. Dopiero w Paryżu zrozumiałem, że człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą. W rzeczywistości jest to genialny, nieśmiertelny olbrzym, który z równą łatwością przerzuca skały, jak i rzeźbi z nich coś subtelniejszego od koronek. Tak, odpowiedziała panna Izabela. Arystokracja francuska miała możliwość i czas stworzyć te arcydzieła. Arystokracja? Spytał Wokulski. Panna Izabela zatrzymała się w alei. Chyba nie chce pan twierdzić, że galerię Louvru stworzyła konwencja albo przedsiębiorcy artykułów paryskich? Z pewnością, że nie, ale też nie stworzyli ich magnaci. Jest to zbiorowe dzieło francuskich budowniczych, mularzy, cieśnów, wreszcie malarzy i rzeźbiarzy całego świata, którzy nic wspólnego nie mają z arystokracją. Wyborne jest to wieńczenie próżniaków zasługami i pracą ludzi genialnych, a choćby tylko pracujących. Pan jest nieprzejednanym wrogiem arystokracji. Nie, pani, nie mogę być wrogiem tych, którzy w niczym mi nie szkodzą. Sądzę tylko, że zajmują oni uprzywilejowane miejsca bez zasługi i że dla utrzymania się na nich apostołują w społeczeństwach pogardę dla pracy, a cześć dla próżniaczego zbytku. Jest pan uprzedzony, gdyż nawet i ta, jak pan mówi, próżnująca arystokracja odgrywa ważną rolę na świecie. To, co pan nazywa zbytkiem, jest właściwie wygodą, przyjemnością i polorem, której od tej arystokracji uczą się nawet niższe stany i tym sposobem cywilizują się. Silny rumieniec wystąpił na twarz Wokulskiego. Cywilizują się. Silny rumieniec wystąpił na twarz Wokulskiego.

RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn. Nareszcie to, co pan nazywa arystokracją, mówiła dalej panna Izabela, a co ja nazwałabym klasą wyższą, stanowi dobrą rasę. Może być, że pewna część jej za wiele próżnuje, lecz gdy który weźmie się do czegokolwiek, natychmiast odznaczy się energią, rozumem, a choćby tylko szlachetnością. Przepraszam, że zacytuję tutaj słowa, które często książę powtarzał mi o panu. Gdyby Wokulski nie był dobrym szlachcicem, nie byłby tym, czym jest dzisiaj. Myli się książę. Odparł sucho Wokulski. Tego, co posiadam i co umiem, nie dało mi szlachectwo, ale ciężka praca. Robiłem więcej, więc mam więcej niż inni. Więc według pana nie jest zasługą pielęgnowanie delikatniejszych uczuć i wykwintniejszych obyczajów? Owszem, jest. Ale taką rolę w społeczeństwie odgrywają kobiety. Im natura dała tkliwsze serca, ruchliwszą wyobraźnię, subtelniejsze zmysły i one to, nie zaś arystokracja, utrzymują w życiu codziennym wykwintność, w obyczajach łagodność, a nawet umieją budzić w nas najwznioślejsze uczucia. Teraz panna Izabela zarumieniła się. Wieczór zeszedł wesoło. Około 11:00 Ochocki odprowadził Wokulskiego do jego mieszkania. Cóż, rzekł Ochocki, słyszę, że rozmawialiście państwo z kuzynką Izabelą o arystokracji. Przekonałeś ją pan, że to hołota? Nie, panna Izabela zanadto dobrze broni swoich tez. Jak ona świetnie rozmawia, odparł Wokulski, usiłując ukryć pomieszanie. Musiała panu mówić, że arystokracja pielęgnuje nauki i sztuki, że jest mistrzynią dobrych obyczajów, a jej stanowisko celem, do którego dążą demokraci i tym sposobem uszlachetniają się. Ciągle słyszę te argumenta. Uszami już mi się wylewają. Ledwie wyszedł Ochocki, w pokoju Wokulskiego ukazał się baron, kaszlący, rozgorączkowany. Ale widzi pan, zaczął po chwili, ten Starski... To obrzydliwa figura. Nikomu nie powiedziałbym tego, ale wie pan, jak on postępuje z kobietami? Myśli pan, że wzdycha, umizga się, błaga o dobre słówko, o uścisk ręki? Nie, on je traktuje jak samice, w najbrutalniejszy sposób. Działa im na nerwy rozmową, spojrzeniami. Kto wie, mój baronie, rzekł cierpkim tonem Wokulski, czy Starski nie ma racji. Nas nauczono widzieć w kobietach anioły i tak też je traktujemy. Jeżeli one jednak są przede wszystkim samicami, to my wydajemy się w ich oczach głupsi i niedołężniejsi niż jesteśmy. A Starski musi triumfować. Pan to mówisz, panie Wokulski? Ja, panie. I nieraz pytam się, czy my nie zanadto ubóstwiamy kobiety. Czy w ogóle nie traktujemy ich zbyt poważnie, poważniej i uroczyściej niż siebie samych? Panna Ewelina należy do wyjątków, zawołał baron. Istnieniu wyjątków nie przeczę. Kto wie jednak, czy taki Starski nie odkrył ogólnego prawidła? Może być, odparł zirytowany baron, ale to prawidło nie stosuje się do panny Eweliny. Jeżeli chronię ją, a raczej nie życzę jej stosunków ze Starskim, gdyż ona sama się chroni, to tylko dlatego, ażeby podobny człowiek nie skalał jej czystej myśli jakim wyrazem. No, ale pan jest znużony. Przepraszam za wizytę w tak niewłaściwej porze.

0: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
0: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta myślnik edu.visitwroclaw.eu.
7: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie czanieckiej piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge.
5: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się szósta, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
8: Jestem, witam. Zapraszam. 15-latek, sprawca ataku w szkole w Leszczytole Nowinach na Mazowszu, trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd. W faktach także o polskich mieszkaniach, które, jak pokazują dane, są jednymi z najciaśniejszych w Europie. A na koniec sukces Huberta Hurkacza w tenisowym turnieju w Szanghaju. Na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafił 15-letni nożownik, który w czwartek śmiertelnie ranił nożem 37-letnią kobietę w szkole podstawowej w Leszczytole Nowinach na Mazowszu. Taką decyzję podjął wczoraj sąd rejonowy w mazowieckim Wyszkowie. Równolegle biegli psychiatrzy ocenią, czy 15-latek może odpowiadać za to, co zrobił jako osoba dorosła. Mieszkańcy okolicy Wyszkowa wciąż przeżywają czwartkową tragedię.
9: Szkoda tej dziewczyniny, bo to dwoje dzieci zostało i także ta rodzina naprawdę tylko ją opiekę otoczyć, to rodzinę, która została. Mamy przeżycie, bo naprawdę nie lekko jest.
10: Jest obawa, jest lęk.
9: Tak, tak.
11: Zawsze to nas mijało, prawda? Żona do mnie zadzwoniła, no po prostu z pracy się zwolniłem, przyjechałem.
10: A jak pan teraz patrzy na tę szkołę? Patrol policji?
12: No nie, bo wnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły.
10: Pusto tu dzisiaj.
12: Pusto. Wczoraj było pełno.
10: To wpływa na tutaj państwa miejscowo?
12: No każdy jest przerażony taką sprawą. Czy to było w Ostrołęce, też rodzice przeżywali, czy to było u nas, czy będzie gdzieś indziej. No to,
10: oby nie.
12: Oby nie już, może coś się zmieni. No,
13: no niewyobrażalna tragedia. Jest po prostu, to jest nie do opisania. Jak tak w ogóle można?
8: Usłyszał w miejscowości Leszczytuł nowiny nasz reporter Michał Dobrołowicz. To odważny i zaskakujący wybór. Tak decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay komentuje profesor Marcin Zajękowski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatką jest 85-letnia prawniczka z RPA, znana z działalności na rzecz praw człowieka. Komitet docenił jej niezłomność, niezależność i wiedzę, które uczyniły ją jedną z najbardziej szanowanych prawniczek naszych czasów.
14: Tegoroczna laureatka jest znana z działalności w różnych obszarach, m.in. wspierania praw człowieka, angażowała się na rzecz sprawiedliwości na świecie, przeciwdziałania przemocy seksualnej, działania na rzecz osób z mniejszości seksualnych, także i mniejszości etnicznych, więc łączy w sobie wiele różnych działalności, do których wiele grup na świecie będzie mogło się odwoływać.
15: A to jest taka refleksja, sygnał Komitetu Noblowskiego, że te wartości związane z prawami człowieka są w jakiś sposób obecnie zagrożone?
14: Tak myślę, że mamy różne ataki na te wartości i też poprzez to, że żyjemy w świecie szybkiego rozprzestrzeniania się informacji, mamy pewne rozmycie tych wartości. I to daje taki sygnał, że to jest dla nas ważne.
8: Z profesorem Marcinem Zajękowskim rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. Polskie mieszkania jednymi z najciaśniejszych w Europie. Mniej metrów kwadratowych do dyspozycji mają tylko mieszkańcy Litwy i Rumunii. Z najnowszych danych wynika, że połowa rodzin w Polsce żyje na nie więcej niż 65 metrach kwadratowych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
16: To dlatego, że mamy stosunkowo dużo zabudowy wielorodzinnej. Zdecydowanie więcej niż w państwach, które są w czołówce największych metraży. Cypr, Belgia czy Malta. Jak wynika z analizy firmy Mzuri w oparciu o badanie Eurostatu, gdybyśmy patrzyli na średni metraż w Polsce, wyniósłby on 83 metry kwadratowe na rodzinę. To wynik nieco zawyżony przez duże domy, co widać w danych o medianie. Ona wynosi 65 metrów, czyli połowa rodzin mieszka w większych lokalach, a połowa w mniejszych. Statystycznie na polskiego lokatora przypada 35 metrów kwadratowych. Dla porównania, statystyczny Duńczyk ma niemal dwa razy więcej miejsca.
7: Kibicujemy naszym tenisistom.
17: Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. W dziewiątym meczu przeciwko Serbowi Polak w końcu wygrał 6-4, 6-3. O tym, jak wyglądało to spotkanie, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
18: To był bardzo solidny mecz Hurkacza, szczególnie jeśli chodzi o serwis. Wysoka skuteczność pierwszego podania, 13 asów serwisowych, do tego urozmaicona, no i taka odważna gra. I to wszystko dało mu to prestiżowe zwycięstwo.
19: Też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze, że nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
18: Podsumował Hurkacz, jest dopiero czwartym tenisistą w historii, który pokonał Rafaela Nadala na korcie ziemnym, Rogera Federera na korcie trawiastym i wspomnianego Dżokowicza na korcie twardym. Patrząc szerzej na wszystkie nawierzchnie, Polak to jest 31 zawodnik w historii, który wygrał pojedynki z całą tą trójką legendarnych tenisistów.
17: Nie powiodło się natomiast niestety Idze Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Polka uległa Belgijce Elise Mertens 6-7, 3-6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
7: Ja wiem, że spodobało nam się te 20 parę stopni na termometrach, ale po południu będzie tak około 14, 15, 16 maksymalnie. I to by było na tyle. Teraz z rana całkiem przyjemnie na południu kraju. 13 stopni, 12 w Katowicach, 12 we Wrocławiu. Ale jeżeli chodzi o tą zachodnią ścianę, tu co prawda też koło 11, ale może pokropić może też na pasie nabrzeża.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
7: Sobota i 6 minut po 6:00 to trudna pora na wstawanie. Być może jeszcze wracacie z nocnej zmiany, a dla tych, którzy muszą się rozbudzić, będziemy troszeczkę wam pomagać. Na pewno sprawdzimy drogi, będziemy patrzeć, co się dzieje na świecie, ale przede wszystkim zagramy najlepszą muzykę na pobudkę. Paulina Sawicka z wami. Dzień dobry, cześć.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Tak, gramy wam w RMF FM na dzień dobry. Jest 13 minut po godzinie 6. Cristiano Ronaldo zawieszony przez portugalską federację za samowolne odejście ze zgrupowania kadry. To jest najgorętszy sportowy news. No wiecie, nawet bogowie futbolu nie stoją ponad regulaminem. Tylko pytanie, jak oni chcą go w ogóle ukarać? Bo ewentualny mandat z federacji Ronaldo spłaci drobniakami, które wypadły mu rano za kanapę.

Jest 6:19 na zegarach. Dzień owsianki, Światowy Dzień Owsianki w dodatku, także jeżeli nie macie pomysłu na śniadanie, to proszę bardzo, już jest. A jeśli potrzebujecie się rozbudzić, tutaj najlepsza muzyka z RMF FM i gramy właśnie tak. Aby pod 3:32 napiszcie, po co wstaje się tak wcześnie rano? Ja wiem, że powodów jest bardzo dużo, w tym praca, czasami wyjazd rodzinny, ale pochwalcie się, co robicie. A tutaj już klasyk Timbaland, Nelly Furtado, Justin Timberlake.

0: reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
5: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Ej, dziewczyny!
10: No?
9: Jest temat.
4: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
11: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
12: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
13: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
14: Przed tobą ważny dzień?
15: Mam egzamin z prawa jazdy.
16: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę.
14: Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm, jak możemy ci dodać energii i skrzydeł. I leć! Słuchać Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
17: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
18: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
19: Już to czytałyśmy?
18: Już to wymyśliłam.
20: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Po reklamie.
22: 6.30, najnowsze fakty w RMF FM.
23: A na początek o nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. Przedstawiła je mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska w związku z atakami nastoletnich nożowników w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach, a także udaremnionej próbie w Sierpcu.
24: Poprosiłam dyrektorów o to, żeby zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych, zweryfikować zasady dostępu do budynku oraz zasady dotyczące wstępu w ogóle na teren szkoły, identyfikacji osób odwiedzających, kontroli wejść, reagowania na próby wejścia dla osób nieupoważnionych.
23: Kurator oświaty zwróciła się też z apelem do rodziców, by sprawdzali, co dziecko nosi w plecaku. Dodam, że policja zatrzymała już 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Wczoraj na Mazowszu dyrektorzy 49 szkół zdecydowali, że w ich placówkach zajęcia się nie odbędą. Zamiast wody butelkowanej, kranowa. I to za darmo do stolika. Poznańscy wodociągowcy wspólnie z restauratorami promują akcję serwowania gościom wody z kranu.
0: Mamy już przygotowaną stronę internetową z pewną mapą interaktywną, która będzie zbierała te lokalizacje, które w Poznaniu darmową kranówkę serwują, które chcą dołączyć do tej akcji.
23: Mówi Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy poznańskich wodociągów. Niektórzy restauratorzy już od dawna serwują gościom do posiłków wodę i zaznaczają, że takie są oczekiwania klientów.
1: Ludzie często też wybierają miejsca pod względem tego, czy tą wodę mają za darmo. To pytanie pada w mailach przy rezerwacjach grupowych. Jest to dość naturalne u nas, że to po prostu jest swego prezent i raczej to procentuje wizerunkowo niż neguje.
23: Tłumaczy restaurator Rafał Orłowicz. Po wyborze posła skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec Tobiasa Rauscha na przewodniczącego Landtagu Saksonia-Anhalt, koncern BMW wycofał ofertę leasingowego samochodu służbowego dla szefa tego parlamentu, podał tygodnik Die Zeit. Administracja regionalnego parlamentu nie ma obecnie oferty żadnego innego dużego niemieckiego producenta. O pojazd dla Rauscha posłanka AfD zapytała teraz koncern Tesla. W RMF FM kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoni.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wysyłacie nam wiadomości pod 3322. Zamiast spać w ciepłym łóżeczku, zawoży synka na zbiórkę, bo jedzie z drużyną na mecz piłki ręcznej do Płocka. Jest też, że wstali o 5, żeby zawieźć syna do Jeleniej Góry na jego pierwszy bieg górski. Jakby widziała mojego tatę. Także część z tych super rodziców wróci pewnie do łóżeczka za moment, ale dla tych z was wszystkich, którzy mają jeszcze cały dzień przed sobą i trzeba się rozbudzić, gramy w RMF FM najlepszą muzykę. Będzie pięknie, tak śpiewa Marisa.

0: To RMF FM na dzień dobry. W Danii wybuchł potężny skandal po tym, jak haker włamał się do państwowego rejestru i ściągnął wrażliwe dane niemal 9 milionów osób. I wiecie, co jest najlepsze? Wcale się nie wysilił. Wpisał legendarne hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja nie wiem, jak to jest. Kupujesz buty w sieci, system żąda odcisków palców, znaków specjalnych, a włamujesz się do państwowego rejestru. Bułka z masłem.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
6: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
5: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
7: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
9: Marek, podaj tam to zamówienie.
10: Ty, przecież on nie słyszy.
9: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
11: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
12: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8:00. Brawo rodzice w RMF FM.
14: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
19: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
20: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.
17: Po reklamie.
21: RMF FM. To was obudzi.

0: reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
3: masz. Za 500 metrów na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
4: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
8: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
7: Kiedy usłyszysz drugą,
8: będziesz chciał poznać zakończenie.
7: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już jutro po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
9: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 7, przenosimy się właśnie do studia faktów RMF FM. Z nami Magdalena Wojtaj.
16: Dzień dobry, zapraszam. Alerty RCB właśnie w tej chwili zostały odwołane. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od najnowszych informacji ze wschodu kraju zaczynamy. 35 tysięcy szkół skontrolowała wczoraj policja, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom. Zatrzymano 59 osób. Dzisiaj w Szczawnicy słynny jesienny redyk.
17: Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy.
16: Fakty o 7 zaczynamy od odwołanego alertu RCB. Obowiązywał od północy na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. To ostrzeżenie miało związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operowało lotnictwo. Ponad 35 tysięcy skontrolowanych placówek i 59 zatrzymanych osób. To bilans działań służb po ostatnich atakach w szkołach i po groźbach opublikowanych w internecie. MSWiA i policja uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą, a wszystkie zgłoszenia są weryfikowane, informuje nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
18: Policja zapowiada prewencyjne kontrole w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Mundurowi mają między innymi zwracać uwagę na osoby, których zachowanie może być potencjalnie niebezpieczne. Policja uczula też, żeby nie obawiać się informować o swoich podejrzeniach.
19: My będziemy ten każdy przypadek indywidualnie rozpoznawać i na pewno udzielimy tej pomocy, a z drugiej strony zajmiemy się tymi treściami nieprawidłowymi.
18: Mówi komendant główny policji Marek Boroń, który dodaje, że profilaktycy wspólnie z uczniami i pedagogami będą edukować, uspokajać nastroje i tłumaczyć, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Mają też uczyć, jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia.
16: Tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna podrożała na stacjach o 20 groszy, diesel o 25 groszy. W życie weszły najnowsze ceny ogłoszone. ogłoszone przez ministra energii.
0: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
16: Przyznaje Grzegorz Maziak z portalu ePetrol. Od dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować nawet 6,97. Olej napędowy 8,6 groszy.
0: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu, także niestety, ale powoli odrabiamy to, co zyskaliśmy dzięki pakietowi CPN.
16: Program obniżek cen paliw kosztuje budżet około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ruszyły bezpłatne szczepienia osób, które skończyły 18 lat przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. To szczepienie jest bezpłatne od początku października właśnie dla osób w wieku od 18 do 26 lat. Skorzysta z niego 17 tysięcy osób. Cały czas szczepionka jest też refundowana dla dzieci, które skończyły 9 lat. O tym, gdzie na szczepienie mogą zgłosić młodzież i dorośli, reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
20: Do swojego lekarza rodzinnego, czyli do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski podkreśla, że odporność tworzy się w tej grupie dokładnie tak samo jak u młodszych osób.
21: Jest tylko jeden aspekt, że jeśli ktoś zaszczepi się po zakażeniu, tu nie mamy pewności, czy w równie skuteczny sposób odpowie na szczepienie. I dlatego zachęcamy młodsze osoby do tego, żeby były szczepione. Nawet jeżeli się potem zetkną z wirusem, to już są odporne.
20: Specjaliści podkreślają, że szczepienie przeciwko HPV zmniejsza ryzyko raka szyjki macicy, a także nowotworów głowy i szyi i dlatego zalecane jest zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom.
16: A już dziś. Dzisiaj w Szczawnicy największe wydarzenie jesieni. Redyk, na który od kilku lat przyjeżdżają tłumy turystów z całej Polski. No i w związku z tym w uzdrowisku trzeba spodziewać się sporych utrudnień w ruchu.
17: Będzie wjazd do Szczawnicy utrudniony. Od 12.30 będzie ciężko wjechać do Szczawnicy. Będą wpuszczani tylko jakby miejscowi.
22: Osoby. Już na rondzie w Krościenku.
17: Na rondzie w Krościenku będzie ograniczenie ruchu wjazdowego do Szczawnicy. I z tym trzeba się liczyć. Bardzo nam przykro, jeśli ktoś zamierza przyjechać do Szczawnicy na ten finałowe przejście Owiec, proszę zrobić to do godziny 9:00. To będzie najbezpieczniejsza godzina.
16: A informował i podpowiadał burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
15: Z rana od 11 do 13 stopni na termometrach, ale deszczowo i to niemal w większości kraju, jeżeli chodzi o południe, okolice Krakowa, też jeżeli chodzi o wschód tutaj Rzeszów. To jest po prostu pochmurno, ale już i centralna Polska i północ deszczowo delikatnie. Gdzieniegdzie nawet mocniej, z tego co widzę, okolice Bydgoszczy i Poznania dosyć spory deszcz. Gdańsk już tylko chmury.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
15: Piszecie pod 3322. Trochę pada, ale jedziemy na grzyby. Trzymam kciuki, ale tak sobie myślę, że pelerynka przeciwdeszczowa, taki spacer o poranku w lesie, to może naprawdę naładować baterie na cały tydzień. I jeżeli potrzebujecie z nami te baterie naładować, nie ma sprawy, jesteśmy tutaj, to poranny RMF FM na dzień dobry. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. 6 minut po 7 i Cyril na spokojnie.

I tak wam gramy do porannego śniadania. 7:13 w RMF FM. Porannego śniadania właściwie. No nieważne, dobra, ale do śniadania po prostu. Ponad 300 minut planku to ta pozycja, gdzie ciężar ciała, wiecie, spoczywa na łokciach i stopach. 61-letnia Kanadyjka ustanowiła nowy rekord świata kobiet. No, naprawdę 5 godzin z nosem na podłogą, ale pół biedy mięśnie brzucha, ale psychika. Zdążysz policzyć wzorki na dywanie, rozliczyć w głowie cały pit, co robić przez tyle czasu ćwiczeń.

RMF FM. Na dzień dobry. Nad Arktyką zachodzą właśnie procesy, które mogą mieć znaczenie dla pogody w Polsce. Tak czytam na rmf24.pl. I meteorolodzy już obserwują pierwsze sygnały i z tego, co czytam, prognozy na razie nie zapowiadają powrotu ostrej zimy. Ale wiecie, spokojne prognozy z Arktyki niczego w sumie nie rozwiązują. Opony zmienić trzeba i tak, ażeby w Polsce sparaliżować ruch, zima wcale nie musi być ostra i syberyjska. Już za moment najnowsze fakty, jest 7:19.

0: sponsorem RMF FM na dzień dobry jest Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
1: Panie Pascalu,
3: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Tato, z czego były pierwsze książki?
14: Z glinianych tabliczek?
13: To jak wtedy zaginali rogi?
15: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
16: Ciesz się kameralnym urlopem w Mikołajkach. Klimatyczne spacery, atrakcje na wyłączność, regionalna kuchnia Mazur bez kolejek i tłumów. Jesień i zima na Mazurach to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj urlop i ferie na www.mikolajki.com.pl. Nie czekaj, widzimy się w Mikołajkach.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
18: Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
20: 7.30, fakty RMF FM i Magdalena Wojtyń.
21: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat o 7 wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej od północy alert obowiązywał na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Strażacy z Wielkopolski odnotowali znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących ulatniającego się tlenku węgla. Od stycznia do października to ponad 440 interwencji, czyli dwa razy więcej niż rok temu. Strażacy apelują, aby na starcie sezonu grzewczego sprawdzić kominy oraz zaopatrzyć się w czujki dymu. Będą ważne dla naszego bezpieczeństwa, szczególnie w tych najbliższych kilku zimnych miesiącach.
22: Z jednej strony ludzie są narażeni na to, że podtruwają się tlenkiem węgla czadem w wyniku eksploatacji właśnie urządzeń grzewczych. grzewczych, ale z drugiej strony poprzez nieodpowiednie ustawianie takich urządzeń jak farelki, pozostawianie włączonych też urządzeń w naszych domach, no bo to jest też okres świąteczny, szczególne takie czasy, gdzie w naszych kuchniach eksploatujemy urządzenia bardziej niż zwykle.
21: Mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. O północ rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. A ja już teraz zapraszam w imieniu całego naszego zespołu do słuchania i oglądania nas jutro wieczorem. Od 20.55 krakowski wieczór wyborczy rozpocznie się w Faktach RMF FM, radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera właśnie w Polsat News. A kolejne pełne wydanie Faktów w RMF FM już o 8.00. Zapraszam gorąco.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

tutaj RMF FM. Dobrze wiecie, że w Tańcu z Gwiazdami pot, krew i łzy to stały element umowy. To teraz trenują przed Latino Night. I tak, uczestnik i kabareciarz Piotr Guma-Gumulec wrzucił do sieci nagranie, w którym płacze przez wiadomość, jaką dostał od swojej tanecznej partnerki Julii Suryś. Nie pochwaliła go, tylko wysłała okejkę. Taki był powód. Ale wiecie, zawsze Julka mogła wysłać SMS-a typu: jutro od 6 rano robimy szpagaty, potem 4 godziny obrotów w kuckach, a zakwasy możesz rozchodzić w drodze do studia. No, zawsze mogło być gorzej.

Coś czuję, że ta nowość będzie nas rozgrzewać w te zimniejsze miesiące. Nowość w RMF FM Neptunika za nami. A tymczasem czytam, że Trump dogadał się z Putinem w sprawie diesla i Rosja ma dostarczyć biliony ton ropy.

0: Europy. Czekajcie, czekajcie, bo czyli Trump wchodzi w biznes z państwem, przeciwko któremu dostarczał broń. No ewidentnie to powinien być Nobel z ekonomii.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
16: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
18: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
19: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
18: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
21: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
23: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
24: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
23: Z PSB zawsze się da.
25: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta-edu.visitwroclaw.eu.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: RMF FM i od rana fajnie.

0: Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem. Ten głośny temat pojawi się w faktach RMF FM już o 8, dosłownie za chwilę.
1: W poniedziałek po 14. Upewnij się, że masz włączone radio.
2: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
3: A potem bądź z nami,
4: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
5: Żółta pineska RMF FM.
6: Pineskujesz?
2: Pineskuj.
6: A po 14 miej RMF na uchu.
5: Szczegóły na www.rmf.fm.
7: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: No i mamy jesień.
12: A ja mam dla Ciebie cynk.
11: O, cynk. W sensie podpowiedź?
12: Tak, podpowiedź brzmi. Cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
11: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
12: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
11: Swanson?
12: Mądra suplementacja już od 57 lat.
11: To ma sens.
13: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Wygenerowano z AI.

0: złotych. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Zbliża się 8, to są fakty RMF FM. Z nami Magdalena Wojtań.
2: A na początek porozumienie Trumpa z Putinem. Po rozmowach przywódców Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy. Taką informację przekazują Amerykanie. Michał Kołodziejczak, założyciel AgroUnii, zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. Warto odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Donald Trump zadowolony z porozumienia z Władimirem Putinem. Ignoruje krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta. Przywódca USA, rozmawiając z dziennikarzami przed Białym Domem, podziękował Władimirowi Putinowi za obietnicę dostarczenia potężnych ilości oleju napędowego. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Prezydent Donald Trump stwierdził: ta umowa naftowa z Rosją to wielka sprawa, to potężne ilości ropy naftowej, które przybędą do naszego kraju i to jest diesel, czyli to, czego nam potrzeba. Więc szczerze mówiąc, chcę podziękować prezydentowi Putinowi, powiedział Trump. Pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość, Trump odparł tylko: okej. Dopytywany później ponownie powiedział, że USA są silnym partnerem Ukrainy, ale dodał, że świat potrzebuje ropy. Potrzebujemy ropy dla świata. To diesel, czyli to, czego świat potrzebuje. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, powiedział Trump. Ogłosił porozumienie w sprawie dostarczenia przez Rosję 300 tysięcy ton oleju napędowego, natychmiast 500 tysięcy w listopadzie oraz 4 milionów w kolejnych miesiącach. Skutkiem porozumienia jest zawieszenie amerykańskich sankcji na rosyjski olej napędowy do kwietnia 2027 roku. Kilka godzin później na wiecu wyborczym Trump ponownie podziękował Rosji. Rosja zgodziła się wysłać nam miliony baryłek ropy i to diesla. To jest to, czego naprawdę potrzebujemy. Dziękuję, powiedział Trump. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Michał Kołodziejczak, zawieszony przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej w prawach członka. To efekt publikacji Kanału Zero, w którym pojawiły się poważne oskarżenia pod adresem byłego wiceministra rolnictwa. On sam nazywa je pomówieniami. Na razie ani policja, ani prokuratura nie komentują tej sprawy. Czy Sejm złagodzi przepisy dotyczące aborcji? Jak poważnym problemem dla przyszłego rządu będzie rekordowy deficyt budżetowy? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec zapyta Krzysztofa Paszyka z PSL-u i Roberta Biedronia, europosła Nowej Lewicy, gości programu Sprawdzam. Zapraszamy już za pół godziny do RMF FM i Radia RMF 24.
4: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
2: A jeżeli szukacie wyjątkowego, kolorowego planu na weekend, to warto dzisiaj odwiedzić Kalwarię Zebrzydowską w Małopolsce. Odbędzie się tam pierwszy kalwaryjski targ marchewkowy. W mieście zrobi się pomarańczowo.
5: Oprócz marchewki, jabłek, kapusty czy ziemniaków z lokalnych pól, na targowych stanowiskach nie zabraknie także tradycyjnych ogórków kalwaryjskich, które od wieków wpisane są w tradycję witania przez mieszkańców Kalwarii pielgrzymów przybywających na dróżki kalwaryjskie. Akcja promocji zdrowej żywności towarzyszyć będą także bezpłatne badania i konsultacje lekarskie. Wykonywać będzie można podstawowe badania lekarskie, będzie też możliwość bezpłatnych porad kardiologicznych, dietetyków oraz fizjoterapeuty.
2: Zapowiedział Maciej Zamysłowski, organizator wydarzenia. A w strefie medycznej na hasło RMF dodatkowo będą czekać pakiety na bezpłatne badania dla kobiet i mężczyzn.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A już teraz fakty sportowe w RMF FM. Patryk Cerwański. Dzień dobry, Patryku.
6: Dzień dobry. Biało-czerwone piłkarki przegrały pierwszy mecz barażowy, awans na Mistrzostwa Świata na wyjeździe z Belgią 0-1. Obie drużyny zmarnowały w tym meczu po rzucie karnym. U nas gola z 11 metrów nie strzeliła Ewa Pajor. Polki niestety były naprawdę bardzo nieskuteczne, bo bramkowych okazji im nie brakowało. Rewansz w Gdańsku we wtorek.
7: Nie ukrywajmy, że jednak trochę nam brakowało skuteczności. Takie mecze też się zdarzają i tak jak mówię, no jak zmienimy to we wtorek, dołożymy do tego bramki, strzały, jeszcze więcej tych strzałów, to jestem dobrej myśli.
6: Tak mówiła Ewelina Kamczyk. W Częstochowie Raków z kolejną porażką w Ekstraklasie 1-4 z GKS-em Katowice. W Krakowie Wieczysta wbiła 3 bramki Wiśle Płock, a na Wciarze w tym meczu bez gola. Wracamy więc do ligowej rzeczywistości, ale ta reprezentacyjna ciągle nam towarzyszy. Wczoraj udane eliminacje do Mistrzostw Europy podsumował trener młodzieżówki Jerzy Brzęczek, no który od pewnego czasu przez część środowiska przymierzany jest do seniorskiej kadry.
8: Najważniejsza kwestia spekulacjami się nie zajmuję. Już byłem selekcjonerem pierwszej reprezentacji, więc wiem, w jakiej sytuacji jest selekcjoner Urban. Mocne wsparcie z mojej strony, z całego sztabu i na tym jak gdyby się koncentrujemy.
6: Podkreślał Brzęczek. Prestiżowe zwycięstwo Huberta Hurkacza, nasz tenisista w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju, pokonał Nowaka Dżokowicza. Niespełna półtorej godziny gry, wynik 6-4, 6-3.
9: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas.
6: Polak został 31. tenisistą w historii, który zdołał na korcie pokonać całą wielką trójkę, czyli Dżokowicza, Federera i Nadala. W Pekinie ćwierćfinałowa porażka Ligi Świątek z Belgijką Alice Mertens. Pierwszego seta Polka przegrała po tiebreaku i nie zdobyła w tym tiebreaku ani jednego punktu. W drugim Mertens lepsza, 6-3.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
1: Trafił nam się taki weekend pod chmurką. Jutro będzie deszczowo, dziś jest deszczowo, ale z tego co czytam, część z Was idzie na grzyby i korzysta z i tak, bo nie jest za zimno. Około 15 stopni w tej chwili na termometrach. Po południu niewiele się to zmieni. Jutro też już nieco chłodniej, około 14, może nawet spaść do 11 nad morzem. A od poniedziałku wciąż podobna temperatura, ale już bez deszczu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
1: Wysyłacie wiadomości z trasy. Część z Was, tutaj mam panów, którzy wracają do żony, na przykład z tirem szybko nie można, ale serce bardzo niesie właśnie ku żonie. No to teraz taka romantyczna dosyć piosenka. Troszeczkę się zamieszałam, wiecie, jest godzina 8:06, już nie nad ranem, ale budzimy się wszyscy razem. Paulina Zawicka, witajcie.

0: Do listopada jeszcze daleko, ale to ostrzeżenie może Wam się przydać. Na cmentarzach pojawiają się już czerwone kosze na odpady ze zniczy elektronicznych. One są coraz bardziej popularne. A za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego pojemnika grozi nawet 5000 zł grzywny. Wiecie, wizyta na grobach może kosztować więcej niż nie jeden pogrzeb, dlatego warto uważać.
1: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Do piątku.
12: Praca do godziny 14 i koniec.
11: I tak trzymać.
13: Jesteśmy z Wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
14: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
18: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
19: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
22: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
23: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit-

I tak was budzimy w RMF FM, a jeśli potrzebujecie czegoś, przy czym można rano odpłynąć, to jest to nowość od Jaśka Piwowarczyka, Obłoki w RMF FM już teraz, 24 minuty po 8, już za moment najnowsze fakty. A teraz gramy na odprężenie.

0: reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Ej, dziewczyny!
2: No?
1: Jest temat.

0: polskie sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Po reklamie.
13: Jest 8.30, to Fakty RMF FM. Magdalena Wojtań.
14: Ponad 24 tysiące zaangażowanych policjantów, prawie 35 tysięcy skontrolowanych szkół. To bilans piątkowej akcji funkcjonariuszy po ostatnich atakach. Od czwartku służby odebrały ponad 300 zgłoszeń o potencjalnych zagrożeniach. Zatrzymano 59 osób. We Wrocławiu część szkół niedawno przeszła ćwiczenia na wypadek ataku.
15: Ćwiczymy realne zagrożenia, czyli jeśli jest atak nożownika, to pojawia się osoba z bronią, a młodzież uczy się, jak w takiej sytuacji należy zachować. Wierzymy, że takie praktyki, krytyczne ćwiczenia pomogą wyrobić tak zwaną pamięć mięśniową. Jeśli ktoś znajdzie się w tak krytycznej sytuacji, przypomni sobie, jak może się zachować. A jeśli nie on, bo będzie sparaliżowany strachem, to kolega czy koleżanka, którzy będą stali obok.
14: Mówiła Agata Dzikowska z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Tornado przeszło przez sycylijskie miasto Marsala i sąsiednie miejscowości w rejonie Trapani na zachodzie tej włoskiej wyspy. Zniszczonych jest wiele budynków. Są ranni. Eksperci twierdzą, że tak silnego zjawiska Sycylia nie doświadczyła od wielu lat. Filmy pokazujące trąbę powietrzną mamy na rmf24.pl.
16: Rozmowa oparta na faktach.
14: W RMF FM i Radiu RMF 24 czas na program Sprawdzam. W studiu jest już Krzysztof Ziemiec i jego goście. Dzień dobry.
17: Witamy, dzień dobry. Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
18: Dzień dobry, panie
17: redaktorze. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL, do niedawna też i minister. Dzień dobry, panie ministrze.
19: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie.
17: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm, które ujawnił kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
19: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia. Pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuję.
17: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
0: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc nie szukałbym tutaj raczej barw partyjnych. Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest. To znaczy, po pierwsze, pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
17: No, tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób trzecich.
0: A po drugie, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb prokuratury.
17: Odebrać mu immunitet, będziecie głosowali.
0: Ale to prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży. No to chyba tutaj, nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań, nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
17: Zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
19: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
17: Postawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego Piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami, Robert Biedroń.
0: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego
17: państwa. A może
0: państwa.
17: Szybciej, panie pośle, Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie jakieś osoby w rządzie i reakcji jakoś nie było.
0: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 tysięcy zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze,
17: tylko,
0: że by było.
17: O służby, tak? Czy to jest.
0: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No tak, jeżeli prezydent Nawrocki.
17: Opozycja mówi, że taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
0: Nie działa.
17: Maciej Wąsik
0: proszę sobie
17: taka
0: sprawdzić,
17: ustawa
0: panie
17: antyterrorystyczna,
0: redaktorze.
17: Tak zwana.
0: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze. A niestety prezydent zawetował tą ustawę.
17: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko?
19: Ja przede wszystkim
17: cenzury, prewencyjna.
19: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, no powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły, odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po
17: Serio?
19: Tych sytuacjach.
17: Czyli to wszystko, co bardzo, pisali rodzice
19: bardzo
17: w sieci,
19: niedobrze,
17: to nie była przesada, tak?
19: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym również na poziomie politycznym, mam to na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawie o bezpieczeństwie zrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po

0: takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno. Organ administracyjny by rozstrzygał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
1: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
0: Tak, serio?
1: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym osobom?
0: Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
2: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami.
0: Mówić, tak.
2: No panie redaktorze, proszę nie mówić.
0: Ale w internecie można mówić.
2: No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline'ie, było zakazane na online.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo ja pytam o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana, a tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
1: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność
0: słowa. Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
2: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach. I to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
0: I Krzysztof Paszek, i przenosimy się do Radia RMF24.pl.
1: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i paniom woźnym, i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
0: Dziękujemy słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Przypomnę, Robert Bierdyn, Krzysztof Paszek są naszymi gośćmi. Tam sprawdzamy jeszcze inne tematy. Czekamy.
3: Bardzo dziękujemy. O zadaniach dla państwa polskiego, aby szkoły mogły funkcjonować bez strachu. O zawieszeniu Michała Kołodziejczaka w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej po ujawnieniu skandalicznych taśm. Te i inne ważne tematy w programie sprawdzam, a fakty wracają o 9:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Tutaj RMF FM. Ja wiem, że z rana człowiek jest ledwo obudzony, ale pomyślcie, że jest poniedziałek, tak? Wyjątkowo poniedziałek będzie udany, bo możecie wygrać 1 000 000 złotych. I mam dla was specjalną okazję, ona jest bardzo wyjątkowa, bo w tej chwili wysyłając SMS-a RMF pod 7474 za 4,92 wchodzicie nie tylko do poniedziałkowego losowania o milion. Wchodzicie też do 2 piątkowych losowań, a wtedy ktoś z was na pewno wygra 90 000 złotych, SUVa Volvo XC40, jest piękny, zerknijcie na www.rmf.fm, albo ponad 1 000 000 złotych. Jest sobota, tydzień się jeszcze nie zaczął, a wy już możecie być w grze. I to na bonusie. Przez 13 minut każdy taki SMS pomnożę razy 1013. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm, ale możecie właśnie teraz skorzystać z tej okazji i być może odmienić swoje życie. RMF 74 74.

0: perfekcją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
3: Zmieniały się trendy.
4: Ale jedno pozostało niezmienne.
2: To wy wybieracie największe hity.
5: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Po reklamie.
17: Najważniejsze informacje to mamy dla Was w faktach. RMF FM, jest godzina 9, Magdalena Wojtoń.
18: A my mamy najnowsze dane policji dotyczące zagrożenia w szkołach. Do godziny 6 rano funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Zatrzymali 76 osób. Od tych informacji zaczynamy. Po ujawnieniu skandalicznych taśm Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Posłuchajcie, jak komentowali to goście programu Sprawdzam, Krzysztofa Ziemca. Parada pomorskich uczelni odbędzie się dzisiaj w Gdańsku. Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. To najnowszy bilans działań policji po ostatnich wydarzeniach w placówkach oświatowych. Do godziny 6 odnotowano 231 zdarzeń, które według policji mogły stanowić potencjalne zagrożenie. I teraz efekty działania. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty rozesłało do szkół specjalne wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli.
19: Poprosiliśmy także o przeprowadzenie godzin z wychowawcą związanych z tematyką bezpieczeństwa. Natomiast ja też chcę zwrócić uwagę na temat tego, że to są takie rozwiązania też systemowe. Dlatego, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dostarczyło poradnik do szkół. My ten poradnik także wysłaliśmy.
18: Mówi Igor Rybykowski, wielkopolski kurator oświaty. My do tej sprawy oczywiście będziemy wracać. To dobra decyzja. Tak goście programu Sprawdzam w RMF FM komentują zawieszenie przez Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka. Z materiału pokazanego przez Kanał Zero wynika, że były wiceminister rolnictwa oraz założyciel Agrounii miał m.in. stosować przemoc fizyczną i psychiczną. Miał też namawiać do zażywania narkotyków. O sprawie Krzysztof Ziemiec rozmawiał z Krzysztofem Paszykiem, szefem klubu PSL, oraz Robertem Biedroniem, europosłem Lewicy.
3: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających.
12: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
20: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc po pierwsze pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
12: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób trzecich.
20: A po drugie,
12: tak,
20: no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami.
18: Cała rozmowa Krzysztofa Zięca jest na rmf24.pl. W historycznym centrum Gdańska dzisiaj Parada Pomorskich Uczelni na rozpoczęcie roku akademickiego. Studenci i wykładowcy wyruszą spod Złotej Bramy i przejdą traktem królewskim przed dwór Artusa.
21: Przede wszystkim chcemy pokazać, że nauka jest z ludźmi, że to nie jest gdzieś odizolowany element funkcjonowania osoby w zamkniętym laboratorium, tylko jesteśmy z ludźmi, robimy to dla ludzi i chcemy komunikować, co możemy fajnego razem wspólnie zrobić. Będzie barwnie, zabawnie, fajnie.
18: Zachęcał Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Start parady o 11. A dzisiaj dzień gier planszowych. O wydarzeniach, które odbywają się w całej Polsce i o tym, jakie są współczesne planszówki, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Jakuba Śliwińskiego, Urszula Świat, współorganizatorka Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel. Naszej informacyjnej stacji możecie posłuchać w internecie, w DAB+, i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: A już teraz fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
24: Raków Częstochowa ciągle na ligowym dnie. W meczu Ekstraklasy wczoraj domowa porażka z GKS-em Katowice 1-4. Trener Tomasz Kaczmarek podczas reprezentacyjnej przerwy postanowił zmienić sposób gry Rakowa, no ale na efekty chyba jeszcze zbyt wcześnie.
25: Przypuszczaliśmy, że w ustawieniu Rakowa może dojść do diametralnych zmian i powiem szczerze, że w tym wyczuwałem bardzo dużą szansę dla mojej drużyny, że to nie jest takie proste. Raków przez wiele lat grał w innej strukturze, postanowiono dzisiaj coś zmienić. Dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużenie, żeśmy wygrali.
24: Trener Gieksy Rafał Górak. Pierwsze w sezonie domowe zwycięstwo na koncie wieczystej Kraków. Ta drużyna wygrała pewnie z Wisłą Płock 3-0. A dziś w planach 3 kolejne ekstraklasowe spotkania, m.in. starcie Jagiellonii z Górnikiem. Na siatkarskie derby rozegrano w Łodzi. Tauron Liga Kobiet, ŁKS Komerskon wygrał z PGE Budowlanymi 3-1. Wrażenia z derbowego spotkania?
26: Bardzo pozytywne, bardzo dużo fanów dzisiaj było na trybunach. Cieszę to, że gdzieś tam można powiedzieć, że nasi kibice zagłuszyli kibiców Budowlanych. To jest super, że tak licznie nas tutaj wspierają.
24: Tak mówiła Magdalena Jurczyk. Efektowne zwycięstwo za Stalu Zielona Góra w PGE Basket Lidze. Drużyna trenera Arkadiusza Miłoszewskiego pokonała Legię Warszawa 104-87.
27: Cieszy dyspozycja rzutowa, ale mamy bardzo utalentowany team, jeśli chodzi o atak i dalej boleje nad naszą obroną. Obrona będzie kluczem do tego, żeby osiągnąć coś w tym sezonie.
24: Podsumował trener Miłoszewski. Świetnie w jego drużynie zagrał Trazazin White, rzucił 30 punktów. Vincenzo Montella zwolniony z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji Turcji. Ta drużyna kiepsko zagrała już na mundialu, ale Włoch pozostał na stanowisku. Teraz Lidze Narodów w dywizji A. 4 mecze, 4 porażki i Montella traci pracę.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
28: Zapowiada się deszczowy weekend. Temperatury wciąż na plusie. 12 stopni w tej chwili w Bydgoszczy, 13 w Gdańsku, 11 w Olsztynie, 13 w Kielcach, 13 stopni Celsjusza również w Katowicach, 11 w Zielonej Górze. I tak będzie się układało i dzisiaj, i jutro. I jutro ponownie deszczowo, ale w poniedziałek ma być po prostu lekko pochmurno. Wciąż nieco chłodniej i na razie, jeżeli chodzi o 20 na termometrach, prędko jej nie zobaczymy. To RMF FM. Na dzień dobry, Paulina Sawicka, witajcie, cześć, jesteśmy razem, 9:06 na zegarach i gramy w RMF.

To jest podobno hit na jesień. Polakom przestały wystarczać własne lasy i hitem stały się zagraniczne wczasy z koszykiem w ręku. Grzybobranie. To się nawet jakoś nazywa. Mykonoturystyka. W każdym razie, zamiast pytać w biurze podróży o drinki z palemką, pytamy, czy za hotelem dobrze obrodziły prawdziwki. Powodzenia w tłumaczeniu Straży Granicznej, że suszarka do grzybów to naprawdę potrzebna rzecz. I to nic takiego.

piosenka, na punkcie której fanki Taylor oszalały, a niektórzy słyszą tu muzykę z gry komputerowej. I jak wam się podoba Patient Zero? Słuchajcie się w nowość w RMF FM już teraz.

0: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
0: Już robię drugą.
1: Na komputer.
0: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
0: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF FM. W każdą niedzielę po 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Ciesz się kameralnym urlopem w Mikołajkach. Klimatyczne spacery, atrakcje na wyłączność. Regionalna kuchnia Mazur bez kolejek i tłumów. Jesień i zima na Mazurach to idealny czas na odpoczynek. Zaplanuj urlop i ferie na www.mikolajki.com.pl. Nie czekaj, widzimy się w Mikołajkach.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie.
18: Jest 9.30, to są fakty RMF FM.
19: Zderzenie 3 samochodów osobowych i ciężarówki na A2 w Michałówku w Łódzkiem. Tam zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Utrudnienia też na S19 w Stobiernej na Podkarpaciu. Między Jasionką a Sokołowem Małopolskim służby usuwają z jezdni rozlany olej. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Lublina. Tutaj objazd wyznaczono przez drogę wojewódzką 878. To będzie wyjątkowa biegowa niedziela w Krakowie. Już jutro 12. edycja PKO Krakowia Półmaratonu Królewskiego. Na linii startu może pojawić się nawet 18 tysięcy osób. Jak mówi Marcin Kusiak, uczestnik wszystkich poprzednich edycji, krakowski półmaraton kusi czymś wyjątkowym.
20: No na pewno Tauron Arena i meta w Tauron Arenie niespotykana w zasadzie nigdzie. Brałem udział w dziesiątkach, jak nie setkach już zawodów. Takiej mety jeszcze nie ma, że wbiegamy do ciemnej wielkiej hali, w której muzyka tak dudni, że całym sobą ją odbierasz. Także na pewno meta, na pewno trasa, tak samo kibice na trasie.
19: Krakowski półmaraton rozpocznie się już jutro o 10:00. O utrudnieniach z nim związanych, a także związanych z przypadającymi na jutro wyborami prezydenckimi w stolicy Małopolski przeczytacie na rmf24.pl.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest wydawnictwo Pruszyński. Wydawca książki Inne światy niż te.
1: I nadeszły one jesieniary, a te porady sprawiają, że ta nawet trudna pogoda wydaje się naprawdę piękna. I nasza słuchaczka Klaudia aktywowała gen jesieniary, jeżeli chodzi o plany na weekend. Weekend zaczynam od grzybobrania pełną parą, po powrocie herbata z cynamonem, coś słodkiego, koc i książka. Dlatego mamy dla Klaudii idealnego jesiennego kompana, Inne światy niż te, to obowiązkowa lektura dla fanów i Stephena Kinga, Petera Strauba i wszystkich miłośników tych mrocznych opowieści. Oczywiście dorzucamy nasze gadżety od RMF FM. I mamy też takie same zestawy dla was słuchaczy. Tutaj pytanie pod 3322 SMS-owe. Jaki jest twój przepis? Ale nie na weekend, tylko na idealny mroczny wieczór z dreszczykiem. I dlaczego to właśnie ty musisz zanurzyć się w tych innych światach? Czekamy na wasze odpowiedzi. 3322.
0: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest wydawnictwo Pruszyński. Wydawca książki Inne światy niż te.

0: Akcja ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz!
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt.

0: Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem RMF FM na dzień dobry jest Erste Bank Polska.
15: Hey, this is Ed Sheeran, RMF FM.
16: Najlepsza muzyka.

0: sponsorem RMF FM na dzień dobry jest Erste Bank Polska.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
3: Ola Filipek
4: i Olek Sikora,
3: czyli wasze
4: radiowe Olki.
2: Już oni wam to dadzą energii
4: na koniec pracy
2: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
4: Paulina Sawicka
5: i Paweł Jawor.
2: Dwa duety popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia już w poniedziałek po 14 w RMF FM.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
14: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
12: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
17: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
12: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie.
19: Zbliża się 10, to czas na najnowsze fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza. Magdalena Wojtończyk, proszę.
6: Zapraszam.
20: 76 osób zatrzymanych przez policję, 50 tysięcy placówek skontrolowanych. To najnowsze dane po trwającej od wczoraj akcji służb w związku z atakami w szkołach. Wypadek polskiego autokaru w Turcji, 7 Polaków jest rannych, jeden z nich przebywa w szpitalu. Utrudnienia na trasie Grójec-Radom, a w Szczawnicy dzisiaj słynny jesienny redek. Osób zatrzymali od wczoraj policjanci. Funkcjonariusze skontrolowali 50 tysięcy szkół. Te działania mają związek z aktami przemocy, do których doszło w zeszłym tygodniu na Mazowszu. Przypomnijmy, w podstawówce w Leszczy-Dolenowinach 15-latek zabił woźną i ranił nożem dwie osoby. W szkole w Ostrołęce 19-latek ranił nożem 9 osób. Temat bezpieczeństwa w szkołach poruszył w programie Sprawdzam Krzysztof Ziemiec. Krzysztofie, o poranku twoimi gośćmi byli Krzysztof Paszyk z PSL-u i Robert Biedroń z Nowej Lewicy. Oni w twoim programie chwalili działania służb, przekonywali, że trzeba też zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w internecie. Co jeszcze od nich usłyszałeś?
21: Tak, to prawda. Robert Biedroń uważa, że państwo musi mieć więcej instrumentów, by szybko reagować i usuwać niebezpieczne treści w sieci, choćby takie właśnie jak namawianie do przemocy. Ale poseł ma też apel do prezydenta w innej sprawie.
22: Oczekuję od prezydenta, że kiedy
3: na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze.
21: Pytam oczywiście też o słynną ustawę ograniczenia właśnie treści w sieci. Krzysztof Paszek ma nadzieję, że kiedy opadną już te emocje, przyjdzie czas na uchwalenie ustawy o bezpieczeństwie w sieci. On nie zgadza się z opiniami, które choćby wyrażał na przykład marszałek Sejmu Krzysztof Bosak, że rząd chce wykorzystywać ataki na szkoły, te ostatnie, jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury w internecie.
5: Protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie, robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
21: Obaj politycy mówili też zgodnie o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach zarówno uczniów, jak i całej kadry nauczycielskiej.
20: Krzysztof Ziemiec, dziękujemy, a całość rozmowy jest na rmf24.pl. Jedna osoba w szpitalu, 6 ma niegroźne obrażenia. To jest bilans wczorajszego wypadku polskiego autokaru w okolicy Izmiru w Turcji. Według wstępnych ustaleń autobus Polskiego Biura Podróży uderzył w auto włączające się do ruchu. W tym wypadku zginęły 2 osoby z tego samochodu. To nie są obywatele Polski. Polacy z autokaru są pod opieką Biura Podróży. Jedna osoba została ranna w wypadku na S7 w Józefowie na Mazowszu. To jest odcinek Grójec-Radom. Auto osobowe zderzyło się tam z łosiem. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez węzeł Józefów. To fakty w RMF FM, 9:50. Przeszło 1000 owiec, przejdzie dzisiaj ulicami Szczawnicy. Wiele tysięcy turystów przyjechało specjalnie do uzdrowiska, aby podziwiać ten słynny jesienny redyk. W związku z tym należy spodziewać się sporych utrudnień na drogach dojazdowych. No i dlatego burmistrz Szczawnicy, Bogdan Szewczyk, tym, którzy wybierają się jedynie na jeden dzień, radzi zostawić samochód na parkingach przed uzdrowiskiem.
22: Parkingów jest bardzo dużo. Jak się okazuje, i miejscowi, i tutaj też sąsiednia gmina Krościenka przygotowała tego bardzo dużo. Po drogach jest bardzo dużo tych drogowskazów. Ja sugeruję, żeby zostawić, jeśli się przyjrze na jeden dzień, zostawić te samochody w Krościenku, na tych parkingach i podejść ten kawałeczek na te wypłaszczenie tam, na tak zwane piaski, gdzie jest ten finał koncertowy, gdzie ten kierdeleowiec się tam spotka w Kosorze i to będzie najlepsze chyba rozwiązanie dla tych jednodniowych, którzy przyjeżdżają na koniec.
20: Kierdeleowiec, czyli ogromne stado, robi zawsze ogromne wrażenie na turystach, a nasz reporter też już na nie czeka.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
27: To teraz zaczęła się taka ulubiona pogoda jesieniar, czyli jest lekki deszczyk. Taka jesieniara, że ja nie wiem, co się dzieje w pogodzie. Jakoś nie mogę zebrać myśli. Pewnie przez taką zmianę temperatury i w ogóle jakoś już się wchodzi w ten bardzo zły czas.
28: Ale to jeszcze nie jest to. 13 stopni dzisiaj na termometrach. No okay. Dobra, to nie akceptuję. Jest ta 25 sprzed tygodnia, ja wiem. Ale jeszcze minusowych temperatur nie ma. Opon jeszcze zmieniać nie musicie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
26: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
28: To dla nas wszystkich taki szok, że tak cieplutko, człowiek krótki rękawek, a tu cyk jesień.
29: No dobra, wspomniałaś o oponach, a my znane jesteśmy z tego z Pauliną, że raczej tak na ostatnią chwilę zmieniamy te opony, to może tak w marcu?
28: No myślę tak, to ja choinkę wyrzucam też na Wielkanoc, więc to są tego typu rzeczy. Ja was już zostawiam, było fajnie, dzięki.
29: Anita Janczak, witajcie. Mnóstwo najlepszej muzyki i tak sobotni poranek spędzimy razem. Także... Zapraszam.

0: że właśnie siedzicie jeszcze w piżamie z kubkiem kawy i unikacie się ze startą prania, która od tygodnia gdzieś tam się upomina, to dobrze, nie zaglądajcie tam. 18 minut po 10, tu program Lepiej Być Nie Może w RMF FM. No spokojnie, wszystko ogarniemy za was z najlepszą muzyką. Będzie też romantyczna nuta, tak tylko zapowiem. Anita Janczak, dzień dobry.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
3: Już w poniedziałek po 14:00.
4: Upewnij się, że masz włączone radio.
5: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
6: A potem bądź z nami,
7: bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.

0: Żółta pineska RMF FM.
1: Pineskujesz?
2: Pineskuj.
1: A po 14 miej RMF na uchu.
0: Szczegóły na www.rmf.fm.
3: Reklama.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Czyta lektor AI.

0: za 500 metrów. Na rondzie zacznij śpiewać. Hit na drogę w RMF FM. Kieruj się najlepszą muzyką. Już w poniedziałek po 18.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
7: Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł.

0: Teraz 30 dni, 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.
8: Numery wszechczasów w RMF FM.

Ach, jak to przyjemnie brzmi w sobotni poranek. 31 minut po 10. Wiktor Baligura i to jest to. I tak można przeżyć tę jesień, która za oknem dzisiaj nieco chłodniejsza, nieco bardziej deszczowa. Ale i na to mamy sposoby. Na przykład seriale. Jeśli wchodzą seriale wam za mocno i płaczecie po śmierci bohatera, to znalazłam ciekawe badania. O tym już za chwilę.

Impala i Jennifer, MFFM. Tu lepiej być nie może. 22 minuty do 11. Słuchajcie, czy u was też oglądanie seriali to czasem jedyny sposób na przetrwanie coraz dłuższych jesiennych wieczorów? Jeśli też za bardzo wkręcacie się w fabułę, chodzicie po pokoju z nerwów, co się stanie dalej z bohaterami i tak dalej, to naukowcy mają na to odpowiedź. Złość wzbudzona przez serial działa bardzo podobnie do złości u kogoś, komu na przykład na stepie dawno, dawno temu. Oglądanie seriali to czasem jedyny sposób na przetrwanie coraz dłuższych jesiennych wieczorów. Jeśli też za bardzo wkręcacie się w fabułę, chodzicie po pokoju z nerwów,

0: Babia Góra, nazywana królową Beskidów, bardziej przypomina góry wysokie niż takie typowe beskidzkie szczyty, więc wchodząc na jej szczyt można zobaczyć i piętro kosodrzewiny, i rzadkie gatunki roślin, w tym jej symbol, okrzyń jeleni. Ten park to prawdziwe królestwo dzikiej przyrody. Mogą tam spotkać Państwo chociażby głuszca, czyli jednego z najbardziej zagrożonych ptaków Polski. Dzięki wsparciu funduszy europejskich i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstaje tam Centrum Edukacji Przyrodniczej Morgi. To inwestycja warta ponad 72 miliony złotych, z czego blisko 50 pochodzi z programu Feniks. To centrum pozwoli odkrywać tajemnice Babiej Góry w nowoczesny i interaktywny sposób.
1: Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie. Netto przedstawia.
7: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
13: RMF FM. Najlepsza muzyka na każdy dzień.

0: żeby ogłosić casting na najbardziej absurdalną historię drogową.
1: Tam był kod QR, który zeskanowali policjanci i zostali odesłani na stronę, na której można kupować lewe prawa jazdy.
0: To mamy mocnego kandydata, ale konkurencja nie śpi. Co tydzień nowi zawodnicy, nowe pomysły i ten sam finał.
2: Dokumenty proszę.
0: Piraci drogowi i Kacper Śniegórski.
3: Czołem! Znaczy ja nie pirat, ja o piratach opowiadam.
0: Już w sobotę po 13 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie, jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
11: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
10: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu / PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowic Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowic Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmf.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
18: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.
19: Zbliża się godzina 11. To czas na fakty RMF FM w studiu Magdalena Wojtoń. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Słuchamy.
20: Rosyjskie pociski uderzyły w bloki w Zaporożu na Ukrainie. Zginęło 7 osób. Właśnie teraz ukazał się projekt unijnego budżetu autorstwa irlandzkiej prezydencji. Jest w nim sporo cięć. Co to oznacza dla Polski, sprawdza nasza korespondentka. W faktach kulturalnych RMF FM o krakowskiej nocy poezji. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły m.in. w bloki mieszkalne, informują lokalne władze. Do ataku doszło nad ranem. Część z rannych osób jest w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami zawalonych budynków mogą być ludzie. Irlandzka prezydencja opublikowała nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Dokument przewiduje mocne cięcie wydatków. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, Polska to odczuje?
2: Rozmawiałam przed chwilą z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim. Polska zachowuje największą kopertę narodową, a pieniądze na wsparcie regionów i rolnictwo pozostają bez zmian. Jak powiedział mi Niemczycki, budzi to ostrożny optymizm. Największe cięcia dotyczą konkurencyjności, w tym badań naukowych i inwestycji, a z tych środków korzystają przede wszystkim najbardziej rozwinięte państwa. Cięcia dotyczą także pomocy dla państw spoza Unii. Propozycja dotycząca wpływów z handlu emisjami, czyli ETS-u, nadal nie satysfakcjonuje Polski. W przyszłym tygodniu propozycją irlandzkiej prezydencji zajmą się unijni przywódcy na szczycie.
20: Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
21: To wzorowanie idealne kabiny pojazdu 1:1, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
22: Wyjeżdżamy z Lublina.
21: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
22: Bus na torach.
21: Bus na przejście kolejowo-drogowe. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
23: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych, czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
22: Albo brakuje kawałka szyny.
23: To też możemy zasymulować.
22: Odgłosy też realistyczne?
21: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
22: Którym się trąbi?
21: W tym pojeździe jest to nożny sygnał baczność.
22: Działa.
21: Działa.
20: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga. W kalendarzu 10 października w dolinach jesień, a w wyższych partiach Tatr, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, leży zamrożony śnieg. Szlaki są oblodzone, ostrzega w najnowszym komunikacie Tatrzański Park Narodowy. Szczególnie niebezpiecznie jest po północnej stronie gór oraz w miejscach zacienionych. Na szczytach wiatr w porywach osiąga prędkość do 50 km na godzinę. Pora na fakty kulturalne. Ze mną Marlena Chudzio i pytanie, co pozostaje z wojny, gdy ta oficjalnie się już zakończy?
24: Zadają je twórcy najnowszego spektaklu w Teatrze Narodowym w Warszawie. Oresteja w reżyserii Ruka Persefala to historia powrotu do domu, w którym nic nie jest już takie jak kiedyś, w którym trudno odróżnić sprawiedliwość od zemsty, a ofiarę od oprawcy. W spektaklu gra Mariusz Bonaszewski.
25: Rola nazywa się Horus, ale nie ma ani jednej linijki, która jest rolą chóru. Nie ma ani jednego zadania, o którym można by powiedzieć, że wywodzi się jakoś z Orestei. To jest coś zupełnie na nowo powstałego, napisanego.
24: Premiera w Teatrze Narodowym jeszcze dziś. A w Krakowie trwa Noc Poezji. Przez cały weekend można brać udział w wydarzeniach, których motywem przewodnim jest zbrodnia, tajemnica oraz mroczne oblicza poezji. Teatr Przypadków Feralnych przy ulicy Świętego Krzyża na przykład zaprasza na czytanie performatywne tomiku Wypiór Grzegorza Uzdańskiego.
26: Jest to opowieść o Adamie Mickiewiczu, który z jakiejś przyczyny nie umarł, a został upiorem, wampirem, który mieszka w szafie i prześladuje w jakimś tam stopniu młode pokolenia twórców.
24: Mówi prezes teatru Natalia Mazurkiewicz, a w programie Nocy Poezji jest kilkadziesiąt wydarzeń.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
19: Zanim ruszycie w miasto, to ja tu zerknę, co też dzieje się na termometrach. Z tego, co widzę, kurtki konieczne, szczególnie w Suwałkach i Zielonej Górze, tam po 11 stopni. W Warszawie cieplej, 16 stopni. Tyle samo we Wrocławiu, w Poznaniu, Gdańsku. Najcieplej na południowym wschodzie, w Rzeszowie 17 stopni. Ale uwaga, parasole mogą dziś uratować niejedną fryzurę. Przelotny deszcz możliwy w wielu regionach, a w górach mocniej powieje.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
19: 5 minut po godzinie 11:00, to program Lepiej Być Nie Może. Gdziekolwiek jesteście, w domu, w trasie, czy na zakupach, albo w trasie na zakupy, o, to brzmi zdecydowanie lepiej. To mam dla Was bardzo atrakcyjny upominek, który odciąży Wasz portfel, tak pod zmianę szafy na jesień. Szczegóły za moment, Anita Janczak, dzień dobry.

0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
1: Temperatura za oknem z dnia na dzień spada, pogoda zaczyna kombinować, a nasze szafy krzyczą, zmieńmy coś. Na szczęście RMF FM zawsze przychodzi z pomocą. Dziś na przykład z kartą podarunkową do Big Stara. Za 500 to już można poszaleć. A że my chcemy być bliżej słuchaczy, to podchodzimy bardzo, bardzo blisko i pytam dziś Was o największy modowy grzech. Rzecz, którą nosicie od lat, choć wszyscy wokół od dawna próbują Was od niej odciągnąć. Ba, może nawet zrobić zamach i Wam te spodnie od liceum przetarte na przykład wyrzucić. Napiszcie pod 3322 o takiej rzeczy. 500 na karcie Big Star czeka na Was. No i oczywiście nową szafę. 3322 wypiszecie.
0: Sponsorem konkursu Graj i Wygrywaj jest właściciel marki Big Star, oferujący dżinsy, odzież i obuwie w sklepach stacjonarnych Big Star i na bigstar.pl.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
11: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99 za parę. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny. W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Mamo, ten bohater jest dziwny. Nie lubisz go? Lubię i to jest najdziwniejsze.
20: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Po reklamie.
22: Cześć, tu Grzegorz Markowski, słuchacie Radia RMF FM.

taką energią to dziś pewnie stęsknieni studenci tańczą po domu. To nasza muzyczna nowość, RMF FM, Offenbach i Stage Sailor, 11:30 na zegarach, a tu program lepiej być nie może. I jeśli wchodzicie już w tryb jesieniary, to posłuchajcie, czytam w sieci o nowym trendzie wnętrz, ale uwaga, bez dyni. W tym roku stawia się na przytulność przez oświetlenie, naturalne materiały i przedmioty, które już mamy w domu. Ale jeśli kupiliście już te 3 dynie dekoracyjne, to spokojnie. Nie trzeba ich teraz wyrzucać. Można po prostu przestać kupować kolejne. Choć wiem, że to trudne, kusi. Ale oddychamy przy najlepszej muzyce.

0: I tak brzmi sobota w RMF FM. Kaśka Sochacka tu za nami, ale kierowcy, jeśli jedziecie teraz S8 Wódzkiem między węzłami Sieradz Południe i Sieradz Wschód, nie przejedziecie tam lewym pasem w kierunku Warszawy. Może się trochę przytykać, ale to wiecie. Będziecie mieli więcej czasu na najlepszą muzykę. Madonna, Kygo, to już za chwilę w RMF FM.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
6: tworzona przez miliony słuchaczy
7: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
8: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
9: Sponsorem programu Poblista jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
10: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokoju.
12: 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: Po reklamie.
7: Lepiej być nie może. Tylko w RMF FM. RMF FM.

0: Atak na dwie stacje paliw na Podhalu. Policja zatrzymała kobietę. Na miejscu jest nasza reporterka, z którą połączymy się w Faktach RMF FM o 12. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
8: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
9: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
10: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk, 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już 12. Sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM. W studiu Magdalena Wojtoń.
3: Obrona powietrzna Ukrainy zestrzeliła drona odrzutowego, który miał uderzyć w Lwów. Policja z Podhala zatrzymała kobietę, która uszkodziła budynki i samochody na dwóch stacjach paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Po 6 miesiącach na halach górale wracają do domów.
4: Zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łodcach.
3: Jesteśmy w Szczewnicy, gdzie trwa wielki jesienny redyk. Po raz pierwszy dron o napędzie odrzutowym zaatakował Lwów w zachodniej Ukrainie. Bezzałogowiec został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Nie spowodował ofiar ani strat, poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje lokalnych władz. Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 160 dronami. Ponad setka miała napęd odrzutowy. Jak informowaliśmy już w faktach, Rosjanie zbombardowali dzisiaj blok w Zaporożu. Według najnowszych danych 8 osób zginęło, 16 zostało rannych. Na gorącą linię informuje Cię o wypadku na trasie krajowej nr 91 w Łódzkiem w Kamieńsku.
5: Droga w obydwu kierunkach jest zajęta. Wypadek jest na wiadukcie. Droga przykorkowana. Służby już są na miejscu. Helikopter przed chwilą przyleciał. 3 samochody osobowe zostały uszkodzone.
3: 600, 700, 800 to jest numer naszej gorącej linii. Problemy z przejazdem na S8 w Warszawie. Chodzi o odcinek między węzłami Wisłostrada a Marymącka. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Zablokowany jest pas w stronę Poznania i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Pół godziny temu policjanci zatrzymali poszukiwaną 59-latkę z Mazowsza. Kobieta rano czarnym samochodem uszkodziła samochody i budynki dwóch stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej i potrąciła pieszego. Wcześniej była kontrolowana przez patrol, bo zaśmiecała teren stacji benzynowej. W faktach nasza reporterka Magdalena Greiner.
6: Dzień dobry.
3: Magdo, co ustaliłaś?
6: O 7 rano klient stacji benzynowej w Nowym Targu zgłosił, że kobieta, która przyjechała czarnym Land Roverem, wyrzuca z samochodu śmieci. Na miejsce przyjechali policjanci, wylegitymowali kobietę i sprawdzili jej trzeźwość. Pouczyli za wykroczenie i odjechali. Po godzinie kobieta pokłóciła się z pracownikami i klientami stacji, a odjeżdżając uszkodziła drzwi wejściowe do budynku, elewację, motocykl i 4 zaparkowane samochody.
7: Następnie odjechała w kierunku Białki Tatrzańskiej, gdzie według posiadanych przeze mnie informacji również wjechał na stację benzynową, uszkadzając mienie i też dokonując potrącenia osoby pieszej.
6: Mówi aspirant sztabowy Łukasz Borek z nowotarskiej policji. Mundurowi zatrzymali kobietę w miejscowości Podczerwone. Na drogach ustawione zostały blokady, żeby zatrzymać jej samochód. W tej chwili na miejscu prowadzone są z jej udziałem policyjne działania.
3: Za tydzień nowy sezon rozpocznie siatkarska Tauron Liga Mężczyzn, czyli Liga Mistrzów Europy. Drużyny kończą przygotowania, a najlepszym testem są mecze sparingowe. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Weekend to siatkarskie turnieje z udziałem naszych czołowych drużyn.
8: No i te emocje właśnie się rozpoczynają. W podpoznańskim Zalasewie rusza memoriał Arkadiusza Gołasia, a siatkarz zginął 21 lat temu w wypadku samochodowym. W pierwszym półfinale tego turnieju zagrają Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabbeł-Chatów, w drugim Asseco Rysowia Rzeszów i Berlin Recycling Volleys. W Lublinie z kolei Bogdanka Volley Cup to turniej poświęcony pamięci Tomasza Wojtowicza, członka legendarnej reprezentacji trenera Huberta Wagnera. Tam w roli gospodarzy Bogdanka Luk Lublin.
9: Jeśli chodzi o rozgrywki, tutaj zdecydowanie będą pokazywali nam poziom, na który jesteśmy, co trzeba jeszcze pracować.
8: Mówił najlepszy zawodnik niedawnych mistrzostw Europy Wilfredo Leon. W Lublinie zagrają także PGE Projekt Warszawa, Fenerbahce Stambuł czy ACH Volley Lubliana.
3: A za mniej więcej godzinę ponad 1000 owiec bacy Andrzeja Majerskiego przejdzie przez centrum Szczawnicy. To jest największy i najsłynniejszy redyk w Polsce, na który przyjeżdżają tysiące turystów. Dla nich to jest wielkie widowisko, ale dla baców i juchasów też wielkie radosne święto, które kończy sezon wypasu, czyli pół roku spędzonego z owcami na halach.
10: No też na wiosnę się cieszymy, że wychodzimy na tę halę po tej zimie, idziemy tymi owieczkami, żeby zrobić jakiegoś dobrego punca czy osypka, a przede wszystkim żeby się napić, ale tak powiem, że ten jesienny to już taki jest naprawdę, na który czekamy, żeby po prostu jakoś zejść z tymi owcami po samoletniej trudzie, żeby one wszystkie wróciły z sali do swoich właścicieli, zdrowe, wypasione i niezjedzone przez wilki.
4: No i wielkie święto to jest, bo zakończymy sezon, no i będziemy troszeczkę spać przy babach, nie przy łodcach. Będziemy prosić Boga dozyć do wiosny, na wiosnę odpocząć od nowa.
3: Z Bacą, Andrzejem Majerskim i jego juchasem Andrzejem Bryłką, którzy schodzą już do Szczawnicy, rozmawiał Maciej Pałachicki.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: Słońce próbuje przedrzeć się przez chmury na północy i południu kraju. No, środkowa część się poddała, jest deszczowo i pochmurno, ale my szukamy plusów. Jest nawet ciepło, na przykład w Krakowie teraz 17, 16 w Zakopanem, 15 w Szczecinie, a w centrum po 12. Rozkręci się, nawet do 19 stopni pokażą dziś termometry w Rzeszowie, a wieczór na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku zapowiada się burzowo.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Fredestein.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: A jutro niedziela deszczowa w większości kraju, ale my się tym absolutnie nie przejmujemy. Mamy najlepszą muzykę, mamy RMF FM i za chwilę możecie powalczyć, żeby dobrze wyjść. Na przykład w poniedziałek z szansą na dużą kasę. Polecamy być blisko RMF-u. Anita Janczak, dzień dobry. To teraz chociaż muzycznie przywołujemy wakacje, Rotary na jednej z dzikich plaż. Dajcie głośniej.

muszę o to zapytać. Powiedział wam dziś ktoś, że jesteście dzisiejszą datą? 10 na 10 w kalendarzu. A gdyby tak dopisać jeszcze 6 zer, bo milion złotych już w poniedziałek czeka na was w złotej kumulacji RMF FM. A to dopiero początek, bo w piątek możecie wygrać 90 tysięcy złotych, czarne Volvo XC40 albo ponad milion złotych. A to Volvo, tak zerkam na www.rmf.fm, elegancki, stylowy, za którym na parkingu obejrzy się każdy, gwarantuję wam. I teraz słuchajcie uważnie, bo przez najbliższe 10 minut możecie zgarnąć aż 1200 szans za SMS o treści RMF pod 7474 i to tylko za 4,92 zł. Ale jeśli w waszym numerze telefonu są jednocześnie cyfry 1 i 0, tych szans macie dwa razy więcej, aż 2400. Nie muszą stać obok siebie. Ważne, żeby były obie. Jedno zgłoszenie to udział, przypomnę, w trzech losowaniach. W przyszłym tygodniu, jednym poniedziałkowym i dwóch piątkowych. RMF pod 7474 albo do gry wchodzicie też na www.rmf.fm. Powodzenia!

0: jeśli sprzątać w sobotnie południe, to tylko z Taylor Swift w RMF FM, 28 minut po 12, a właśnie coraz trudniej zaprosić nam znajomych do domu, nawet jeśli ich lubimy, taki nagłówek mi wyskoczył. Czytam właśnie o ciekawym zjawisku, ponoć zwykłe spotkanie zaczęło przypominać taką, wiecie, małą produkcję telewizyjną, wszystko musi wyglądać, smakować i prezentować się idealnie. No, takie przypomnienie, goście nie przychodzą nam sprawdzić fogu w łazience, naprawdę, też to ostatnio próbowałam wytłumaczyć u siebie w domu, a jeśli po to przychodzą, to trzeba chyba zmienić gości.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999

0: proszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
10: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Po reklamie.

0: Tu program Lepiej Być Nie Może. Mrozu i bracia Kacperczyk w RMF FM. 18 minut do godziny 13. Kierowcy, uwaga, na drodze krajowej numer 11 w Wielkopolsce. Noga z gazu. W okolicach Miąskowa zdarzyły się dwa samochody. Policja kieruje na objazdy lokalnymi drogami. Utrudnienia mogą potrwać do 2 godzin. Uważajcie na siebie.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2. Drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
18: A teraz w RTV Euro.

0: obniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: RMF FM. Gramy tak.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Reklama.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 13. Kierowcy, dajcie teraz głośniej fakty RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtań.
15: Śmiertelny wypadek w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. W Wielkopolsce dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11. W Maszewie w Zachodniopomorskiem zawalił się budynek. Służby przeszukują gruzowisko. W Gdańsku w uroczystej paradzie przeszli studenci i wykładowcy pomorskich uczelni.
16: Miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy jak ta parada.
15: Jest 13. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jedna osoba zginęła w zderzeniu trzech samochodów na Krajowej 91 w pobliżu Kamieńska w Łódzkiem. Tam zablokowana jest trasa łącząca Piotrków, Trybunalski i Radomsko. Wyznaczono objazd lokalnymi drogami. Dwie osoby ucierpiały w zderzeniu dwóch samochodów na trasie numer 11 w Miąskowie, to jest województwo wielkopolskie. Nieprzejezdny jest teraz odcinek Lubrze-Brodowo i tam również objazdy wyznaczono lokalnymi trasami. Służby przeszukują gruzowisko po częściowym zawaleniu się budynku w Maszewie w województwie zachodniopomorskim, informuje Dariusz Szartcht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
17: Sam obiekt jest opuszczony. Na tą chwilę nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu działania prowadzi 7 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza ze Stargardu, której zadaniem jest wykluczenie obecności osób postronnych w tym obiekcie.
15: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Ponad 800 hospicjów działa obecnie w Polsce. W Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej w Faktach RMF FM pod lupę bierzemy te ważne placówki dla osób nieuleczalnie chorych i rozwiewamy najczęstsze mity właśnie na ich temat. Ze specjalistami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, ty odwiedziłeś hospicjum. Co warto wiedzieć na temat takich miejsc?
18: Dzień dobry. Przede wszystkim hospicja mocno się zmieniają. Rozmawiałem tu z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską. Ona podkreśla, że takim placówkom powierza się bliskich, by wzmocnić ich zdrowie, na ile jest to możliwe w obliczu poważnej choroby.
19: Z hospicjum normalnie pacjenci wychodzą do domu.
20: To nie jest bilet w jedną stronę.
19: Nie jest bilet w jedną stronę, ponieważ osoba podleczona, osoba zaopiekowana potrafi potem jeszcze kilkanaście lat przeżyć u siebie w domu, kiedy ma pomoc opieki z hospicjów domowego.
18: Ponad 400 hospicjów w Polsce to teraz właśnie te domowe, gdzie personel przyjeżdża do domu pacjenta. Największe wyzwanie dotyczy teraz tego, że takie miejsca są i będą potrzebne coraz bardziej wraz ze starzejącym się społeczeństwem. I właśnie o tworzenie nowych placówek apelują dziś specjaliści.
15: To Fakty w RMF FM, 13:02. Studenci i wykładowcy z różnych pomorskich uczelni rozpoczęli rok akademicki paradą w samym centrum Gdańska. Ruszyli spod Złotej Bramy i ulicą Długą doszli przed Dwór Artusa.
21: To jest wspaniały widok, szczerze mówiąc. To pokazuje, że jesteśmy społecznością, która potrafi się jednoczyć.
22: No, fajnie głośno rozpoczynać rok akademicki, bo potem wiadomo, będzie ciężko z innymi rzeczami, a tak to jest trochę zabawy.
23: Trochę imprezy na początek, o to chodzi?
22: Tak, uwielbiamy taką imprezę, specjalnie w Gdańsku i jeszcze, że 20 uczelni jest, no to super, naprawdę.
16: Świetne, huczne rozpoczęcie i miejmy nadzieję, że dalszy rok będzie właśnie taki szczęśliwy i kolorowy, jak ta parada.
15: Ze studentami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Niech ten rok akademicki będzie udany. Życzymy Wam samych sukcesów.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: 13:03, to lepiej być nie może w RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie i uwaga, jest z nami nasz nowy kolega Kacper Śnigurski, z którym prześledzimy największe absurdy na polskich drogach z ostatnich dni.
25: Taka historia między innymi, dostawca jedzenia zszedł ze skutera i pieszo pokonał przejście.
6: To nie wszystko, policjanci łapali za mruganie.
25: A elektryk wyciągał łódkę i sam się zamienił w łódź podwodną.
6: Po tych historiach na pewno nie zapomnijcie włączyć kamerki w samochodzie. To już za chwilę w RMF FM, bądźcie z nami.

0: A w RMF FM najbardziej pomysłowi kierowcy w Polsce.
1: W sobotnie popołudnie w programie Lepiej Być Nie Może sprawdzamy dla Was największe hity na polskich drogach, o których możecie poczytać także na piracidrogowi.pl. Z nami Kacper Śniegórski, z którym wyjeżdżamy na polskie drogi, a tam...
2: To jest jakiś kosmos. Słuchaj, zaczynamy od gościa, który się nazywa Bambik i wysłał do nas takie nagranie prosto z Warszawy. Wyobraź sobie, że masz przejście dla pieszych i jest czerwone światło, prawda?
1: No i ten sobie ładnie.
2: Dostawca jedzenia na skuterku podjeżdża i on wtedy zrobił trik Jasia Fasoli, bo ja kiedyś widziałem, że on coś takiego zrobił. Schodzi ze skutera i pieszo na czerwonym przeprowadza swój skuter.
1: Kulturalnie można powiedzieć.
2: Tak, ale... tylko jaki on przepis złamał? Ja się naprawdę nad tym zastanawiam. Opis dodał taki. Przecież pisze, że kara jest za przejazd na czerwonym świetle. Tutaj gość przeprowadził, więc nie wiem, o co chodzi.
1: Skoro jest za przejazd, no to trzeba przejść.
2: Słuchaj, a wiesz, że jest mandat za mruganie? Nie możesz mrugać, ostrzegając przed policją. I faktycznie ostatnio tak było, że to była myślenicka drogówka, ustawiła jeden radiowóz, który tam stał z suszarką, ale oni byli takimi aktorami. Natomiast kawałek dalej policjanci wystawili drona, który podglądał, czy ci kierowcy, którzy kulturalnie ominęli ten pierwszy patrol, mrugali innym. I się okazało, że 47 kierowców ostrzegało innych przed kontrolą, a jaka jest za to kara? Dostałaś kiedyś mandat taki?
1: Nie dostałam. W ogóle bo to zazwyczaj tak działa, że jak się powie na głos, to później się wszystko zmienia.
2: Ale nie rób tak, bo to są 200 i 4 punkty karne. Może zaboleć.
1: Czyli nie można mrugać.
2: Nie można mrugać, chociaż jak przejdziemy do komentarza od Pawła Tadeusza Jana, to on pisze tak. Artykuł 29 ustawy prawo ruchu... Użycie sygnału dźwiękowego lub świetlnego w sytuacji, gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie. Pytanie, to było niebezpieczeństwo, czy nie? Kombinujcie sami.
1: A ja zawsze myślałam, że to taki miły gest od kierowców i że może ktoś tam... On numer prosi, a...
2: To nie. To jeszcze mam dla ciebie jedną historię, tym razem związaną z samochodem elektrycznym, elektrykiem po prostu, bo był taki pan, który w Krakowie na bagrach miał łódkę, prawda? I on mówi sobie, wyciągnę teraz tę łódkę. Podjeżdża tym elektrykiem, ale coś tam chyba mocy nie ogarnął, czy coś takiego. I ostatecznie on zamiast wyciągnąć tę łódkę, to ta łódka wciągnęła jego, no i jego elektryk zamienił się w łódź podwodną.
1: No to do ryżu wsadzi będzie jeździć, a więcej takich historii na piracidrogowi.pl i za tydzień w sobotę w RMF FM.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano stronę piracidrogowi.pl, której wydawcą jest firma Viralex.
3: Reklama.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić
15: Panie mam... Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Big deal, multi deal, big deal, multi deal w deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make deals.
18: Przed tobą ważny dzień?
19: Mam egzamin z prawa jazdy.
20: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę.
18: Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm. Jak możemy ci dodać energii i skrzydeł? I leć! Słuchać Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
21: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
22: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36 już od 34,99.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
4: Weekend z RMF FM. I lepiej być nie może.

Major League, DJs i Wasted. Takie nowości w RMF FM wam przemycamy w weekend, a tu lepiej być nie może i 13.30 na zegarach. Kto tam jeszcze sprząta? Pamiętajcie, taniec z odkurzaczem też się liczy jako aktywność fizyczna, a jeśli właśnie robicie przerwę na RMF FM, to my was usprawiedliwiamy. To taka regeneracja między seriami i półkami z kurzem, na które teraz nie patrzymy. Tylko dajemy sobie głośniej. Idziemy po kolejną kawę. Porządki mogą poczekać. Emma Baton już teraz w RMF FM.

0: Tak, nas oczarowała Lady Gaga. To lepiej być nie może w RMF FM. 22 minuty do 14. Z tego co widzę, na drogach dziś spory ruch. Jeśli jesteście w drodze na weekend, na zakupy, to uwaga na trasie. Teraz na drodze krajowej numer 50 między Wyszogrodem a Sochaczewem są utrudnienia. Dokładnie w kamionie zderzyły się osobówka, ciężarówka i dostawczak. Droga jest zablokowana i nie przejedziecie tak do 3 godzin. My oczywiście w RMF FM wszystko będziemy to śledzić na bieżąco i na pewno do tematu wrócimy w faktach RMF FM o 14.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Niec, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już w poniedziałek po 14. Szczegóły na www.rmffm.
1: Ogłoszenie płatne.
7: Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który może wywoływać półpasiec. O ryzyku zachorowania opowie doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.
8: Półpasiec to nie tylko wysypka na skórze. Często wiąże się ta choroba z silnym bólem, który może pogarszać jakość życia, zwłaszcza u seniorów, szczególnie narażonych na to zachorowanie. Choroba niewątpliwie prowadzi do utraty samodzielności.
7: Jak można zapobiec tej chorobie?
8: Jedyną dostępną profilaktyką w tej chorobie jest szczepienie. Osoby, które ukończyły 65 lat życia i mają choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę, powinny zapytać swojego lekarza rodzinnego o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi.
7: Pacjentom w wieku od 18 do 64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
12: tworzona przez miliony słuchaczy.
10: Usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
11: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
12: tworzona przez

0: Siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Reklama.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Byle do piątku.
4: Praca do godziny 14 i koniec.
3: I tak trzymać.
5: Jesteśmy z wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Miliarderzy, Big Techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie. Na zegarach 14 sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
17: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką między Wyszogrodem a Sochaczewem na Mazowszu. Irlandzka prezydencja zaproponowała projekt budżetu na lata 2028-34. Nasza korespondentka analizuje go pod kątem Polski. Posłuchajcie jej relacji. Tysiąc owiec i tysiące turystów w Szczawnicy. Połączymy się z naszym reporterem w samym centrum stada. Kierowcy, zablokowana jest krajowa 50 między Wyszogrodem a Sochaczewem na Mazowszu. W kamionie zderzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba została ranna. A teraz projekt unijnego budżetu na lata 2028-34 zaproponowany przez irlandzką prezydencję. W dokumencie mowa jest m.in. o tym, aby Polska nie musiała od razu oddawać do wspólnej unijnej kasy 30% swoich wpływów z handlu emisjami. W faktach ponownie nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co oznaczałoby to dla naszego kraju?
18: To byłaby dla Polski korzyść finansowa. W pierwszych latach nowego budżetu większa część pieniędzy z handlu emisjami zostawałaby w kraju, a do unijnej kasy trafiałaby stopniowo coraz większa kwota. Jak się dowiedziałam, jednym z rozważanych wariantów jest zwiększenie tej stawki o 5 punktów procentowych na kolejnych etapach. Z mojej rozmowy z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim wynika, że Polska ocenia tę propozycję jako korzystną finansowo, ale nadal niespełniającą polskich oczekiwań. Warszawa wciąż chce, by ETS w ogóle nie stał się nowym źródłem dochodów unijnego budżetu. Sprawa więc będzie wymagała dalszych negocjacji.
17: Jutro w Krakowie druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Na głosy powalczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. RMF FM i RMF 24 we współpracy z Polsat News zapraszają na wieczór wyborczy. Na naszej antenie poprowadzą go Tomasz Staniszewski, Piotr Salak i Tomasz Terlikowski, który już teraz zaprasza na swoje rozmowy.
19: Wybory w Krakowie to poza ich znaczeniem dla miasta, powie to każdy wielki sprawdzian i poligon doświadczalny przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku. I o to właśnie będę się pytał. Czy da się wprost odnieść te wyniki do polityki parlamentarnej? Jakie czytają główne siły polityczne i co zamierzają zrobić z wnioskami z tego czytania? Ale moich gości zapytam także o to, kto zyskał, a kto stracił na tych wyborach. A o tym wszystkim rozmawiać będę z Dorotą Łobodą z Koalicji Obywatelskiej, Pauliną Piechną-Więckiewicz z Nowej Lewicy i Tobiaszem Bochańskim z PiSu.
17: Ciekawych gości będzie więcej. Jutro od 20.55 krakowski wieczór wyborczy w Faktach RMF FM, Radiu RMF 24 i na kanale RMF 24 na YouTubie we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera właśnie w Polsat News. Wieczorem szlagier, a już niebawem mecz drużyny, która potrzebuje przełamania. Ekstraklasa ma dzisiaj w planach 3 spotkania. Zaczynamy w Krakowie za 45 minut. Patryk Serwański w Faktach, tego przełamania szuka Krakowia.
20: Drużyna Pasów przed reprezentacyjną przerwą zanotowała serię 4 porażek. Ostatnie zwycięstwo 21 sierpnia, dziś pojedynek z Zagłębiem Lubin. Trener Bartosz Grzelak uważa, że po okresie spokojnych treningów drużyna powinna grać lepiej.
21: Widzę pozytywne sygnały w treningach. Taki zawodnik jak na przykład Lasse Nudos, który do nas późno przyszedł do nas. Potrzebował parę tygodni dobrego treningu i już wyglądał ostatni mecz, jak graliśmy sparing, że złapał formę.
20: No, Norwek strzelił w tym spotkaniu 2 bramki. Później mamy mecz we Wrocławiu, Śląsk podejmie mistrza poznańskiego Lecha, a wieczorem w Białymstoku Jagiellonia zagra z Górnikiem Zabrze.
17: Przez Szczawnicę maszeruje wielki redyk. Baca Andrzej Majerski prowadzi ponad 1000 owiec. Towarzyszy mu nasz reporter Maciej Pałachicki.
22: No jak się idzie?
23: Nawet się dosyć idzie. Myśmy pokonali dwie trzecie trasy, można powiedzieć. No tak, że już jakoś i myślę, że dojdziemy. Pogoda nam dopisuje. Zdrowie też nam dopisuje.
22: Czyli największe święto bacowskie.
23: No, największe święto bacowskie właśnie. Większe jak na wiosnę.
17: Co za impreza. Do Szczawnicy w Faktach obiecuję będziemy dzisiaj wracać. Ja już bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. A Fakty za godzinę przedstawi Katarzyna Podraza.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 4 minuty po 14. Znamy sekret długowieczności. Jest to związane z obiadem, do którego może właśnie siadacie. Zradzimy wam to już za chwilę. Tu lepiej być nie może w RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry.

0: Rządowi poleca się do zatłoczonych parkingów przed sklepami. To lepiej być nie może w RMF FM. 19 minut po 14. Obiecałam wam sekret. Proszę bardzo. Internet podpowiada, że zdrowe jedzenie wcale nie musi oznaczać tej słynnej diety śródziemnomorskiej czy wakacji w Grecji. Naukowcy sprawdzili dietę nordycką, w której królują ryby, kapusta, jabłka i żytnie pieczywo. Taki sposób odżywiania gwarantuje dłuższe życie. Pytanie tylko, czy po takim obiedzie można jeszcze deser. Bo nauka nauką, ale sobota ma swoje prawa. I szarlotka pewnie już się tam robi. RMF FM. Reklama.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
4: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
3: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
5: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk – Scandinavian Sleeping and Living.
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
10: W tę sobotę borówki amerykańskie 300 gramów 14,90.

0: polskie sprawy.
1: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Po reklamie.

0: Oj, ja mam to już na zapętleniu na swojej prywatnej playliście. No magicznie to brzmi, przyznajecie. Liwka w RMF FM, a na zegarach 14.30. A jeśli chodzi o muzyczne cuda, to słuchajcie, dziś ostatnie przesłuchania w ciemno w The Voice of Poland, a to oznacza, że coraz mniej miejsca w drużynach trenerów. Robi się nerwowo, poprzeczka jest coraz wyżej. A jak dostać się do serducha Kuby Badacha, które podobno jest ziemniakiem?
1: Ktoś powiedział, że ja zamiast serca mam ziemniak i spodobało mi się to, bo ja szczerze mówiąc bardzo lubię ziemniaki. Jakoś to padło, ja się do tego przywiązałem. Wyobrażam sobie to swoje serduszko jako takiego ziemniaka, który ma zrobioną buźkę, nosek, oczy i się uśmiecha.
0: I my trzymamy też kciuki za wszystkich uśmiechniętych wokalistów.

0: to jakby wam się tam jeszcze sprzątanie przedłużyło, to z rej przyspieszamy te ruchy, dajcie sobie na luz, jest sobota, to lepiej być nie może w RMF FM, 22 minuty do 15, a tymczasem rude koty są wreszcie rozgryzione i to po 60 latach. Są najnowsze badania o ich pomarańczowym futrze. Okazuje się, że odpowiada za nie zmiana w DNA i co ciekawe, gen odpowiedzialny za ten kolor znajduje się na chromosomie X i przez to większość rudych to kocury właśnie. No dobra, genetykę rudego kota już znamy, to teraz poprosimy o wyjaśnienie, dlaczego zawsze siada dokładnie tam, gdzie właśnie czytamy. Reklama.
1: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med. Szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu. Aflofarm.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej

0: Kolejny atak na Żownika, tym razem w Warszawie. Na miejscu jest nasza reporterka, z którą połączymy się w Faktach RMF FM o 15.
1: Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Byle do piątku.
4: Praca do godziny 14 i koniec.
3: I tak trzymać.
5: Jesteśmy z Wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
9: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
13: Zmieniały się trendy.
14: Ale jedno pozostało niezmienne.
12: To wy wybieracie największe hity.
5: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
15: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Po reklamie. Na zegarach godzina 15, to czas na Fakty RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, zapraszam. Trzy osoby ranne w ataku nożowniczki w Warszawie. Szczegóły tej tragedii za chwilę w relacji naszego reportera, który jest na miejscu. Kijów bez metra po rosyjskich atakach. Problemy także z wodą i komunikacją. A w Krakowie już jutro półmaraton królewski. Pobiegnie 18 tysięcy osób. Dwudziestojednolatka zaatakowała nożem trzy osoby na terenie zespołu szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. W Faktach od razu łączymy się z reporterką RMF FM, z reporterem RMF FM Igorem Skrzypkiem, który jest na miejscu. Witamy cię serdecznie. Igorze, co wiadomo o rannych?
20: Wszystkie osoby poszkodowane to kobiety. Zaatakowana została 17-latka, została zraniona w przedramię. Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie osoby, jak tłumaczy policja, zostały poszkodowane przypadkowo, nie były bezpośrednim celem ataku. To kobiety w wieku 17 i 24 lat. W zespole szkół przy ulicy Mińskiej mieści się szkoła dla dorosłych, dlatego placówka była otwarta dziś, w sobotę. Do ataku doszło w pobliżu sekretariatu. Sprawczyni, 21-latka, została zatrzymana. Policja potwierdza, że była uczennicą szkoły, w której dokonała ataku. Motywy jej działania nie są na razie znane.
19: Dziękujemy Igorowi za relację. Połączymy się oczywiście z nim w kolejnych faktach o ataku nożowniczki. Przeczytacie też na rmf24.pl. faktach teraz Ukraina. W Kijowie po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Tylko dziś alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów był w stolicy Ukrainy ogłaszany 5-krotnie. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 12 w Mazowieckiem. 3 osoby zderzyły się tam na odcinku Radom-Zwoleń w pobliżu miejscowości Gust. Droga jest zablokowana.
1: 100 sposobów na weekend w faktach RMF FM.
19: 18 tysięcy osób zgłosiło się do startu w jutrzejszym PKO Krakowie o półmaratonie królewskim. To rekordowa liczba biegaczy, którzy wezmą udział w rywalizacji na dystansie ponad 21 kilometrów. Pod Wawelem pojawią się m.in. aktorzy, którzy poprzez udział w biegu wesprą fundację Mam Marzenie, zapowiada Andrzej Popiel.
13: Moim takim skrzydłowym jest zawsze wiernie Mateusz Janicki, który promuje naszą akcję od samego początku. W zasadzie wspólnie byliśmy pomysłodawcami tego projektu. No a oprócz tego chciałbym podtrzymać trochę słuchaczy w niepewności, jak to jest przed premierą filmu. Zobaczymy, kto stawi się z aktorów, ale mogę zapowiedzieć, że będą to też głośne nazwiska z całego kraju, a nawet spoza granic.
19: Krakowski półmaraton także z udziałem gwiazd rozpocznie się jutro o 10:00. A już dziś piłkarskie starcie Real Madrytu z Villarrealem. Tymczasem Kylian Mbappe wciąż bohaterem nagłówków hiszpańskich mediów. Co takiego zrobił? O tym powiemy więcej w Faktach o 16:00. Już teraz zapraszam.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Pokój posprzątany, zakupy zrobione. Pracę kupię.
22: Patrzysz na mnie?
21: A na kogo?
22: Jeszcze nie, ale jestem tu po to, żeby wam towarzyszyć w tych sobotnich obowiązkach, więc słuchajcie, jedziemy na zakupy czy sprzątamy? Dajcie znać pod 3322, to ustalimy sobie strategię. Mateusz Operchał, cześć ponownie. Dziękujemy, Anito.
21: Pa.

0: wiem, żeby nie przychodzić przed obiadem do radia. Słuchajcie, SMS od słuchaczki: piekę ciasto. No cudo, piekę ciasto z galaretką, żeby była jasność. Tu RMF w trasie, praca do 16, zakupy i sprzątanie na drugiej zmianie, pisze Asia. No dobra, czyli lecimy na dwa etaty. Bardzo przyjemnie, ja razem z wami oczywiście w głośnikach RMF w trasie. Z najlepszą muzyką za chwilę wracamy.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Znalazłaś zgubiony ręcznik syna na basenie? Brawo! Namówiłeś niejadka na warzywa? Brawo! Przetrwałeś rodzinny wyjazd? Wielkie brawo! Opiszcie na www.rmf.fm, za co należą wam się oklaski. Brawo rodzice w RMF.fm. W każdą niedzielę po 8.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: potrafi.
1: Niespodziewana ekipa się trafiła, Take That i Michael Patrick Kelly, którego uwielbiacie, wiem o tym i dlatego z chęcią gramy wam tę nowość w RMF FM. Tymczasem, słuchajcie, 94% z nas chce, żebyśmy byli dla siebie bardziej życzliwi, tak czytam tu w sieci. To niech to będzie misją na ten weekend, żebyśmy dobili do 100%. Co wy na to? Tę ekipę też znacie.

0: najlepszą muzyką. Słuchajcie, dokładam do tego kasę. 1 000 000 złotych czeka w jednym z 30 sejfów w poniedziałek. Elegancki, pachnący, normalnie 1 000 000, okrągły, piękny, na marzenia, na co tylko chcecie. Słuchajcie, w październiku w RMF-ie wygrali już m.in. Andrzej, wygrała Janina, pamiętam, że Krzysiek ustrzelił dużo kasy, Monika, Joanna. Wczoraj Krzysztof wygrał 85 tysięcy złotych. Lista zwycięzców rośnie cały czas. A co zrobili, żeby wygrać? No dali sobie szansę po prostu. Dali szansę swojemu szczęściu i zagrali. Chwycili za telefon, wysłali RMF pod 7474 za 4,92. I wy możecie pójść w ich ślady i wysłać właśnie hasło RMF pod 7474 albo imię pod 7474. Zróbmy tak, żebyście wysłali swoje imię. Chcemy was po prostu bliżej poznać. 13 minut? Nie, zrobimy 10 szczęśliwych minut. 10 szczęśliwych minut na mega bonus razy 1300. Pomnożę każde imię wysłane pod 7474 od teraz. 10 minut. Ani minuty dłużej. Gracie też na www.rmf.fm. Czeka 1 000 000, ale wchodzicie do 3 losowań o sejfy w przyszłym tygodniu. Poniedziałkowym i 2 piątkowych. To jest idealna okazja, żeby zagrać. Imię pod 7474.
1: RMF FM. Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A
1: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
14: A wiesz dlaczego?
13: No właśnie nie.
14: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
13: Okej, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
14: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
13: Swanson?
14: Mądra suplementacja już od 57 lat.
13: To brzmi jak przemyślany wybór.
15: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
16: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
17: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Panie Pascalu,
22: tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
0: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
1: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
0: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
1: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
0: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
1: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
2: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
24: Po reklamie.
26: Od rana do wieczora RMF FM. Od rana do wieczora RMF FM.

jeszcze 7 minut. Będzie 16 w RMF FM. Za chwilę fakty, a w nich najnowsze ustalenia po ataku nożowniczki w stolicy. Przypomnę, 21-latka raniła 3 osoby. Na miejscu jest nasza dziennikarka. Bądźcie blisko radia.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
7: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
6: Czarne skrzynki.
7: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
6: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
11: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Mamy najnowsze informacje, a przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Witamy.
12: Zapraszam, witam. Na początek najnowsze ustalenia po ataku nożowniczki w stolicy. 21-latka raniła 3 osoby. Posłuchajcie relacji naszej dziennikarki. Kraków już jutro wybiera, tuż przed zakończeniem głosowania, start naszego studia wyborczego w faktach RMF FM i w radiu RMF 24. Kylian Mbappé zdenerwował madryckich kibiców. Posłuchajcie, o co poszło. Nie odzywała się, nie chciała współpracować i nie przekazywała żadnych informacji. Tak policja opisuje zachowania 21-latki, która nożem zaatakowała 3 osoby w zespole szkół w Warszawie. Do tragedii, jak podawaliśmy w faktach RMF FM, doszło przed sekretariatem w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczka obezwładnił pracownik uczelni. W wyniku ataku 17-latka trafiła do szpitala, ale jej stan nie zagraża życiu. Pozostałe dwie kobiety odniosły drobne obrażenia. Przed zespołem szkół przy ulicy Mińskiej w Warszawie jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, co teraz dzieje się na miejscu?
13: Dzień dobry, jestem. Teren został odgrodzony taśmą. Na miejscu cały czas pracują policyjni technicy. Za mną jest komisarz Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Co teraz dzieje się z zatrzymaną?
14: W tej chwili zatrzymana osoba znajduje się na komendzie na warszawskiej Pradzie. Składa stosowne... jest przesłuchiwana, mówiąc krótko. Została pobrana krew do badań celem określenia, czy znajdowała się w stanie... jest poczytalna, czy jest trzeźwa, czy na skutku nie znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych. Pracujemy, aby znaleźć odpowiedź, dlaczego do tego doszło.
13: Bardzo dziękuję. Poza zatrzymaną kobietą na komendzie są przesłuchiwani także świadkowie, między innymi mężczyzna, który obezwładnił napastniczkę z ulicy Mińskiej w Warszawie, Magdalena Greinert.
12: Dziękujemy, Magdzie. A od ataku nożowniczki w stolicy przeczytacie też na rmf24.pl. Tymczasem w związku z atakami przemocy policja wróci do szkół w najbliższy poniedziałek i pozostanie tam do odwołania. Patrole piesze i zmotoryzowane będą obserwować to, co dzieje się w placówkach oświatowych, ale także w ich otoczeniu. Monitorowane będą wszystkie podejrzane zachowania wśród uczniów, ale także wśród osób, które znajdują się w pobliżu szkoły. Według danych zebranych dziś do godziny 13 przez Komendę Główną Policji, dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. W Krakowie trwa cisza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55, startuje nasze studio wyborcze w Faktach RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Razem z nami gospodarz wieczoru, Piotr Sarak.
0: Dzień dobry.
12: Witaj, Piotrze. Kto pojawi się w studio?
0: O, znakomici goście, między innymi były prezydent Andrzej Duda, który się odniesie do tego oczywiście, co stanie się jutro wieczorem w Krakowie, ale jak się domyślasz, Kasiu, nie tylko o tym porozmawiamy z byłym prezydentem, bo rzadkie są takie okazje, kiedy Andrzej Duda pojawia się w mediach, przynajmniej w ostatnich dniach. Te wybory mają znaczenie nie tylko dla stolicy Małopolski, ale także mają znaczenie dla polityki krajowej. Dlatego Tomasz Terlikowski ze swoimi gośćmi skomentuje je z kolei ze studia w Warszawie. Potem wracamy na Kopiec Kościuszki, no i ludzie Krakowa i z Krakowem związani, czyli na przykład Łukasz Orbitowski. Ja wiem, jak pisze, ale nie wiem zupełnie, co myśli o funkcjonowaniu miasta i na pewno się tego dowiemy.
12: Dziękujemy Piotrowi i zapraszamy do słuchania RMF FM i Radia RMF 24. Oglądajcie nas też w sieci. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
3: Sport w Faktach RMF FM.
12: Trener José Mourinho broni Kiliana Mbappé. Francuz ma dziś zagrać w meczu Realu Madryt z Villarrealem od pierwszej minuty. Patryk Serwański w Faktach. Patryku, co w zachowaniu Mbappé zdenerwowało madryckich kibiców?
15: Francuz pod koniec września doznał lekkiego urazu w meczu reprezentacji. W kolejnych już nie zagrał, no i miał zająć się leczeniem. Ale był też na przykład w nocnym klubie w Paryżu podczas Tygodnia Mody. W mediach społecznościowych pojawił się z kolei film, jak jeździ na rowerze w szwajcarskich Alpach. No, wakacje rowerowe w Szwajcarii, w hotelu złożonym z niewielkich domków. No, przy każdym z nich czekało kilka rowerów, którymi można było dojechać do części wspólnej z restauracjami i strefą spa. I tak oto nagle Mbappé przemierzał Szwajcarię na rowerze. Bagatelizował na wczorajszej konferencji prasowej José Mourinho, choć jazda na rowerze w trakcie rekonwalescencji piłkarza, no to jest coś, czego Portugalczyk nie akceptuje. Oficjalnie jednak broni swojej gwiazdy, ale hiszpańskie media twierdzą, że Mourinho miał mieć naprawdę duże pretensje do swojego napastnika.
12: Dziękujemy Patrykowi, a już w kolejnych Faktach zabierzemy was do Szczawnicy na największy redek w Polsce.
16: Przyjechaliśmy zobaczyć łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
17: Tak!
12: Słyszymy się o 17.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dziękujemy dla was, całkiem przyjemne wycieczki. Ja też mam jedną w planach. Tymczasem na zegarach 5 po 16. Tu RMF w trasie. Mam nadzieję, że macie dobrze nastawione odbiorniki, bo mam sporo najlepszej muzyki, która pięknie brzmi w głośnikach, w samochodzie, gdziekolwiek jesteście. Bruno Mars rozpoczyna tę godzinę. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: 18 minut po 16 i to jest to słowo, którego szukaliśmy w ten weekend. Lose. No, dokładnie tak, tego wam życzę, dosłownie o tej porze. Tu RMF w trasie. Słuchajcie, czytam o tym. Naukowcy dokonali niezwykłego odkrycia. Mówią, że siwienie włosów może być odwracalne. O, zgaduję, że badania prowadzili w salonie fryzjerskim.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
4: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
3: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
5: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
13: 15 zł.
12: Lepiej.
13: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
12: Z kuponami?
13: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koniec.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deal.
3: Inne światy niż te. Stephen King i Peter Straub wprowadzą cię w nowe wymiary. Granice rzeczywistości znikają. Inne światy niż te. Powieść już w sprzedaży.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pani zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Po reklamie.
9: Teraz w RMF FM przebój, który kochacie.

Marisa w RMF FM z dostawą nowej muzyki. Tej najlepszej oczywiście. 28 minut, będzie 17. Pozdrowienia z trasy pod 3322. Spokojnej drogi w takim razie życzy RMF w trasie. A dla kierowców, żeby trochę przewietrzyć głośniki, jeszcze Capital Cities w RMF FM. Warto dać głośniej.

0: ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
1: Tak, piękna ta nasza złota jesień, to jest idealny czas na wycieczki i na spędzanie wolnego czasu, a na www.rmf.fm pytamy was, który z parków narodowych chcielibyście odwiedzić i dlaczego. Edyta już ma plan. Dzień dobry, Edyto.
2: Cześć, cześć.
1: Piękna historia w tych planach się tutaj chowa. Opowiedz mi, gdzie to było i co tam się stało?
2: No, pewnego poranku mój ówczesny mąż zabrał mnie na Babią Górę.
1: Aha.
2: No i postanowiłem się tam oświadczyć. No i teraz chciałabym zabrać również dzieci z nami i pokazać im to miejsce, gdzie to było.
1: I ty tu jeszcze napisałaś, że wiatr prawie porwał pierścionek.
2: Tak, tam wiało. Wyklinałam na wszystkie sposoby, no ale jak już uklekną, to...
1: Ale udało się.
2: Udało się,
1: tak. No brawa dla was. Ja tylko dodam, że Babiogórski Park Narodowy ma ponad 70 lat. On został utworzony w 54. Najwyższy szczyt to oczywiście Babia Góra, 1725 metrów nad poziomem morza. Ten szczyt nosi również nazwę Diablak. Tam jest ukryta.
2: Dokładnie.
1: Tak, tam jest ukryta taki przesąd ludowy, że na szczycie miał stać diabelski zamek, ale też podobno spotykały się tam czarownice. Na szczęście spotkaliście się tam wy na pięknej nowej drodze życia. Słuchajcie, kochani, mam dla was 500 zł na wycieczkę do dowolnego parku narodowego. Bardzo proszę.
2: O, super, dziękujemy bardzo.
1: Pozdrawiam cię, Edyto, serdecznie, a was zachęcam, żebyście brali udział w tym super konkursie. Jest ze szczegółami na www.rmf.fm.
0: Audycja dofinansowana przez Unię Europejską. Sponsorem konkursu Naturalne Piękno jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Reklama.
3: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1+1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
10: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
11: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
10: To całkiem sporo potrafi.
9: Inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.

0: boli, spędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
2: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
2: Już w poniedziałek po 14:00.
3: Upewnij się, że masz włączone radio.
4: Na znak sygnał wbij żółtą pineskę w aplikacji RMF FM.
5: A potem bądź z nami.
6: Bo nigdy nie wiesz, kiedy zadzwoni telefon za 10 tysięcy.
1: Żółta pineska RMF FM.
7: Pineskujesz?
4: Pineskuj.
7: A po 14:00 miej RMF na uchu.
1: Szczegóły na www.rmf.fm.
8: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
15: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć. Bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
16: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
15: Kiedy usłyszysz drugą,
16: będziesz chciał poznać zakończenie.
15: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dych i Kamil Barnowski. Już jutro po 20:00 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.

0: Niższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Po reklamie.
4: To już prawie 17 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
5: Witam i zapraszam. Trwa policyjne dochodzenie po ataku 21-letniej nożowniczki w stolicy. Mieszkańcy okolicy, w której doszło do zdarzenia, boją się o swoje dzieci.
6: Jest jakaś obawa, nie?
5: Będzie też podsumowanie piłkarskiego starcia Krakowi z Zagłębiem Lubin. O tym za chwilę nasz sportowy dziennikarz. Na początek jednak fakty dla kierowców. Karambol w Warszawie. 6 samochodów zderzyło się na zjeździe z trasy Łazienkowskiej. Straż pożarna informuje, że jedna osoba została ranna. Na miejscu tworzy się ogromny korek. Zjazd z trasy Łazienkowskiej w kierunku Gdańska jest zablokowany. Na jezdni w kierunku Pragi zator sięga już 2 kilometrów. W faktach pozostajemy w stolicy. Policjanci pracują na terenie zespołu szkół przy ulicy Mińskiej, gdzie doszło dziś do ataku 21-letniej nożowniczki. Kobieta jest obecnie przesłuchiwana na komendzie na warszawskiej Pradze. Policjanci rozmawiają także ze świadkami tej tragedii. Ranne, przypomnijmy, zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Mieszkańcy pobliskich budynków na warszawskiej Pradze mówią nam o strachu i obawach w związku z falą agresji w szkołach.
6: Mam 2 dzieci. 9-17 lat i tak w piątek też nie puściłem do szkoły i tak teraz zastanawiam się w poniedziałek w ogóle puszczać, czy jeszcze odczekać, nie?
7: Ale to jest taki strach właśnie o bezpieczeństwo dzieci?
6: Tym bardziej, że mówię, szkołę mamy tutaj dzieci, jakie chodzą blisko, także jest jakaś obawa, nie?
8: Jest to szok. Zazwyczaj się mówi, że Polska jest bardzo bezpieczna, prawda? Też w porównaniu z innymi krajami, a tutaj jednak u nas coś takiego się dzieje.
5: Usłyszała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy więcej o dzisiejszym ataku nożowniczki w stolicy.
9: Fakty z ligowych boisk.
5: Aydin Hasić, bohaterem kibiców Krakowi. Drużyna Pasów wygrała w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin 3-1. Mecz trwał aż 108 minut. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach. Witaj, Patryku. Dużo tego doliczonego czasu.
10: No tak, no między innymi dlatego, że mieliśmy dwie ważne analizy systemu VAR w drugiej połowie. Obie wzbudziły kontrowersje. W obu przypadkach też sędzia ostatecznie dyktował rzuty karne dla Krakowi, które wykorzystał Hasić. Pasy przegrywały do przerwy z Zagłębiem, ale w drugiej połowie dwa rzuty karne właśnie wykonane przez Bośniaka pozwoliły odwrócić losy spotkania. Ten drugi karny podyktowany w 8 doliczonej minucie. Wynik ostatecznie ustalony w 107 minucie gry. Krakowia dzięki temu przerwała serię 4 porażek.
5: Patryku, a co jeszcze przed nami w Ekstraklasie?
10: No, rozgrywka kończy się powoli we Wrocławiu. Tam o 17.30 mecz Śląska z Lechem Poznań. Wieczorem za to emocje w Białymstoku i mecz Jagiellonii z Górnikiem, który jest liderem tabeli.
11: Mówimy już teraz nie o czymś, co się wydarzyło i jest jakimś zjawiskiem, tylko jest po prostu jakością. Dzisiaj Górnik jest po prostu bardzo jakościową drużyną.
10: Tak mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
5: Dziękujemy Patrykowi. O tym spotkaniu powiemy też w kolejnych faktach RMF FM. I na koniec Szczawnica. Redyk przyciągnął jeszcze więcej turystów niż przed rokiem. Tysiące ludzi czekało wzdłuż głównej ulicy Uzdrowiska, by zobaczyć, jak baca Andrzej Majerski sprowadza swoje stado owiec.
12: No bardzo się nam podobało. Przyjechaliśmy po to, żeby pooglądać.
13: Z Chorzowa przyjechaliśmy. Sami się sobie dziwimy, ale przyjechaliśmy zobaczyć łowiecki. Dziewczynki, podobało się?
14: Tak.
13: Ojej, no słyszę. A kto ładniej dzwoni na dzwoneczku, ty czy owieczki?
14: Owieczki.
13: Zadzwonimy w naszym słuchaczu bardzo na RMF-u na koniec. Ze Szczawnicy.
5: Z uczestnikami tego wyjątkowego widowiska rozmawiał nasz dziennikarz Maciej Pałachicki, któremu zazdrościmy, bo być tam i zobaczyć to na własne oczy, to dopiero przeżycie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Ale fajny klimat. 5 po 17 tu RMF w trasie. Dorzucamy jeszcze do tej pięknej jesiennej aury najlepszą muzykę. Oczywiście RMF towarzyszy wam, gdziekolwiek jesteście. Zawsze z wami. Razem z Pink, z Ellie Goulding, z Sylwią Grzeszczak, z Fool's Garden. No dużo tych gwiazd mamy w tej godzinie. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

Jest nowy trend w randkowaniu, czytam o tym w sieci. 6-7 dating się nazywa. Generalnie chodzi o to, że nie trzeba szukać, jak to się mówi, tej dziesiątki, że ktoś jest 10 na 10. Wystarczy, że jest 6 na 10 i może być przeciętny albo przeciętna. Słuchajcie, no jeśli chodzi o pierwszą randkę, to chyba ważne, żeby był albo była na 100. W sensie na 100% na czas. Jeszcze takie przyjemne dźwięki od WEM w RMF FM.

0: Na razie nie ma żadnych niepokojących większych problemów na trasach, a jako że to jest program RMF Trasie, to oczywiście monitorujemy, co dzieje się na drogach w to sobotnie popołudnie. Wracamy do Was z najświeższymi informacjami w faktach, te już niebawem, a za chwilę jeszcze więcej najlepszej muzyki.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Phonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Phonix Ból Uszu Max?
17: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Halo, Kasia?
20: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
20: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
21: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda. Po reklamie.
24: Najlepsza muzyka, pogoda i informacje z dróg. RMF w trasie.

0: Neptunika z nowościami w RMF FM. 21 minut, będzie 18. 10. kolejka Ekstraklasy. Tymczasem rozpoczął się mecz Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Na razie na tablicy wyników 2-0. W faktach o 18. Patryk Serwański na pewno wróci z aktualnym wynikiem. A po 18. wasza ulubiona grupa sąsiedzka. No właśnie, Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemek Skowron chyba będą rozmawiać o lalce. Ale nie znam szczegółów, tak zasłyszałem na podwórku. Koniecznie bądźcie blisko RMF FM.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
18: Panie Pascalu.
19: Tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
21: masz. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram z kartą

0: Fast Boy w programie RMF w trasie. Za chwilę fakty o 18:00, bądźcie bliska.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jutro Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
3: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
2: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
4: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
5: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
6: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
7: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
8: Kto wygra bój o Kraków?
2: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już jutro przed 21:00.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22:00.
1: Reklama.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Przed tobą ważny dzień?
16: Mam egzamin z prawa jazdy.
15: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę. Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm, jak możemy ci dodać energii i skrzydeł. I leć! Słuchać Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
17: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799.

0: reklamie.
1: Nowe ważne fakty w RMF FM. Na zegarach już prawie 18. Jesteśmy ponownie w studiu. Katarzyna Pudraza przy mikrofonie. Witamy.
2: Zapraszam. Czy 21-letnia nożowniczka i zaatakowane kobiety znały się? Mamy nowe ustalenia w sprawie dzisiejszego ataku w warszawskiej szkole. Unijne magazyny gazu mniejsze niż rok temu. Sprawdzimy, czy Polska ma powody do obaw. W tych faktach też Wrocław i mecz Śląska z Lechem Poznań. Śledczy zabezpieczają ślady w miejscu ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta, przypomnijmy, w pobliżu sekretariatu w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła nożem 3 osoby, w tym 17-latkę, która trafiła do szpitala.
3: Informacje, które na ten moment posiadamy, nie potwierdzają, aby wskazać, że te osoby się znały. Sprawczyni uczy się w tej szkole, natomiast osoba zaatakowana dopiero przyjechała dziś i miała złożyć czy aplikować do tej uczelni. Równolegle poza wspomnianą pracą śledczych zabezpieczaniem śladów pozostawionych w miejscu tego zdarzenia o charakterze kryminalnym. Pracują oczywiście inne piony. Zabezpieczamy ślady i te ślady cyfrowe zostawione przez obydwie te osoby mają dać nam odpowiedź, czy faktycznie nic te osoby nie łączyło sprawcę z osobą zaatakowaną.
2: Mówił RMF FM rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji komisarz Jacek Wiśniewski. To kolejny już atak, który miał miejsce na Mazowszu w ostatnich dniach. W związku z falą przemocy policjanci będą prowadzili wzmożone kontrole szkół w całym kraju. W Polsce ponad 99%, w Unii Europejskiej nieco ponad 72%. Tak wyglądają obecnie zapasy gazu przed nadchodzącą zimą. Unijne rezerwy są zdecydowanie mniejsze niż rok temu. W magazynach jest kilkanaście miliardów metrów sześciennych gazu mniej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Igorze, czy Polska mimo wysokich zapasów ma powody do zmartwień?
4: Minister energii Miłosz Motyka przekonuje, że nie.
5: Dostawy są realizowane w sposób niezachwiany, więc nie ma żadnego ryzyka, żeby w jakikolwiek sposób sytuacja gospodarcza zmuszała nas do ograniczeń.
4: Natomiast nasze możliwości magazynowe są niewielkie. Niemcy mają kilkukrotnie większe przestrzenie, więc nawet jeśli mają zapasy tylko na nieco ponad 50%, to i tak mają więcej gazu niż Polska.
5: Prowadzimy też proces inwestycyjny związany z tym, aby pojemność magazynowa była większa.
4: Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu ostrzega, jeśli wojna na Bliskim Wschodzie się nie zakończy, a do tego zima okazałaby się mroźna, cała Europa może mieć kłopoty. W takim przypadku konieczne byłoby ograniczenie zużycia nawet o kilkanaście procent.
2: Śląsk-Wrocław gra z Lechem Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa pierwsza połowa tego spotkania. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj Patryku. Kibice oglądali jakieś bramki?
6: Tak, dosłownie przed chwilą pierwsza bramka w tym meczu. Lech Poznań wychodzi na prowadzenie, także kibice we Wrocławiu pewnie niezbyt zadowoleni. Filip Jagiełło na liście strzelców.
2: Patryku, w Niemczech fala krytyki po błędzie bramkarza Bayernu Monachium Manuela Neurera.
6: Pierwsza akcja tego meczu, pierwsze sekundy. Bayern rozpoczyna ten mecz. Wycofanie piłki do Neuera, który wyszedł poza swoje pole karne. Minęło może, 4-5 sekund. Niemiecki bramkarz daje sobie tę piłkę odebrać. Gol dla Augsburga po takim właśnie kuriozalnym błędzie. Ostatecznie Bayern zremisował ten mecz 2-2.
2: Dziękujemy Patrykowi i polecamy pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM o 19.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: I na koniec faktów. Poznańskie Mistrzostwa Polski w jojo to niewielka zabawka składająca się z dwóch połączonych krążków z osią pośrodku, na którą nawinięty jest sznurek. Odpowiednio wprawiona w ruch pozwala wykonywać efektowne triki.
8: Ja wiem, że tych dyscyplin jest też kilka konkurencji.
9: Taka najbardziej królewska, można powiedzieć, dyscyplina. No to jest 1A, klasyczne jojo. Sznurek przywiązany do palca, a jojo przywiązany do drugiego końca sznurka. Kręci się jojo i robimy takie ewolucje, jakie tylko potrafimy.
2: Wyjaśniał sędzia Kamil Nowak, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tu oczywiście liczą się zręczność i precyzja. Nowe fakty o 19, a w nich studencka parada w Gdańsku. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Grupa sąsiedzka z tobą od dziecka. Grupa sąsiedzka z tobą od dziecka.
10: Tak, tak, no, to bardzo jest, ładne. Tak.
0: Szukamy jakiejś akceptacji w waszych oczach, ale widzę, że jest.
10: Wiesz, to tak na ciebie patrzę i wydaje mi się, że z wiekiem człowiek dziecinnieje.
0: Jest taka szansa. No?
10: Ładne. Zaraz zobaczymy, czy te tematy, które dzisiaj poruszymy, będą dziecinne, czy bardziej dorosłe. Raczej to drugie. Dzień dobry, witamy, zapraszamy. Agnieszka Kołodziejska.
11: Odeta Moro.
0: Przemysław Skowron. Powinno być Agusia, Odesia i Przemuś.
10: O, cześć.

0: Ale ładnie zagrała ta najlepsza muzyka, nie? To ładnie. Jest jednak, to jest coś, to jest. No, takie dźwięki są, nuty, tu takty,
1: wszystko. Jakby w XIX wieku mieli taką muzykę, to tam w ogóle wszyscy by się w sobie zakochiwali.
2: Jakby ona tak grała, to on by tak tańczył.
0: Grupa Sąsiedzka w RMF FM, posłuchajcie.
1: Co tam macie dzisiaj?
0: Ja mam lalkę, lalkę, w sensie lalka.
1: O nie! The Doll?
0: The Doll by ten Bolesław Prusz, no. Czy Aleksander Głowacki. Widziałyście, oglądałyście, czytałyście, wiecie, jesteście na mapie. To świadczy o tym, że my jesteśmy szczęśliwym społeczeństwem, że my się potrafimy kłócić o jakąś powieść XIX wieku i jej ekranizację.
1: Ale popatrz, jak się pięknie dzielimy, cały czas na pół.
0: A was, czy was to nie cieszy, nie odświeża?
1: Oczywiście.
0: Spróbujcie przy jakim podczas rodzinnego obiadu gdzieś tam rzucić.
1: Słuchajcie, ale ileż można? Kiedy to było, w liceum była lalka?
3: Wiecie co, zobaczcie, że nic się nie zmieniło, bo to jest takie strasznie polskie, jak poczytacie te komentarze. On jest nieszczęśliwy, ona nie wie, czego chce, a no. Polacy wiedzą najlepiej. No. Powiem wam, że mi się wydaje, że nadejdzie taki moment, myślę, że szybciutko, bo to jednak młodzi się zorientowali, że tam jest trochę historii miłosnej. Dziewczyny teraz będą szukały nie jakiegoś księcia z bajki, tylko Wokulskiego.
1: Wokulskiego?
3: No, szukam swojego Wokulskiego, wiesz, jestem droga i mam fatalny charakter.
0: Tak, że bo mój młody jak to przerabiał w liceum lalkę, to oni też tam patrzyli, ile on wydał w przeliczeniu na dzisiejsze, że jakieś wydał w ogóle bajeńskie sumy.
1: Tak, w przeliczeniu na dzisiejsze to chyba kilkanaście milionów
3: złotych. Na mediach społecznościowych robisz takie ogłoszenie. Cześć, jestem Odeta, szukam Wokulskiego. Droga, fatalny charakter.
1: Niewdzięczna.
0: Ja na taki artykuł jak widziałem, że oni są fajni, bo to jest taki old money. Ten Wokulski, wiesz, czyli jest pieniądzory sklep w Warszawie, można szaleć.
4: A w RMF FM Grupa Sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Przypomniała mi się taka scena z jednego polskiego filmu, jak on tak źle sąsiadowi życzył. I myślę, i patrzę na was, u nas to jest nie do pomyślenia, słuchajcie.
0: Nie.
2: Ja jajkami w wasze okna rzucać nie będę, ale za chwilę rzucę czymś dobrym. Poczekajcie.
5: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Byle do piątku.
10: Praca do godziny 14 i koniec.
9: I tak trzymać.
8: Jesteśmy z wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
17: masz. Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
18: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
19: Pan mi kibicował i dobiegłam.
6: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
20: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
23: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
22: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
23: Ascorvita Max?
22: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
24: Zdrowit.
25: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
26: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
25: Z PSB zawsze się da.
21: Po reklamie.
27: Skowron, Moro, Kołodka. Grupa sąsiedzka w RMF FM.

0: nie ma lepszego pomysłu jak sobotni wieczór, popołudnie, popołudniowy wieczór, wieczorne popołudnie, że muzyczka, herbata i grupa sąsiedzka.
1: Nas jest tutaj trójka, Agnieszka Kołodziejska,
2: Odeta Maro,
0: Przemysław Skowron.
3: A powiedzcie, jak wy sobie radzicie z takim jednym przedmiotem, który mnie totalnie irytuje i wiem, że połowa Polski również, bo mija właśnie rok od wprowadzenia w naszym kraju systemu kaucyjnego.
2: O nie, bo spadnę
3: i po prostu, jak ja wchodzę do domu i widzę ten wór z tymi butelkami, to mi krew zalewa.
0: To wszyscy. Największy problem dla Polaków jest właśnie siatka z butelkami. Nigdy nie wiemy, gdzie
3: co
0: to
3: z
0: trzymać.
3: Tym zrobić?
0: Pod zlewem, w przedpokoju, w kuchni na klamce.
2: Ale słyszeliście o tym panu, który zebrał chyba, nie wiem, 600 zł?
3: Ja ci opowiadam o tym.
0: Bo są w ogóle grupy, gdzie oni wrzucają zdjęcia i patrzcie, ile do oddania i takie się wiesz.
3: No ale słuchajcie, jestem na zdjęciach z moim kolegą. On mówi, mam taki stary samochód zaparkowany pod domem. Cały czas nie mam czasu go sprzedać, bo jestem non-stop w pracy. I tak sobie, jak wprowadzili ten system kaucyjny, to tak sobie wymyśliłam, że ponieważ nie mam gdzie tych butelek składować, to tak je będę wrzucał do tego auta. I po roku miałem samochód pełen butelek.
0: No i
3: w końcu był ten moment, że otwierał drzwi i się wysypywały. Mówię, dobra, biorę te worki i idę to sprzedać. Stał godzinę pod automatem, 660.
2: Widzisz?
0: W domu tego nie wysiedzisz.
3: Patrzcie, teraz Polak jest finansowo tak odpowiedzialny. No. Dobra, a teraz z ręką na sercu. Ile razy byliście oddać butelki?
2: Dwa. Z czego raz automat był zepsuty, więc mówię, a
3: ty?
0: Byłem kilka razy, ale ostatnio w jednym miejscu nie działało, w drugim miejscu skończył się papier, w trzecim miejscu coś, w czwartym była kolejka, zostawiłem te butelki, poszedłem, przyznaję się. No,
3: a ja nie byłam ani razu.
0: Ile razy, żeby oddać 8 butelek?
2: No to widzisz, no to chociaż masz kogo wysłać. Mnie się to naprawdę nie opłaca. Ja nie generuję tylu opakowań. Ja naprawdę wolę je po prostu wrzucić do odpowiedniego pojemnika.
0: Tylko po jednej, bo wtedy mniej boli.
1: Grupa sąsiedzka w RMF FM jeszcze nie skończyła. Mamy jeszcze na tapecie kilka tematów, które bardzo chętnie dla was omówimy. Oczywiście dołączcie do nas koniecznie i słyszymy się za kilka chwil.

0: O tym już mówiliśmy, o tym nie możemy powiedzieć. Tak patrzę, na co nam jeszcze zostało na liście tematów. Może o tym powiemy, nie?
1: To myślisz?
0: No.
1: A weź palcem pokaż.
0: Dobrze. To jest to.
1: Czekaj, mama manikur.
2: Dżingla pójść najpierw.
0: Dżingla, dobra, dawaj. To dżingiel.
3: A w RMF FM grupa sąsiedzka. W składzie Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron.
2: Nigdy bym nie wpadła na to, że jakiegoś rodzaju sposób pomalowania paznokci może być już niemodny. Wyobrażacie sobie? Co ty tutaj, Odzia, masz?
4: Ja mam takie, o tak.
2: Hybryda?
4: Hybryda.
0: Takie coś utwardzane, tak? Tak. Takie. No ja taki mam taki normalny, słuchaj, taki paznokieć. Słuchaj. Hybryda.
2: No więc zrobiłam sobie ostatnio taki hybrydowy pedicure. No nie pokażę wam teraz, mam zakryte buty, już jesień przyszła, trudno. I zrobiłam sobie frencha na nim. I słuchajcie, odezwali się faceci na Instagramie, że w ogóle wow, te jakie stópki, stópki. A laski jak na mnie wsiadły. Pani Agnieszko, naprawdę? To już jest w ogóle niemodne. Czy może być niemodny french?
4: Ja pamiętam, ja miałam, jak brałam ślub w tamtym tysiącleciu prawie,
2: tak,
4: to miałam takie i wydawało mi się, że nastąpił powrót do tej mody.
2: No właśnie mnie też, dlatego że ja ostatnio miałam frencha na stopach, kiedy brałam własny ślub, a to było 18 lat temu. To no, już to ja się rozwieść zdążyłam i w ogóle różne rzeczy się przytrafiły.
0: Ale dlatego masz dzisiaj zakryte buty, tak, że się wstydzisz frencha?
4: Bo ona dalej go ma i się wstydzi w nim chodzić.
2: O, słuchajcie, ostatnio trafiłam na roleczkę, że podobno są coraz popularniejsze takie, słuchajcie, masaże, które wykonują dziewczyny albo mężczyźni, w ogóle co to komu, z bardzo długimi paznokciami i to są nawet nie tyle masaże, tylko kładziesz się, zwłaszcza faceci to lubią, że kładziesz się, a tu tak po prostu właśnie takie drapanko. I co ty myślisz, Skowi?
0: Nie wiem, ja nigdy nie czułem potrzeby masażu.
4: Ale twój algorytm mnie zastanawia.
2: I takie
4: drapanie. A to było drapanie za pieniądze, czy to było drapanie za darmo?
2: Za pieniądze.
4: Za duże pieniądze, czy za małe pieniądze?
2: Zastanawiasz się, kiedy zacząć zapuszczać paznokcie? Mało ci?
0: Słuchajcie, bardzo przykro.
2: Nadejszła.
0: Nadejszła, bardzo przykra chwila rozstania, bo musimy skończyć dzisiejsze spotkanie.
2: I obiecujemy, że wrócimy do was oczywiście
1: dużo rzeczy
2: tydzień.
1: Bez cenzury, także obiecujemy, że będzie mocno.
5: Ogłoszenie płatne. Pierwszy ząbek. Zakończenie roku szkolnego. Wakacje nad morzem. Wielu rodziców publikuje takie chwile w mediach społecznościowych niemal odruchowo. Czy wiesz, jakie konsekwencje może mieć udostępnianie wizerunku dzieci w internecie? Raz opublikowane zdjęcie może zostać zapisane, skopiowane lub udostępnione dalej poza kontrolą rodzica. Dlatego warto zastanowić się, jakie informacje o dziecku zostawiamy w cyfrowej przestrzeni. Zdjęcie, które dziś jest miłą pamiątką, może w przyszłości stać się źródłem wstydu, przykrych komentarzy lub utraty kontroli nad własnym wizerunkiem. Dowiedz się, jak zadbać o wizerunek i dane dzieci w sieci na stronie www.tmobile.pl/status/udostępnione. Kampania informacyjno-edukacyjna organizowana jest przez T-Mobile Polska, Komendę Główną Policji i UNICEF Polska. Ogłoszenie

0: RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
1: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
5: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: No i mamy jesień.
8: A ja mam dla ciebie cynk.
7: O, cynk. W sensie podpowiedź?
8: Tak, podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
7: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
8: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
7: Swanson?
8: Mądra suplementacja już od 57 lat.
7: To ma sens.
9: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
10: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
11: Po reklamie.
12: Tu RMF FM. RMF FM.

0: sama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Ej, dziewczyny!
3: No?
2: Jest temat.
4: Jaki? Sprawdź na www.rmf.fm i daj znać, co sądzisz. Albo wyślij nam głosówkę na Messengera. Jest temat. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: I tu jest miejsce na babskie sprawy.
5: Na program zapraszają Kazar oraz Dawid Woliński, dyrektor artystyczny premierowej kolekcji odzieży dostępnej na kazar.com.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
11: Moja też.
10: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
11: Moja też. A potem...
10: Co potem?
11: Przesłuchała wszystkie odcinki.
10: Moja też.
7: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już jutro po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Po reklamie.
15: A to już prawie 19. Katarzyna Podraza ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
16: Tak jest, zapraszam.
15: Posłuchajmy.
16: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpacia z alertami RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę wojsko poderwało myśliwce. W faktach też dezinformacja wokół szkół. Polskie służby badają możliwe rosyjskie działania. Polecamy też fakty sportowe RMF FM. W nich piłkarska ekstraklasa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. SMS-y z ostrzeżeniami dotyczą rosyjskiego ataku powietrznego na zachodnią część Ukrainy. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo. Działania mają charakter prewencyjny. Policja, służby specjalne oraz NASK prowadzą czynności operacyjne w związku z dezinformacją i zgłoszeniami o zagrożeniach w szkołach, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie wykluczył rosyjskich działań, zaznaczając, że najpierw potrzebne są dowody. Według ministra celem dezinformacji jest podważanie zaufania do państwa. Wczoraj 24 tysiące policjantów monitorowało szkoły i ich okolice. Dotychczas kontrolowano blisko 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób. Patrole wrócą do szkół w poniedziałek i pozostaną tam do odwołania. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Kolejny rakietowy atak jemeńskich rebeliantów Huti na lotnisko w Riyadzie. Rannych zostało kilkadziesiąt osób, głównie obywateli Arabii Saudyjskiej. Co najmniej 5 z nich trafiło na oddział intensywnej terapii. Associated Press poinformowała, że po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Mieszkańcy Destin na Florydzie usuwają skutki przejścia huraganu. Na miejscu widać powalone drzewa, połamane gałęzie i uszkodzone posesje. W części okolicy zabrakło prądu. Mieszkańcy przyznają, że obawiali się znacznie większych zniszczeń.
3: I'm very glad actually that...
16: Naprawdę się cieszę, że huragan nie zniszczył wszystkich firm i całego dorobku ludzi, którzy pracowali na niego przez całe życie. W Destiny jest bardzo drogo, więc zniszczenia mogłyby oznaczać ogromne straty finansowe. Wielu mieszkańców to starsze osoby, które przez całe życie pracowały i oszczędzały, mówił jeden z mieszkańców pracujący przy usuwaniu skutków huraganu.
17: Fakty z Pomorza.
16: Było głośno, widowiskowo, kolorowo i bardzo barwnie. Parada pomorskich uczelni przemaszerowała ulicą Długą w historycznym centrum Gdańska, inaugurując nowy rok akademicki.
18: Fajnie, że możemy razem świętować ten początek roku akademickiego.
19: Myślę, że to zwiększenie tego, co się dopiero będzie działo w trakcie roku.
20: It's really nice, honestly, it's encouraging.
21: To naprawdę świetne, szczerze mówiąc, to zachęca do studiowania.
22: Wszystkim życzę po prostu udanego roku akademickiego, żeby był jeszcze lepszy niż ostatni. Pogoda dzisiaj trochę średnia, ale jesteśmy w mieście hanzatyckim. No i Hanza siłą zawsze stała.
21: Co państwo sądzicie o paradzie?
23: Piękna parada, różnorodność.
24: Kolorowość i ludzie, bardzo radosni ludzie.
23: Wykładowcy również. I to jest fajne, że razem ze studentami idą w tej paradzie.
16: Ze studentami, wykładowcami i turystami w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A my oczywiście wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy samych sukcesów.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: A na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
25: Lech Poznań idzie po zwycięstwo w Ekstraklasie. Kolejorz w drugiej połowie prowadzi ze Śląskiem Wrocław. Na wyjeździe już 4-0. W ciągu ostatnich kilku minut dwa gole dołożył Patryk Wolemark. Wcześniej Krakowia przerwała serię porażek. Zwycięstwo 3-1 z Zagłębiem Lubin. Aż 18 doliczonych minut w tym spotkaniu. Po analizie VAR dwa rzuty karne dla pasów na bramki zamienił Aydin Hasic. Wątpliwości do pierwszej decyzji sędziów miał trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.
26: Plen drużynie gospodarzy dali sędziowie, ale myślę, że mądrzejsi ode mnie to przeanalizują, bo ta ręka to przecież takie byśmy dali karne, no to tych karnych powinno być, gdzie ręka jest w obrysie ciała.
25: A drugi karny wątpliwości trenera miedziowych nie wzbudził. W Bundeslidze fatalny błąd Manuela Neuera i to już w pierwszej minucie meczu. Bramkarz Bayernu dał sobie odebrać piłkę poza polem karnym. Gol dla Augsburga. Ostatecznie Bawarczycy stracili punkty w tym meczu, remisując 2-2. W Hiszpanii kibice nie pozwolili dokończyć meczu Rayo Vallecano z Atletikiem Bilbao. Fani gospodarzy w proteście przeciwko właścicielowi i prezesowi klubu rzucali na murawę papierowe samolociki, także inne przedmioty. Pojedynek dwukrotnie próbowano wznowić, ale po konsultacjach z policją, z trenerami obu klubów sędzia ostatecznie z tego pomysłu zrezygnował. MKS Dąbrowa Górnicza wygrywa w PGE Basket Lidze 87-83 z twardymi piernikami z Torunia. Trwa mecz Kinga Szczecin ze Śląskiem Wrocław. Bardzo wyrównany pojedynek w czwartej kwarcie. Teraz Śląsk prowadzi 59-58. W Lotto Super Lidze piłkarzy ręcznych z kolei Industria Kielce pokonała na wyjeździe Stal Mielec 34-27.
27: Cieszymy się na pewno, że wygraliśmy w Mielcu. Natomiast sama gra zostawiła wiele do życzenia. Wydaje mi się, że myślamy już gdzie indziej. Mam to na myśli rewanżowy mecz w Magdeburgu i zapomnieliśmy, że dzisiaj też trzeba zagrać w piłkę ręczną.
25: Podsumował trener Krzysztof Lijewski.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Tak, wychylam się za okno tutaj koło studia, no i rzeczywiście zaczęło kropić w Krakowie i taka aura niestety będzie również w pasie przez Kielecczyznę, Mazowsze, aż na Suwalszczyznę, przelotne opady deszczu, kierowcy miejcie się na baczności, może być ślisko. Noc bardziej pogoda na zachodzie, tutaj nie ma mowy o deszczu, ale za to tu najchłodniej 6 stopni, najwięcej 10 kresek na wschodzie kraju. 6 po 19, tu RMF w trasie, wraca do waszych głośników, oczywiście jeszcze do 20 gram wam najlepszą muzykę i no i co, odpoczywamy chyba w ten sobotni już wieczór, 6 minut po 19. Mówiłem już chyba godzinę, ale jakbyście nie wiedzieli, to 6 po 7. Mateusz Operchał, cześć, dobry wieczór.

0: sobotni wieczór w RMF FM, w programie RMF w trasie, w towarzystwie gwiazd, które uwielbiacie. No właśnie, panie Arturze, co teraz?
1: Teraz usłyszycie mój nowy utwór pod tytułem Mirafiori, z płyty pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Pozdrawiam was serdecznie, miłego słuchania.
0: Artur Rojek.

0: Piotrek Musiałkowski. Ostatnio bardzo dużo chodzi z żółto-niebieskim mikrofonem RMF-u po salkach prób i rozmawia z uczestnikami programu Taniec z Gwiazdami. Ostatnio z Heleną Englert wspominał odcinek rodzinny z tatą Janem i te podskoki.
1: Był pomysł taty.
2: Wszedł na grubo.
1: Tak, dokładnie. Albo grubo, albo wcale.
3: Ja mu dosłownie mówię o tym. On mówi, ale nie rozumiem jak. Helena mówi, no tak. Pokazuje, że ty na mnie wtedy wskoczyłeś, ja cię zrzucam, odwracam się, a pan Jan po mnie skacze. Ja miałem takie...
0: Okej, już niebawem jeszcze więcej tanecznych emocji. Bądźcie blisko RMF-u.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
15: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
16: Pan mi kibicował i dobiegłam.
17: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
20: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.
21: Dobry humor, dobry numer, dobry poranek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
22: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
24: Skoda.
25: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
26: Tak, a co?
25: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
26: Już robię drugą.
25: Na komputer.
26: Już biorę pożyczkę.
25: Na co?
26: Na komputer. Moje ty szczęście.
27: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
28: Aliorbank? Albo nic.
27: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Po reklamie.
29: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ocean Zero i Taylor Swift w RMF FM. Tu RMF w trasie. Ja sprawdzam sytuację w Ekstraklasie. Lech Poznań wygrywa 4-1 ze Śląskiem Wrocław i tym samym kończy ten mecz z tyloma golami na koncie, a my w faktach RMF FM punktualnie o 20 wrócimy do alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Najświeższe fakty punktualnie o 8, czyli za 22 minuty. Bądźcie blisko RMF FM.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
3: Zmieniały się trendy.
4: Ale jedno pozostało niezmienne.
2: To wy wybieracie największe hity.
5: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Przed tobą ważny dzień?
5: Mam egzamin z prawa jazdy.
4: Za chwilę czeka mnie rozmowa o pracę. Potrzebujesz więcej wiary w siebie? Sprawdź na www.rmf.fm, jak możemy ci dodać energii i skrzydeł. I leć! Słuchać Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Do zgarnięcia 500 zł na realizację marzeń i planów.
6: Wierz w siebie każdego dnia. Zachęca sponsor konkursu Erste Bank Polska.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Po reklamie.
13: Najlepsza muzyka, pogoda i informacje z dróg. RMF w trasie.

0: Masa Bajlar w RMF FM, to RMF w trasie, za chwilę 20, 3,5 minuty i fakty w RMF FM, bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Stop! Wbiłeś już dziś żółtą pineskę RMF FM?
3: To wbij!
2: I słuchaj!
3: I odbierz telefon hasłem.
4: Czeka 10 tysięcy.
5: Cała Polska pineskuje z RMF FM.
6: Niec, tylko pineskują! Je pineskują! I pineskują!
5: I pineskują! Słuchaj już w poniedziałek po 14. Szczegóły na www.rmffm.
7: Reklama.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
14: Do wspólnego słuchania faktów sportowych zaprasza właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Media Expert, taniej masz!
19: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
20: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
19: Czarne skrzynki.
20: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
19: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
7: Po reklamie.
0: To już prawie 20 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów, a przy mikrofonie Katarzyna Podraza. Ponownie witamy.
21: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Alerty RCB dla Lubelskiego i Podkarpacia odwołane. Trump ostro uderza w Zełenskiego. Amerykański przywódca wskazuje na potrzebę zmiany władzy w Kijowie. A w faktach sportowych na początek wielkie zwycięstwo Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Dobiegł końca atak powietrzny na Ukrainę. W związku z tym zakończyło się operowanie myśliwców w polskiej przestrzeni powietrznej. Po nieco godzinie alert RCB o zagrożeniu dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Jak dodano w komunikacie, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
22: Trump znów w centrum uwagi.
21: Amerykański przywódca w ostrych słowach skrytykował Wołodymyra Zełenskiego. Mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Tak o ukraińskim prezydencie mówił przywódca USA. Donald Trump sugerował także, że czas na zmianę władzy w Kijowie. Nie było powodu, dla którego ta wojna z Ukrainą i Rosją się rozpoczęła. Rozpoczęła się z powodu niekompetencji. Nigdy nie powinna się rozpocząć. Nie stracilibyście już 30% swojego kraju. Straciliście 30% swojego kraju i straciliście ponad milion ofiar. Razem ponad 2 miliony. To wojna, która nigdy nie powinna się rozpocząć i myślę, że nadszedł czas, aby Ukraina miała nowego prezydenta. Donald Trump zarzucił też Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysporzyć światu problemów. Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego miało być powodem skrócenia wizyty delegacji z Ukrainy w Miami. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zaplanowane na dziś spotkania zostały odwołane. Wcześniej Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie Trumpa z Putinem, uznając je za niesprawiedliwe i korzystne dla rosyjskiego przywódcy. Powierzasz, nie oddajesz. Pod tym hasłem rozpoczęła się akcja, która ma przełamać stereotypy dotyczące hospicjów. O szczegółach tej inicjatywy z prezes Fundacji Polskie Hospicja, Dorotą Sikorską, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Jak wygląda codzienność w hospicjum osoby młodszej? Myślę o nieseniorze.
2: Ta osoba ma aktywność życiową, konkretne rehabilitacje, poczytania książek. Jest dużo osób, które są samodzielne.
1: A ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne, i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
2: Pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum.
21: Dziś przypominamy, obchodzimy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdzie szukać informacji na temat takiej opieki? Zestaw podpowiedzi mamy na rmf24.pl. Coraz dłuższe jesienne wieczory, dlatego zamiast telewizyjnego ekranu może warto wrócić do gier planszowych. Dziś obchodzimy ich dzień. W Faktach razem z naszą reporterką Martyną Czerwińską odwiedzamy podwrocławskie Siechnice i Marcina Kapuścińskiego, który jest posiadaczem aż 300 gier.
3: Jak ty to tu upchnąłeś?
23: No powiem, nie jest lekko. Generalnie podstawą są regały. Dopóki się tutaj mieszczę jakoś, to nie ma problemu. Ja się staram nimi też rotować.
3: I lubisz ten czas, kiedy siadacie razem przy stole i gracie?
23: Bardzo lubię, bo wiadomo, to też jest rywalizacja. Są gry, w których się współpracuje, ale są też gry rywalizacyjne.
3: Można oszukiwać?
23: Moja żona mówi, że ja cały czas oszukuję, bo nikt inny poza mną nie czyta instrukcji, tylko ja ją tłumaczę.
21: A więc skrable, warcaby, szachy i eurobiznes w ruch. Poprawicie swoją koncentrację i pamięć.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: A na Fakty Sportowe zaprasza Patryk Serwański.
25: Lech Poznań z kompletem punktów kolej już pokonał w Ekstraklasie. Na wyjeździe Śląsk-Wrocław 4-1, gol dla gospodarzy w końcówce, no tak trochę na otarcie łez. Jest jeszcze jeden mecz dziś w terminarzu naszej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek w Białymstoku za 10 minut. Jagiellonia zagra z liderem, Górnikiem Zabrze.
26: Dla mnie jest to też starcie z bardzo dobrym trenerem, bo uważam, że na przestrzeni tego okresu, w którym trener Gasparik prowadzi Górnika, udowodnił to niejednokrotnie, że jest bardzo wymagającym rywalem dla każdego trenera.
25: Tak mówił szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemień. Nie, ale jego dziś zabraknie na ławce rezerwowych. Trener rozpoczyna karę zawieszenia za tak zwaną aferę SMS-ową. W pierwszej lidze wygrał lider. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów 4-0. Wiceliderem Polonia Warszawa po pokonaniu w Gdyni Arki 2-1. Brukbet Termalika Nieciecza stracił punkty, remisując 2-2 w Skierniewicach z Unią. Wspominałem o porażce piłkarzy Śląska Wrocław. Wygrali za to koszykarze. W PGE Basket Lidze pokonali Kinga Szczecin 82-69. W Lublinie trwa siatkarski Bogdanka Volley Cup. Przygotowania drużyn do startującego za tydzień sezonu. W pierwszym półfinale Bogdanka Luk Lublin wygrała 3-0 z Fenerbahce. Za pół godziny zagrają PGE Projekt Warszawa i ACH Volley Lubliana. Siatkarze ze stolicy w tym sezonie chcą pokazywać mentalność zwycięzców.
27: Dajemy się wszystko, nieważne, że to jest turniej towarzyski czy mecz ligowy. No mecz to mecz i jakby chcemy po prostu pokazać się z najlepszej strony. Sukcesy i zwycięstwa jakby przyjdą przy okazji. Nie mieliśmy za długo tych treningów razem wszyscy, ale uważam, że naprawdę to fajnie wygląda.
25: Tak mówił Bartłomiej Lemański w Zalasowie Memoriał Arkadiusza Gołasia. Tam do finału awansowały PGE Bełchatów i Jacek Orosowia Rzeszów.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Co tu się wierci, tak? Co jest grane?
28: Włącz mi tutaj teraz, bo to jest, ja mam teraz bardzo trudne zadanie, bo jest, wiesz, to jest program?
0: To jest program...
28: Gramy, nie gadamy. Dokładnie. No i co ja mam zrobić? Lubię gadać, ale nie mogę, bo muszę grać.
0: No to graj, no to graj.
28: Jak, no jak będę, tylko będę grał, to powiedz coś za mnie, a ja potem będę miał z głowy.
0: Marcin Jędrych, drodzy Państwo, znacie go doskonale, bo to już operchał. Bardzo dziękuję za dziś.
28: No i super, właściwie gramy, nie gadamy, mam za to.
0: Nie możesz teraz.
28: A już nie mogę nic?
0: Nie.
28: Dobra, no to już się
0: do północy nie możesz gadać.
28: Nic w ogóle?
0: Nie możesz.
28: A nawet piosenki nie zapomnij. tu fakty chociaż zapowiem za godzinę.
0: Ty możesz.
28: No dobra, no to czekaj.

bez końca. Tak brzmi ten numer i być może dla wielu też jest to takie marzenie, żeby te fajne sobotnio-wieczorne chwile trwały bez końca. Choć oczywiście im więcej, to może to nie do końca będzie aż tak fajne, nie do końca będzie aż tak smakować. Polecam program Gramy, nie gadamy, bo staram się tutaj minimalnie mówić, a maksymalnie dawać wam najlepszą muzykę, która zawsze w RMF FM pojawia się na naszej antenie. I oto teraz taki przykład, bo to absolutna klasyka. Jeśli czujecie potrzebę takiego bardzo ładnego, romantycznego impulsu, to on właśnie teraz się pojawi.

0: Pewnie niektórzy podróżujący w sobotni wieczór już zdążyli zauważyć, że trochę zrobiło się deszczowo w ten październikowy czas i bardzo dobrze, bo dzięki temu na przykład w niektórych miejscach pojawią się długo wyczekiwane grzyby znane jako rydze, ale jeśli jedziecie akurat, to bardzo proszę o rozsądek i rozwagę, może być ślisko, mogą właśnie te padające liście drzew spowodować, że jezdnie nie będą już tak przyczepne jak jeszcze kilka dni temu. Zatem zapraszam do rozwagi i do słuchania RMF FM, bo za chwilę zabiorę cię tam.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Czy w tym sezonie Kałamaga nagra debiutancką płytę?
3: Tylko jeśli to będzie kwartet egzotyczny z kolegami.
2: Topowy zespół Poranka. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Już w poniedziałek po 5:45.
4: Dobrego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż.
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga.
8: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
2: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
11: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
2: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Dobry news, dobry żart, dobry początek. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
18: Wierz w siebie na dzień dobry. Zachęca sponsor programu Erste Bank Polska.
19: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
20: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
19: Z PSB zawsze się da.
21: Po reklamie.
22: RMF FM zawsze z tobą.
23: RMF FM zawsze z tobą.
24: Chcesz

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko

czasem takie jedno nagranie z przeszłości zrobione trochę bardziej współcześnie od razu robi dobrą sobotnią robotę, bo tak jest w przypadku nagrania Hot Stuff, który od kilkudziesięcioleci krąży właśnie w ten czas weekendowy, żeby dać ludziom odrobinę energii. To teraz z krajowego podwórka to jest to. Najlepiej smakuje. Wali góra. Wiktor.

0: może to być filmowe skojarzenie, choć niekoniecznie, bo to przecież kapitalny rockowy kawałek. I'm a Believer to ekipa pod nazwą Smash Mouth. U nas jak zawsze szykujemy aktualne fakty dla tych, którzy są z nami w sobotni wieczór w programie Gramy, nie gadamy. Te fakty już za mniej więcej 16 minut. W nich między innymi o dzisiejszej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Wołodymyra Zełenskiego. Znów coś powiedział, znów coś palnął. Szczegóły wkrótce, a wcześniej piosenka księżycowa.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
11: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
10: Czarne skrzynki.
11: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
10: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia.
14: Tworzona przez spółkę ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia.

0: kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Gramy, gramy, nie gadamy. Teraz w RMF FM.

0: niedzielę do piątku.
1: Praca do godziny 14 i koniec.
0: I tak trzymać. Jesteśmy z wami już w poniedziałek po 9 w RMF FM.
2: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.visitwroclaw.eu.
6: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
0: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
0: Już jutro po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
11: To już jest ten czas, bo o godzinie 21 w RMF FM mamy dla Was kolejne fakty. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
12: Zapraszam. Nowe napięcie na linii Waszyngton-Kijów. Trump chce nowego prezydenta Ukrainy. A co robi Wielka Brytania? Nie ignorujcie sygnałów zagrożenia, informujcie dorosłych. Policja apeluje do młodzieży.
13: To nie jest żadne donosicielstwo. To jest postawa, którą należy nagradzać.
12: W faktach także wyjątkowy morski zlot w Gdyni. Milkną echa dzisiejszej wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Wołodymyra Załanskiego. Prezydent USA zasugerował, że to czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta. Załański mógł wielokrotnie zakończyć tę wojnę. Wielokrotnie, a jednak tego nie robi. To bardzo trudna sytuacja. Mówiliśmy, możecie robić z Rosją co chcecie, ale nie uderzajcie w rafinerię, ponieważ powoduje to problemy o zasięgu światowym. A on chce stwarzać problemy dla świata. Chce przysparzać kłopotów naszym rolnikom i hodowcom w kwestii diesla, gdyż Rosja dostarcza znaczną część tego paliwa na rynek światowy. Tak uważa prezydent Donald Trump, który wczoraj ogłosił, że zawarł porozumienie z Władimirem Putinem w kwestii dostaw oleju napędowego. Ten zwrot w polityce amerykańskiego prezydenta miał miejsce na niecały miesiąc przed wyborami połówkowymi. Ceny paliw w Stanach są bardzo wysokie, a notowania prezydenta spadają. Więcej na ten temat pisze nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski w tekście, który publikujemy na rmf24.pl. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapewnia Ukrainę o wsparciu. Po rozmowie z

0: wszystkie podejrzane zachowania, zarówno wśród uczniów, ale także osób, które znajdują się w pobliżu szkoły.
1: Powrót do przeszłości w faktach RMF FM.
0: Nie ścigają się, a cieszą się morzem. W gdyńskiej marinie cumują jednostki, które biorą udział w zlocie Próchno i Rdza. Z mikrofonem odwiedził ich nasz reporter Stanisław Pawłowski.
2: Najstarszy uczestnik zlotu jest starszy niż Gdynia, czyli ma lat 108.
3: To są jachty, które mogą pływać wiecznie, jak to się mówi, ale na zasadzie takiej, że co roku robi się remont i co roku wymienia się szereg elementów.
2: Mnóstwo czasu, mnóstwo energii, mnóstwo pasji, żeby te piękne machoniowe burty świeciły w słońcu, błyszczały pokryte lakierem, żeby nie wchodziła to próchnica.
0: Gdyński zlot to także sposób na ocalenie od zapomnienia tych starych jednostek, które mają własną historię i duszę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Prestiżowe zwycięstwo francuskiego kolarza Paul Seychas wygrał kolarski klasyk Il Lombardia. 20-latek jest najmłodszym kolarzem, który tego dokonał. 239 km z Bergamo do Como. Seychas wygrał po samotnej akcji. Drugi, Hiszpan Enric Mas, stracił do niego 48 sekund. Il Lombardia to jeden z pięciu tak zwanych monumentów kolarstwa. Oskar Pietuszewski z golem na wagę zwycięstwa w lidze portugalskiej. FC Porto pokonało Maritimo 2-1. Polak wszedł na boisko w 79 minucie, a w 86 strzelił bramkę. Na boisku także Bednarek i Kibior. W drugiej Bundeslidze z kolei z golem Mateusz Żukowski. Jego Magdeburg wygrał 3-0 z Hanowerem. Biało-czerwoni piłkarze liczą na pokazanie w klubach dobrej formy, w tym gronie choćby Sebastian Szymański.
6: Bardzo się cieszę z tego początku sezonu. Oby tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby właśnie trzymać ten poziom jak najdłużej, żeby nie schodzić z formą i tego sobie życzę.
5: Szymański w lidze francuskiej zagra jutro. W naszej lidze z kolei trwa teraz mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze do przerwy 0-0, no ale sporo strzałów i sporo udanych interwencji obu bramkarzy mieliśmy w tej pierwszej połowie. Pewne zwycięstwa FC Barcelony w lidze hiszpańskiej 3-0 z Getafe, no a Tottenham ciągle bez zwycięstwa w Premier League. Tym razem zanotował wyjazdowy remis 1-1 z Manchesterem United. W Anglii niezmiennie ważnym tematem Manchester City. Chodzi o zarzuty nieprzestrzegania finansowego fair play. Na razie klub złożył odwołanie. Jutro piłkarze tej drużyny zagrają z Liverpoolem. No a trener Enzo Maresca mierzył się w głównej mierze z pytaniami o sytuację klubu. Nie da się tego uniknąć, rozumiemy. Doskonale rozumiemy powagę sytuacji. Nie twierdzę, że tego nie dostrzegamy. Rozumiemy to, ale naszym obowiązkiem i zadaniem jest próba opanowania tego medialnego szumu. Również dlatego, że powtarzam, jako trener i zawodnicy skupiamy się na wygrywaniu meczów. Podkreślał włoski trener.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: U nas jak zawsze o tej porze najlepsza muzyka i program Gramy Nie Gadamy. Tu Marcin Jędryk, dobry wieczór. Polecam w ciągu najbliższych minut dla tych, którzy odpoczywają, podróżują albo robią jakieś inne fajne sobotnie czynności. Będzie You Spin Me Around, to takie coś do kręcenia na jednym palcu. A wcześniej na dobry początek.

0: nowoczesne brzmienie, to zawsze Kygo, tak? Tym razem z gościem, który nazywa się Max McKnone. Gość z takiego kręgu muzyki country, ale jak zaśpiewał, to też nam się podoba, zwłaszcza, że tu jest głos od słuchacza.
1: Cześć, tu Wilu Złowicze. Wreszcie porządnie gracie. I tak trzymać.
0: No poza tym wreszcie to wszystko mi się podoba, bo właściwie cały czas fajnie gramy.

0: Amnesia, Left Outside Alone. Pogodowe, jeśli chodzi o niedzielę, nie będzie najgorzej, choć temperatura maksymalnie to 16 stopni, ale też będzie sporo słońca, zwłaszcza w środkowej Polsce, także na południu. To trochę gorzej na wschodzie i na zachodzie, bo tam trochę deszczu, ale też deszcz przydatny. Może trochę jeszcze zieleni albo jesiennych kolorów uda nam się złapać.
1: Reklama.
2: Mamo, kiedy będzie obiad?
3: Jeszcze chwila. To co?
2: Czytamy.
3: Super. Pamiętasz, gdzie skończyliśmy?
2: Daj, ja znajdę.
4: Mama i tata pękają z dumy, że Lucio razem z babcią skonstruowali robota. Kto by pomyślał, że coś takiego jest możliwe?
2: Mamo, jeszcze do końca strony.
5: Jeśli masz tylko chwilę, czytaj chwilę. Kampania Instytutu Książki realizowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na wielkimyślnikczłowiek.pl.
6: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
7: Zmieniały się trendy.
8: Ale jedno pozostało niezmienne.
6: To wy wybieracie największe hity.
9: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
10: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
11: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
12: Boli, spędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztat.

0: Na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: to the floor. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że kapitalnie się przy tym prowadzi samochód. Po prostu auto płynie, no byle tylko zwracać uwagę na ostrzeżenia i ograniczenia. To Offenbach i Star Sailor przed chwilą.
1: Reklama.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med, twój lek na łupież.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, a Farm.
4: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM
5: weekend nabiera rumieńców.
4: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
5: Super, bardzo dziękuję.
4: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
8: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
7: Czarne skrzynki.
8: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
7: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmf.pl i innych platformach podcastowych.
9: Marek, podaj tam to zamówienie.
10: Ty, przecież on nie słyszy.
9: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
11: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
12: Po reklamie.
4: A w RMF FM gramy, nie gadamy.

Zainspirowany tytułem piosenki Sanach było, minęło. Można by powiedzieć, że coś już jak minęło, to do tego się nie wraca. A tutaj akurat się to zmieni, bo w faktach powiemy o tym, że gry planszowe znów są bardzo modne i chętnie się do nich właśnie teraz wraca, więc wcale nie było, minęło, wręcz jest aktualne i modne, więc korzystajcie z tego w faktach o godzinie 22:00.

0: mama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
8: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
9: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
10: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
9: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Wrocław bawi, uczy i zachwyca. Zaplanuj wycieczkę szkolną lub przedszkolną w kilka chwil. Znajdź warsztaty i zajęcia w najciekawszych miejscach miasta, dopasowane do wieku i tematu. Odkryj Wrocław na nowo z klasą. Szczegóły na oferta@edu.wizitwroclaw.eu.
0: Po reklamie.
12: Słuchajcie, RMF FM w sobotni wieczór. Na zegarze już godzina 22, to oznacza, że nowe fakty już są gotowe. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Czy atak nożowniczki w Warszawie mógł być internetowym wyzwaniem? Na początek najnowsze policyjne ustalenia. Kraków przed wyborczym rozstrzygnięciem. Mamy dla Was zaproszenie na wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Sztorm na Bałtyku, przekroczone stany ostrzegawcze w Pucku i Władysławowie. Służby na podstawie dotychczasowych ustaleń nie potwierdzają, że dzisiejszy atak 21-letniej nożowniczki w zespole szkół w Warszawie może mieć związek z internetowym wyzwaniem. Jak informowaliśmy, ranne zostały 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala.
14: Sprawczyni nie komunikowała w chwili zatrzymania przez policjantów, już przekazania policjantom, którzy znaleźli się na miejscu po 4 minutach od chwili zgłoszenia do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Zastali na miejscu tą kobietę, która została obezwładniona wcześniej. Nóż jej odebrany został przez pracownika tejże uczelni dorosłego, 43-letniego mężczyznę.
13: Relacjonował w rozmowie z RMF FM komisarz Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Na komisariacie na warszawskiej Pradze 21-latka miała zostać przesłuchana. Pobrano jej także krew do badań. Na razie nie są znane motywy działania kobiety. Pomóc ma w tym zebrany materiał dowodowy. Jak podkreśla policja, analizowana jest też aktywność 21-latki w sieci. W faktach Małopolska. Przed jutrzejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie trwa cisza wyborcza. Jutro, tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, Radio RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News.
15: Słuchacie faktów w RMF FM.
13: Sztorm na Morzu Bałtyckim spowodował zmiany w rozkładach promów kursujących między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem oraz z Gdańska do Karska. Niektóre odejścia statków zostały anulowane. Silny wiatr zatrzymał również promy w porcie na duńskiej wyspie Bornholm. W Polsce stany ostrzegawcze są przekroczone we Władysławowie na Helu i w Pucku. Gry planszowe wracają do łaska. Ich wybór jest dziś ogromny. Od prostych towarzyskich przez logiczne łamigłówki, aż po rozbudowane strategie. W Dzień Gier Planszowych odwiedzamy wielkiego pasjonata Marcina Kapucińskiego spod Wrocławia, który w swojej kolekcji ma ich już 300.
16: Siadamy wspólnie przy stole, są nie tylko z rodziną, ale też ze znajomymi, czasami na wyjazdach. To jest świetny sposób na przełamanie pierwszych lodów. Ja, jak jadę gdzieś na przykład na konwent, gdzie znam mało osób, to biorę ze sobą 2-3 planszówki, takie, które wiem, że każdy się gdzieś zagra, i wyciągam je, składam na stolik i zapraszam do siebie. I tak poznaję ludzi.
17: Czyli osobna walizka na gry.
16: Tak, osobna torba, no nie walizka, żeby jak najmniej miejsca zajmowały w bagażu, ale żeby można było więcej wziąć i mieć większy wybór, większą różnorodność.
13: Usłyszała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. A więc chowajcie smartfony i czas na wielką planszową bitwę. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
13: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
19: Górnik Zabrze prowadzi z Jagiellonią 2-1. Emocjonujący mecz ekstraklasy. Zabrzanie wbili w Białymstoku 2 bramki. Dla Jagi kontaktowe trafienie Jesusa Imaza. Był też drugi gol Hiszpana, ale sędzia go anulował, uznając, że wcześniej w tej samej akcji jeden z piłkarzy Jagiellonii faulował rywala. Była też w tym meczu przerwa w grze po odpaleniu raz przez kibiców. No i teraz mamy 12 aż doliczonych minut do tego spotkania. Wcześniej Lech Poznań wygrał 4-1 ze Śląskiem Wrocław. Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin. Jutro kolejne spotkania, choćby ligowy klasyk Legia Wisła. Będzie też mecz Piasta Gliwice, który we wrześniu mocno punktował w ekstraklasie.
20: Głód gry, głód walki o ligowe punkty jest ogromny i rywalizacja wewnątrz drużyny widać, że sprzyja rozwojowi.
19: Tak mówił trener Daniel Myśliwiec. Jego piłkarze zagrają jutro z Widzewem Łódź. Teraz Hiszpania. Tam trwa mecz Realu Madryt. Rywalem Villarreal po pierwszej połowie bezbramkowy remis. No a ciekawie dziś było w lidze szwedzkiej. AIK Solna zagrał z Bromaj Pojkorną. Do przerwy było 0-0, a po 90 minutach 6-5 dla gości. 11 bramek aż w drugiej połowie. Kierowcy Formuły 1 mieli pracowity dzień w Singapurze. Najpierw sprint zakończony zwycięstwem Maxa Verstappena. Start opóźniony z powodu ulewnego deszczu. Na śliskiej nawierzchni na pierwszym okrążeniu z rywalizacji wypadł George Russell. Do mety nie dojechało łącznie 8 kierowców. Później mieliśmy jeszcze kwalifikacje, a w nich ponownie najlepszy był Verstappen. No, przed nami wciąż długi wyścig i wiele rzeczy może pójść nie tak, ale do tej pory wszystko robiliśmy dobrze, więc miejmy nadzieję, że jutro uda nam się to kontynuować. Tak mówił Holender. Dalej kierowcy Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Wyścig o Grand Prix Singapuru jutro o 14:00. O poranku w Szanghaju z kolei tenisowy pojedynek Huberta Hurkacza. Trzecia runda. Rywalem Chińczyk i Zhu. Jeśli chcecie dopingować Huberta, to mniej więcej o 8 rano musicie już być w gotowości.
18: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Wieczorny czas w RMF FM. Po prostu sobota. Odpoczynek, przyjemności, a może coś jeszcze. No i oczywiście program, którym jest jedno obowiązujące hasło. Gramy, nie gadamy. Ja się tego trzymam, pilnuję się bardzo, chciałbym powiedzieć jeszcze więcej, ale stop, wystarczy. Powiem tylko, Marcin Jędrych, dobry wieczór.

0: Moim zdaniem trzeba dobrze popracować nad głosem, zwłaszcza w sobotny wieczór, żeby taki falsecik z siebie wydobyć i dołączyć do Modern Talking, śpiewając Brother Louie. Ja próbowałem, nawet nieźle mi wyszło, ale myślę, że nie będę tego publikował na antenie, żeby dać wam szansę posłuchać innych artystów. Przecież w naszym programie tacy się pojawiają. The Rasmus in the Shadows już za chwilę w programie Gramy Nie Gadamy, potem jeszcze będzie Miles i One and One, więc dajcie głośniej i korzystajcie z przyjemności, jakie daje słuchanie radia.
1: Reklama.
2: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
2: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
3: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Twój doping to ich energia. Razem z 18 tysiącami biegaczy weź udział w wielkim sportowym święcie. Kibicuj w 12. PKO Krakowia Półmaratonie Królewskim. Dołącz do nas na trasie biegu głównego lub na dystansie Czanieckiej Piątki. Czekamy na Ciebie 11 października od 10 w punktach kibicowania. Start z ulicy Lema. Wspólna meta na płycie głównej w Tauron Arenie Kraków. Szczegóły na krakowiapółmaraton.pl. Organizatorem wydarzenia jest miasto Kraków.
1: Po reklamie.
6: RMF FM. Najlepsza muzyka.

nowa płyta Mroza już jest i właśnie z niej wchodzi na naszą antenę ten kawałek, którym wspierają go także słynni bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. U nas 22 minut 31 to teraz w naszym repertuarze. Wieczorno, już prawie nocne, może dla niektórych, pojawi się Olly Murs, a później jeszcze Patricia McNeil.

Jeszcze jeden sobotni beat specjalnie dla tych, którzy właśnie o tej porze potrzebują jeszcze takiego rytmu. To Kungs i słynne nagranie zatytułowane Galaxy. Aż się chciało zaśpiewać z nimi ten refren. No prawda, że prosty, to wiadomo, ale zawsze to można się dołączyć. A u nas teraz wracamy do repertuaru lat 90. XX wieku. Big Mountain, Baby I Love You Way. Tak, to ten słynny film i słynne nagranie, które też cały czas dobrze się muzycznie trzyma.

Ballerina to Margaret w RMF FM u nas za 11 minut 23. Wkrótce nowe fakty, a w nich dużo ważnych informacji, przede wszystkim dla podróżujących, w szczególności droga krajowa nr 62. Tam są utrudnienia oraz także ekspresówka S8. Nasi reporterzy zbierają informacje i wkrótce przekażemy wam dane dotyczące utrudnienia. Na razie Take On Me to słynny przebój zespołu A.

0: Marek, podaj tam to zamówienie.
1: Ty, przecież on nie słyszy.
0: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Po wygranej w złotej kumulacji w RMF FM.
5: Weekend nabiera rumieńców.
4: Łukasz Złodzi zgarnął 100 tysięcy złotych i ma za co szaleć przez wiele weekendów.
5: Super, bardzo dziękuję.
4: Teraz twoja kolej. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchajcie, RMF FM, w sobotni wieczór na zegarze godzina 23. Dyżur w redakcji rozpoczyna Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
12: Jestem, witam.
11: I czekamy na fakty.
12: Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadkach na Krajowej 60, dwójce na Mazowszu i trasie S8 w Łódzkiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Od tego zaczynamy fakty, w nich także piłkarska ekstraklasa i Mistrzostwa Polski w jojo. Uczestnicy przekonywali, że to coś więcej niż sport, to sztuka. Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 60 dwójce w Chociszewie na Mazowszu. To odcinek Wyszogród-Zakroczym. Samochód dostawczy wypadł z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Jedna osoba została natomiast ranna w zderzeniu dwóch aut osobowych na trasie S8 w Łódzkiem na węźle Sierac Wschód w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest zjazd i wyjazd na Krajową 83. Ruch na S8 odbywa się bez zakłóceń. Przesłuchania świadków i analiza zebranego materiału dowodowego, także tego w sieci, pozwolą na wyjaśnienie motywów ataku 21-latki w Warszawie. Kobieta w zespole szkół przy ulicy Mińskiej raniła dziś nożem 3 osoby. 17-latka trafiła do szpitala. Policja obecnie nie potwierdza, że atak mógł mieć związek z ostatnią falą agresji w szkołach, ani że napastnicy mogli inspirować się internetowym wyzwaniem. O ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach na Mazowszu pytaliśmy w radiu RMF24 doktora Mariusza Sokołowskiego, byłego rzecznika Komendy Głównej Policji.
13: Kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszymi tego typu sytuacjami, mogliśmy mówić o przypadkowych działaniach, o działaniach, które akurat zbiegły się w czasie, ale dzisiaj mówimy już o kilkudziesięciu incydentach, przy których sposób działania sprawców jest bardzo podobny, miejsca dokonywania przestępstw bardzo podobne i to każe myśleć w kontekście tych wszystkich sytuacji o tym, że możemy mieć do czynienia z pewnym elementem na jakieś manipulacji, wpływania na tych młodych ludzi, tak aby zdecydowali się właśnie w tym czasie na ataki.
12: Wzmożone patrole policji pojawią się w szkołach w poniedziałek, a także w kolejnych dniach do odwołania.
14: Trump znów w centrum uwagi.
12: Zakończyłem 8 wojen, a mimo to nie dostałem pokojowego Nobla. Tak swoje niezadowolenie z nieprzyznania mu wyróżnienia wyraża prezydent USA Donald Trump. We wpisie na platformie Truth Social wyliczył swoje osiągnięcia w polityce zagranicznej, w tym również powstrzymanie Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. Trump oświadczył, że nie zapomni Norwegii pominięcia go przy przyznawaniu nagrody. Członków Norweskiego Komitetu Noblowskiego nazwał wrogami cywilizacji, a ich decyzję określił jako haniebną. Tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla została 85-letnia Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka znana m.in. z działalności na rzecz praw człowieka. W faktach RMF FM zaglądamy teraz na boiska Ekstraklasy. Górnik Zabrze pokonał 3-1 Jagiellonię Białystok w 10. kolejce rozgrywek. Ostatnią bramkę dla Zabrzan zdobył Kacper Urbański w 14. minucie doliczonego czasu gry. Swoją koszykarską karierę rozwija we Włoszech. Wcześniej był we Francji, zmiany nie żałuje. Koszykarz reprezentacji Polski Dominik Olejniczak rozpoczął już drugi rok gry w klubie z niewielkiej Tortony. Tam odwiedził go Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
15: Niewielkie włoskie miasto, 26-27 tysięcy mieszkańców mniej więcej, i tutaj w koszykówkę gra już drugi rok Dominik Olejniczak. Dzień dobry, Dominik.
16: Dzień dobry.
15: Jak się odnajdujesz, powiedz, w tym takim włoskim Dolce Vita, bo bardzo wiele osób sobie to chwali. Włochy, popularny kierunek turystyczny też dla Polaków. Jak tobie tutaj się żyje?
16: Na pewno przyjemnie. W porównaniu do Francji, z tego co miałem przez ostatnie 4 lata, zanim przyjechaliśmy do Włoch, przeprowadziliśmy do Włoch, to naprawdę jest bardzo pozytywne wrażenie.
15: Lepszy klimat, lepsza społeczność, jakbyś to opisał, co tutaj decyduje?
16: Na pewno klimat, jest troszeczkę cieplej, ludzie są troszeczkę bardziej wyluzowani, może tak byśmy to nazwali, żebyśmy tutaj nie obliżali Francuzów.
15: Tortona, miałem tutaj okazję zrobić sobie taki krótki spacer, bardzo kameralne miejsce, a jednocześnie bliskość Mediolanu, bliskość Genui, czyli z kolei wybrzeże.
16: Z żoną i z córką lubimy zwiedzać miejsca we Włoszech, które są wokół nas. Tak jak powiedziałeś, nie mamy daleko do fajnych destynacji.
12: A cała rozmowa do posłuchania na rmf24.pl. Kawałek sznurka ma na końcu zawiązana plastikowa lub metalowa zabawka. Z jojem można czynić cuda. Pokazują to uczestnicy Mistrzostw Polski w jojom, którzy dziś przyjechali do Poznania.
17: Konkurencja najbardziej widowiskowa, jojo battle, gdzie po prostu dwie osoby występują na scenie, mają minutę na swój występ i po prostu publiczność głosuje na to, kogo uważa za najlepszą osobę.
18: Prawa fizyki to coś, co trzeba gdzieś mieć w tym chociaż jednym palcu, żeby móc takie wariacje wykonywać?
17: Prawie tak, jak najbardziej. Koordynację ruchową, fizykę też, jak najbardziej. Jojo musi mieć swoje wyważenie odpowiednie, ale też trochę taki performance jak taniec czy inne występy takie właśnie artystyczne też, bo dużą rolę gra również dostosowanie swojego wstępu do muzyki podkładanej.
12: A więc oprócz sportu, sztuka. A mówił o tym Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów. Rozmawiał z nim wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Wracamy do najlepszej muzyki w programie Gramy, nie gadamy. Ona też trochę czasami jest jak jojo. Raz coś szybkiego, raz coś wolnego, raz w górę, raz w dół. Dorin, Euforia. To Marcin Jędrych.

Doesn't Matter. Taki jest numer dziś na wieczór, a właściwie już na późniejszy wieczór dla tych, którzy być może szukają już jak przyłożyć głowę do poduszki, żeby fajnie zakończyć sobotę. To jeszcze poczekajcie chwilę, bo tu jeszcze szykują się całkiem zdrowe i pobudzające numery. Będzie Midnight Oil, a także Sugar Babes u nas w RMF. Gramy, nie gadamy dla tych, którzy są z nami i dają głośniej.

0: lekko wzmocniony beat, ale przecież piosenka pozostała niezmieniona. To jest Ania Dąbrowska i utwór Nieprawda. Tego typu utwory, jak za chwilę usłyszycie, inspirują naszych słuchaczy do takich fajnych, różnych melodii, które mają potem w głowie.
1: Aj za cana, cana, aj za cana. Aj za cana, cana.
0: Tera, tera. No to może teraz coś szybszego jeszcze. Dansa kuduro. Tak akurat Robert nie zaśpiewał przed chwilą.

dla słuchaczy programu. Teraz chyba dobry raport pogodowy, bo w przyszłym tygodniu to będzie tak 12 około 12 stopni, 13 około 13 stopni, a 14 no około 14 stopni w ciągu dnia. Oczywiście średnio bez jakichś takich, nazwijmy to, bardzo sztywnych ram, ale należy traktować to jako przyzwoitą temperaturę jak na połowę października. A u nas za 20 minut północ, teraz świeże nagranie. Gnarly i Wasted. Taki fajny wieczorny beat. Fajnie się tego słucha, jak jest

bardzo aktualny artysta. Właściwie można by go było grać przez cały tydzień, ale w weekend pasuje najlepiej. Save Your Tears u nas w RMF FM. Co jeszcze się wydarzy, zanim dotrzemy do północy? No, będzie m.in. słodki Robin Schulz, ale wcześniej Kuba i Kuba. To są chłopaki. No, jest takie brzydkie określenie, co robią chłopaki, ale o tej porze nie przytoczę go wam. Niech się każdy domyśli.

0: za dzisiejsze spotkanie w programie Gramy, nie gadamy. Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Mateusz Bożek.
1: Premier Donald Tusk zwołuje specjalną odprawę w sprawie przemocy w szkołach i dezinformacji. Wezmą w niej udział ministrowie i przedstawiciele służb. W Faktach także Ukraina. Donald Trump sugeruje, że kraj powinien zmienić prezydenta. Rosja uznaje te słowa za historyczne. A na koniec o nowym roku akademickim. Pomorskie uczelnie świętowały jego początek w wyjątkowy sposób. Premier Donald Tusk zwołuje specjalną odprawę z udziałem ministrów i służb w związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Poinformował o tym rzecznik rządu Adam Szłapka. Wezmą w nim udział m.in. szefowie resortów edukacji, spraw wewnętrznych i zdrowia, a także koordynator służb specjalnych. Odprawa rozpocznie się dziś rano o godzinie 8.30. Przypomnę, jak dotąd policja skontrolowała blisko 50 tysięcy szkół, zatrzymała 76 osób. Specjalny wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina Kirył Dmitrijew historycznymi nazwał słowa prezydenta USA Donalda Trumpa o konieczności wyboru nowego prezydenta Ukrainy. Zdaniem Dmitrijewa Trump dołączył do osób uważających, że Ukraina potrzebuje przywództwa skupionego na pokoju. Prezydent USA zarzucił wcześniej Zełenskiemu, że ten mógł wielokrotnie zakończyć wojnę, ale nie zdecydował się, by to zrobić. Amerykański przywódca skrytykował Kijów za ataki na rosyjskie rafinerie, które według niego zagrażają globalnym dostawom oleju napędowego i uderzają w amerykańskich rolników. Uważam, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta, który będzie potrafił zawrzeć porozumienie, oświadczył Trump. W Faktach teraz projekt unijnego budżetu na lata 2028-2034 zaproponowany przez irlandzką prezydencję. W dokumencie mowa jest m.in. o tym, że Polska nie musiałaby od razu oddawać do wspólnej unijnej kasy 30% swoich wpływów z handlu emisjami. Co oznaczałoby to dla naszego kraju? O tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginał.
2: To byłaby dla Polski korzyść finansowa. W pierwszych latach nowego budżetu większa część pieniędzy z handlu emisjami zostawałaby w kraju, a do unijnej kasy trafiałaby stopniowo coraz większa kwota. Jak się dowiedziałam, jednym z rozważanych wariantów jest zwiększenie tej stawki o 5 punktów procentowych na kolejnych etapach. Z mojej rozmowy z wiceministrem do spraw europejskich Ignacem Niemczyckim wynika, że Polska ocenia tę propozycję jako korzystną finansowo, ale nadal nie spełniającą polskich oczekiwań. Warszawa wciąż chce, by ETS w ogóle nie stał się nowym źródłem dochodów unijnego budżetu. Sprawa więc będzie wymagała dalszych negocjacji.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Powierzasz, nie oddajesz. Pod tym hasłem rozpoczęła się akcja, która ma przełamać stereotypy dotyczące hospicjów. O szczegółach tej inicjatywy z prezes Fundacji Polskie Hospicja Dorotą Sikorską rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Jak wygląda codzienność w hospicjum osoby młodszej? Myślę o nieseniorze.
5: Ta osoba ma aktywność życiową, konkretne rehabilitacje, poczytania książek. Jest dużo osób, które są samodzielne.
4: A ile i w jakim stopniu ta opieka gwarantowana przez hospicja i stacjonarne i domowe jest refundowana, jest bezpłatna dla bliskich pacjenta?
5: Pacjent, który dostaje skierowanie do hospicjum, on nie płaci za to hospicjum.
1: A ja przypomnę, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gdzie szukać informacji na temat takiej opieki? Podpowiedzi znajdziecie na rmf24.pl. Było głośno, widowiskowo i kolorowo. Parada pomorskich uczelni przemaszerowała ulicą Długą w historycznym centrum Gdańska, inaugurując nowy rok akademicki.
6: Fajnie, że możemy razem świętować ten początek roku akademickiego.
7: Myślę, że to zwiększenie tego, co się dopiero będzie działo w trakcie roku.
8: It's really nice, honestly, it's encouraging.
9: To naprawdę świetne. Szczerze mówiąc, to zachęca do studiowania.
10: Wszystkim życzę po prostu udanego roku akademickiego, żeby był jeszcze lepszy niż ostatni. Pogoda dzisiaj trochę średnia, ale jesteśmy w mieście hanzatyckim. No i Hanza siłą zawsze stała.
11: Co państwo sądzicie o paradzie?
12: Piękna parada. Różnorodność
13: to... kolorowość i ludzie, bardzo radosni ludzie.
12: Wykładowcy również. To jest fajne, że razem ze studentami idą w tej paradzie.
1: Ze studentami, wykładowcami i turystami w Gdańsku rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. A my wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy samych sukcesów. Powodzenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wart.
1: Dobranocka w RMF FM, Igor Skrzypek z tej strony, kłaniam się. W przyszłym tygodniu do Polski przyjedzie generał Grynkiewicz, który, jak zapowiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej, ma zaprezentować swoją strategię zwycięstwa. O co może chodzić i jakie znaczenie może mieć ta wizyta dla bezpieczeństwa naszego kraju? O tym Jakub Śliwiński rozmawia z Wojciechem Koziołem, politologiem z portalu Defense24.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
2: Czym właściwie jest strategia zwycięstwa NATO? Czy to zupełnie nowa strategia obronna, czy raczej zmiana sposobu realizacji tych dotychczasowych założeń sojuszu?
3: A na pewno jest to strategia, która ma nas dostosować do tego, czym ma stać się już tak dosyć głośno w ostatnich miesiącach, latach, nawet omawiane tak zwane NATO 3.0, czyli to przygotowanie państw europejskich, sojuszników europejskich na z jednej strony zmniejszoną, ale nie całkowicie brak obecności Stanów Zjednoczonych na kontynencie, a z drugiej no właśnie na te nowoczesne, czy te zagrożenia, które pojawiły się wraz z rozwojem pola walki na Ukrainie, na które Europa no siłą rzeczy musi się przygotować, jeśli chce nawet nie tyle wygrać z Rosją, bo sama strategia nie mówi wyłącznie o jakby bezpośrednim czy nieuniknionym starciu z Federacją Rosyjską, ale mówi też po prostu o skutecznym odstraszaniu, tak żeby Rosja nie była zdolna do nawet zaryzykowania czy też podjęcia otwartej walki z państwami natowskimi w Europie.
2: No właśnie, duży nacisk położono na drony, na sztuczną inteligencję i systemy autonomiczne. Jak te technologie mogą zmienić sposób prowadzenia wojny i współpracy z tradycyjnymi siłami zbrojnymi?
3: Część z tych rzeczy tak naprawdę widzimy już na Ukrainie. Oczywiście nie idziemy aż tak bardzo w takie skrajności, jak kilka tygodni temu były minister obrony Ukrainy, że już w ciągu kilkunastu miesięcy będą wprowadzane humanoidy na pole walki. Natomiast rzeczywiście trzeba się dostosować do tego, że zarówno robotyzacja pola walki, jak i sztuczna inteligencja będą coraz częściej obecne w armii. To się dzieje mniej więcej tak samo równolegle jak z rynkiem cywilnym. Na przykład na froncie obecnie w wielu odcinkach na Ukrainie około 80-90% na przykład dostaw zaopatrzenia, dostaw amunicji, za to odpowiadają bezzałogowce naziemne. Ewakuacja rannych z pola walki to jest około 20-30% w zależności od tego, o jakim odcinku frontu mówimy. Więc te roboty, te bezzałogowce są już tutaj obecne. Już nie mówię tutaj o tych, które odpowiadają za ataki na polu walki czy za rozpoznanie. To jest już jakby osobna domena, z którą jesteśmy zapoznani w ostatnich kilku latach. No i wreszcie wykorzystanie sztucznej inteligencji do podejmowania decyzji, skracania tego łańcucha decyzyjnego, tak żeby szybciej reagować na poszczególne zagrożenia. Tak samo do analizy pola walki, co jest już wykorzystywane właśnie poprzez obserwacje za pomocą bezzałogowców. Także widzimy, że ten świat cyber coraz bardziej wkracza w tę domenę czysto militarną, a to jest tylko jeden wycinek z tortu, bo nie zapominajmy też o tym, w czym Rosja się czuje obecnie najlepiej, konfrontując się z Europą poniżej tego progu wojny, czyli te działania o charakterze terrorystycznym, działania w cyberprzestrzeni. No tutaj tak samo NATO musi znaleźć na to metodę. Miejmy nadzieję, że ta strategia, która będzie opublikowana w przyszłym tygodniu, czy ogłoszona w przyszłym tygodniu, również uwzględni te aspekty.
2: No i właśnie, w strategii pojawia się także uderzenie w systemy dowodzenia przeciwnika. Panie Wojciechu, dlaczego ich osłabienie może mieć kluczowe znaczenie w przypadku rosyjskiego ataku?
3: Widzieliśmy dobrze, że, znaczy może inaczej to ujmę, żadna armia bez centrum dowodzenia nie funkcjonuje. To wtedy tak naprawdę mamy w dużej mierze chaos na froncie. Oczywiście sami żołnierze są szkoleni do tego, że mają podejmować w przypadku zerwania łączności czy zerwania kontaktu przez dłuższy czas w miarę możliwości racjonalne i autonomiczne decyzje, które są zgodne z jakimś szerszym planem. Natomiast urwanie głowy takiemu dowództwu może skutkować po prostu tym, że właśnie rozpoznanie wtedy jest znacznie utrudnione, przekazywanie informacji czasem może nawet nie istnieć. Tutaj można przytoczyć chociażby początek wojny na Ukrainie. wtedy Rosja w tych pierwszych tygodniach wojny tak naprawdę nie działała wedle jakiegoś skonkretyzowanego planu. Jej działania zakładały po prostu szybki rajd na centralne miasta ukraińskie, po prostu w ślepym założeniu, że to już przyniesie zwycięstwo. Więc nie było tam na przykład takiego odgórnie narzuconego planu, strategii pola walki. No i to się zemściło na Rosjanach i temu nie wygrali wojny w pierwszych miesiącach. Więc być może po prostu tutaj też NATO wyszło z założenia, zresztą bardzo sensownie, że jednak rosyjskie wojsko jeszcze się posługuje mocno scentralizowanym systemem zarządzania polem walki i uderzenie w takie centra po prostu by znacząco osłabiło zdolności armii rosyjskiej już na froncie, czy podczas już takich bezpośrednich starć, które mogłyby mieć miejsce w przypadku tego najgorszego scenariusza.
2: Zatrzymajmy się teraz przy sprawie Polski. Co ta strategia oznacza konkretnie dla naszego kraju? I pytanie, czy powinniśmy spodziewać się zmian w rozmieszczeniu wojsk, zakupach uzbrojenia albo sposobie ochrony wschodniej granicy?
3: Jeśli chodzi o to, myślę, że tutaj rola Polski nie jest, albo inaczej, nie jest przypadkiem to, że akurat ta strategia będzie tak ogłaszana akurat w Warszawie. Myślę, że to ma pewne związki z tym, na co ona będzie nastawiona. To znaczy administracja amerykańska, widząc to, że bezpieczeństwo Europy bezpośrednio zależy od wschodniej flanki NATO, siłą rzeczy będzie wskazywała Polskę jako tego najsilniejszego partnera na wschodniej flance. Oczywiście są jeszcze Niemcy jako te najpotężniejsza gospodarka Unii Europejskiej, natomiast mający dalej duże opory w modernizacji swojej armii, bo te zapowiedzi pojawiają się od kilku już lat i one dalej nie są skutecznie realizowane, jeśli chodzi o wzmocnienie Bundeswehry. Niemcy mają też problemy natury politycznej i gospodarczej, o czym też należy pamiętać, kiedy mówimy o tym, jakie są perspektywy przed tym państwem. Natomiast Polska tutaj jednak jawi się jako z jednej strony ta gospodarka twardo trzymająca się na nogach, co warto podkreślić niezależnie od kryzysów. Druga rzecz, mocno inwestująca właśnie w swoje siły zbrojne i także tworząca na swoim terenie centra serwisowe dla amerykańskiego sprzętu. To jest bardzo ważny element, bo poza mówieniem o silnikach do Abramsów, o w ogóle serwisie amerykańskiego sprzętu, mówimy też o potencjalnym rozwoju zdolności do serwisowania systemów Patriot. To też jest bardzo istotny element. Więc patrząc przez pryzmat tych różnych deklaracji, no i nie zapominajmy też o mowie o stałej bazie USA w Polsce, która cały czas jest w toku. Więc biorąc to wszystko zbiorczo, no wszystko wskazuje na to, że Polska może tutaj odgrywać ważną rolę i być może też tutaj te plany polskie w postaci czy to Tarczy Wschód, czy Bałtyckiej Linii Obrony znajdą też uznanie w tych planach. I to był bardzo dobry sygnał dla Polski i miejmy nadzieję, że tak się wydarzy.
2: To jeszcze na koniec, bo w dyskusji o gotowości NATO pojawia się perspektywa roku 2029. Czy to realny termin osiągnięcia tych określonych zdolności obronnych, czy raczej sygnał ostrzegawczy związany z potencjalnym zagrożeniem ze strony Rosji?
3: Myślę, że to jest sygnał ostrzegawczy. Jeśli pojawiają się różne wyliczenia pokazujące to, ile Rosja by potrzebowała czasu, by odbudować swój potencjał, to zawsze mówi się, że ten taki najbardziej optymistyczny scenariusz dla Federacji Rosyjskiej to są 3 lata. Jeśli Rosja faktycznie by włączyła ten wyższy bieg i przestawiła się w pełni na gospodarkę wojenną, to w ciągu 3 lat jest w stanie odbudować swoje zdolności. Natomiast to jest ten najbardziej negatywny scenariusz. Optymalnie mówi się o 4, 5, czasami nawet 6 latach, więc ja obstawiam, że po prostu ta data 2029 to jest to założenie najgorszego scenariusza, na który musimy być gotowi, ale który jest stosunkowo mało prawdopodobny. Więc ja bym na to w ten sposób patrzył.
2: Politolog z portalu Defense24, pan Wojciech Kozioł, był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękujemy za rozmowę, a już za chwilę wracamy z kolejnymi informacjami.

błądź, bo tobie znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w to

0: dobranocka w RMF FM. Samochody elektryczne biją rekordy sprzedaży w Europie, a ich popularność rośnie szybciej niż kiedykolwiek. O przyczynach tego trendu i jego skutkach dla rynku motoryzacyjnego Krzysztof Urbaniak rozmawia z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: To zacznijmy od tej Europy. Czy te wrześniowe wyniki to jest początek trwałego przełomu na tym rynku, czy przede wszystkim reakcja kierowców na rekordowo wysokie ceny paliw?
2: Myślę, że dwie rzeczy, a właściwie trzy. Wszystkie po trochu. Po pierwsze, coraz więcej klientek i klientów przekonuje się do pojazdów elektrycznych. Po drugie, z całą pewnością te rosnące ceny paliw, przynajmniej dla części kupujących, tych, którzy rozważali zakup nowego pojazdu, były bodźcem do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby kupić samochód elektryczny. Ja, rozmawiając z koleżankami i kolegami z polskiego rynku, słyszę, że coraz więcej klientów, którzy jeszcze dwa lata temu w ogóle nie brali pod uwagę elektrycznego samochodu, w tej chwili już to rozważają, a te rosnące ceny są jakimś, takim bodźcem. No i jeszcze trzecia rzecz, chyba najważniejsza w mojej ocenie, mianowicie te wzrosty, pan redaktor wspomniał o tych wzrostach we Francji i w Niemczech. One są spowodowane pojawieniem się bardzo atrakcyjnych systemów dopłat. Życie pokazuje i doświadczenie europejskie pokazuje, że w tych krajach, w których są dopłaty, bądź są przepisy, które zdecydowanie zniechęcają do używania samochodów spalinowych, na przykład Dania, która ma w tej chwili 80% rejestracji, bo mówimy o rejestracjach nowych pojazdów, nie mówimy o parku, czyli o tym, ile samochodów jest w parku, tylko o nowych rejestracjach. A wracając do Niemiec i do Francji, we Francji jest bardzo atrakcyjny program leasingu socjalnego. Za bardzo nieduże pieniądze można kupić samochód. Tam jest ileś warunków, na przykład taki, że trzeba nim jeździć do pracy, określoną ileś kilometrów zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tym niemniej miesięczna rata jest bardzo atrakcyjna. Podobnie Niemcy.
1: A możemy powiedzieć, na jakim poziomie jest ta dopłata, ta rata?
2: To zależy od samochodu, natomiast są to kwoty w około 100 kilkadziesiąt euro, czyli naprawdę bardzo atrakcyjne. W przypadku Niemiec to są dopłaty, i z drugi biegun, na przykład Polska, wspomniał pan też o Polsce. Tak. W Polsce był świetny program dopłat, jeden z lepszych w Europie, i wtedy mieliśmy praktycznie dwukrotnie większy rynek. Wzrosty rok do roku były po 100% i 120%, natomiast w tej chwili, kiedy ten program się zakończył, mamy efekt minus 22%.
1: No właśnie, czy możemy liczyć na podobne dopłaty w najbliższym czasie, czy to na razie jest niemożliwe, jak pan ocenia?
2: Nie sądzę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska bardzo jasno powiedziało, że nie przewiduje w najbliższym czasie uruchomienia żadnego programu dopłat. Ruszyły wypłaty z bardzo dobrego programu dopłaty dla pojazdów ciężarowych, ale tych najcięższych, co prawda dość długo, bo ponad rok czekaliśmy na to, aż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zacznie wypłacać te pieniądze, ale to się w tej chwili zdarzyło. Pierwsze pieniądze już ruszyły, więc mam nadzieję, że ilość tych ciężkich pojazdów wzrośnie. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o samochody osobowe, stanowisko ministerstwa jest jasne. W najbliższym czasie nie są planowane żadne dopłaty.
1: Czyli elektryk na razie nie jest dostępny dla przeciętnego polskiego kierowcy.
2: Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na ceny tych samochodów elektrycznych, to one zaczynają być już porównywalne z samochodami spalinowymi. Natomiast ciągle wiele klientów i klientek mówi, dobrze, ale ten zasięg jest ciągle jeszcze dla mnie niesatysfakcjonujący. Myślę, że kupując samochód trzeba bardzo dokładnie przemyśleć sobie, jak my go będziemy używali, bo jeżeli ktoś na przykład mieszka pod miastem, ma domek, ma fotowoltaikę, to wybór samochodu elektrycznego jest oczywisty. W zasadzie pierwszym, pierwszym wyborem. Natomiast jeżeli ktoś jeździ przynajmniej dwa razy w tygodniu trasę Kraków, Warszawa, Szczecin, Wrocław, no to powinien zastanowić się nad innym rodzajem napędu. Ale tak jak powiedziałem, coraz więcej klientek i klientów rozważa, kupując nowy samochód, tę opcję, czego jeszcze nie było kilka lat temu.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem radia RMF24 był pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jeszcze raz dziękuję. Miłego weekendu.
2: Dziękuję. Dziękuję pięknie i nawzajem wszystkim słuchaczom i państwu.
0: Dziękujemy za rozmowę. Wracamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W niedzielę Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
7: Kto wygra bój o Kraków?
1: Startujemy już w niedzielę przed 21.
8: Na zegarach zaraz wbije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Kolejne alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia miały związek z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Później Bliski Wschód. Kilkanaście osób zginęło, ponad 300 jest rannych. To bilans ataku na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Kraków dziś wybierze nowego prezydenta. Zapraszamy na specjalny wieczór wyborczy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało po północy kolejne alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia dotyczyły rosyjskich nalotów na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, sytuacja była na bieżąco monitorowana. Alert kilkanaście minut temu został odwołany. Przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. 12 osób zginęło, a ponad 300 zostało rannych we wczorajszym ataku na międzynarodowy port lotniczy w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Taką informację podaje Reuters, powołując się na saudyjskie władze lotnictwa cywilnego. Po eksplozjach ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Ranni zostali przetransportowani do szpitali, część jest w stanie ciężkim. Jak dotąd nikt nie przyznał się do ataku na lotnisko w Rijadzie. Władze Arabii Saudyjskiej przypisują go jednak jemeńskim rebeliantom Huti. To już trzeci taki atak na port lotniczy w ciągu ostatniego tygodnia.
0: Tym żyje Kraków.
8: Przed dzisiejszym głosowaniem w drugiej turze wyborów prezydenckich w stolicy Małopolski trwa cisza wyborcza. Tuż przed zamknięciem lokali wyborczych o 20.55 startuje nasze studio wyborcze w faktach RMF FM, radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszamy Was do słuchania i oglądania. Nasz krakowski wieczór wyborczy współtworzymy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Maszyniści z Lublina będą się szkolić z najnowszych zagrożeń, jakie mogą spotkać w czasie swojej pracy. Zapewni to zmodernizowany symulator pociągu, który dostarcza bardzo realistycznych wrażeń i zna nawet bardzo mało prawdopodobne scenariusze.
9: To odwzorowanie idealne kabiny pojazdu, jeden do jednego, odwzorowane nawet budynki, roślinność.
10: Wyjeżdżamy z Lublina.
9: Tak, tutaj mamy motycz leśny.
10: Bus na torach.
9: Bus na przejeździe kolejowo-drogowym. Możemy zasymulować człowieka, możemy zasymulować zwierzę.
11: Ćwiczyć reakcje w sytuacjach nietypowych. Czy nietypowe warunki powodziowe, pogodowe.
10: Albo brakuje kawałka szyny.
11: To też możemy zasymulować.
10: Odgłosy też realistyczne?
9: Tak, dokładnie. No, ten szum jak najbardziej słychać.
10: Którym się trąbi?
9: W tym pojeździe jest to nożny sygnał baczność.
10: Działa.
9: Działa.
8: Co sprawdził reporter RMF FM Dominik Smaga? To już nie tylko zwykła zabawka, a prawdziwy sport. Kilkudziesięciu sympatyków jojo wzięło udział w Mistrzostwach Polski organizowanych w Poznaniu. To dyscyplina dająca dużo dobrego, przekonywał Michał Wiśniewski, jeden z organizatorów mistrzostw.
12: Główną taką jest mimo wszystko koordynacja okładańka, też zdolności manualne jak najbardziej, ale też po prostu zwykły występ przed ludźmi na scenie. To też na pewno daje dużo, bo teraz społeczność jojo jest bardzo otwarta. Nawet jak coś nie wyjdzie na scenie, to nie jest tak, że zostanie ktoś wybuczany.
13: Dla kogoś, kto nie miał styczności z jojo, jak ja, dla laika, dla kogoś, kto może chciałby. Tutaj powiedzieliśmy też, są dyscypliny dla osób, które chcą spróbować swoich sił. Od czego zacząć?
12: Są takie jojo w okolicy na przykład 40-60 zł, to takie na początek plastikowe. One są fajne na start. No ja osobiście zaczynałem jeszcze razem z początkującym YouTube'em. Nawet przyjście po prostu na zawody, zobaczenie tego, jak ktoś robi sztuczki, też zapytanie się, co, od czego zacząć.
8: Usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz wracamy do naszego wczorajszego programu Sprawdzam. Gośćmi Krzysztofa Ziemca byli Krzysztof Paszyk, szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Robert Biedroń, europoseł Lewicy. Posłuchajmy.
14: Wczoraj wieczorem zapadła decyzja tuż przed północą o zawieszeniu Michała Kołodziejczaka jako członka klubu Koalicji Obywatelskiej. To wszystko za sprawą tych taśm, które ujawnił kanał Zero, gdzie poseł miał zmuszać partnerkę do zażywania narkotyków. To wystarczająca decyzja, to zawieszenie?
15: Sprawa wygląda poważnie. Bardzo wiarygodne materiały w postaci nagrań, zeznań zostały ujawnione. Myślę, że dobra decyzja klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej do czasu wyjaśnienia pan Michał Kołodziejczak został z tego klubu odsunięty. Myślę, że teraz czas na działanie służb, instytucji wyjaśniających, które tą sprawę powinny sprawnie wyjaśnić. Każdy, ja zawsze podkreślam, w naszym państwie ma domniemanie niewinności po swojej stronie, więc też jestem bardzo ostrożny w ocenach, ale sprawność, wyjaśnienie to jest dzisiaj coś, czego pewnie każda Polka, każdy Polak wobec polityka oczekuje.
14: Robert Biedroń, to cios dla Koalicji Obywatelskiej, no bo to był człowiek, którego promował Donald Tusk.
7: Takie sytuacje dzieją się ponad podziałami politycznymi, więc nie szukałbym tutaj raczej barw partyjnych. Dobrze, że doszło do zawieszenia pana Kołodziejczaka, bo no, problem jest, to znaczy po pierwsze pan Kołodziejczak prawdopodobnie ma problem z uzależnieniem, z jakąś chorobą.
14: No tylko tutaj chodziło o zmuszanie osób
7: trzecich. A po drugie, tak, no właśnie, doszło do bardzo poważnego przestępstwa i w tej sprawie pełna solidarność z tymi kobietami, po pierwsze, i trzeba przede wszystkim też rozmawiać o ofiarach, jeśli takie były tych czynów. Po drugie, oczekiwać działania odpowiednich służb prokuratury.
14: Oddebrać mu immunitet, będziecie głosowali?
7: Ale to prokuratura będzie składała wniosek w tej sprawie, jeżeli złoży, no to chyba tutaj nie, przynajmniej z pierwszych doniesień i tych nagrań nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do bardzo poważnego przestępstwa.
14: Powinien zostać jakby tak na aucie polskiej polityki?
15: Przede wszystkim wyjaśnienie. Też nie można już z góry rozstrzygać w naszym ustroju. To, co mówiłem, domniemanie niewinności każe ostrożnie podchodzić z ocenami, ale tu instytucje bezwzględnie, bez chwili zwłoki powinny zacząć tą sprawę wyjaśniać.
14: Postawmy kropkę, sprawa jest rozwojowa, jak to się mówi. Czarnego Piątku wczoraj na szczęście nie było, no ale były duże emocje. Jak panowie oceniacie reakcję odpowiednich służb? Obaj byliście samorządowcami, Robert Biedroń.
7: Dobrze, to znaczy służby działają, państwo funkcjonuje dobrze i oczywiście oczekujemy zawsze w takich sytuacjach jeszcze więcej działań, jeszcze bardziej sprawnego
14: państwa.
7: A może
14: państwa. Szybciej, panie pośle, Rzeczpospolita pisała, że ABW pół roku temu informowała odpowiednie jakieś osoby w rządzie i reakcji jakoś nie było.
7: Ale państwo powinno mieć jeszcze więcej instrumentów do tego, żeby szybciej reagować. NASK, czyli instytucja śledząca to, co się dzieje w internecie, w ostatnich miesiącach złożyło 45 000 zawiadomień o treściach, które naruszają prawo i tak dalej. Wie pan, szanowni państwo, ile z tych treści zostało usuniętych przez platformy internetowe? 12%. Wszystkie pozostałe były. Zabójstwa, morderstwa, namawianie do samobójstw, przemoc wobec zwierząt, przemoc wobec ludzi. To wszystko tam nadal jest. Dobrze
14: tylko,
7: by było.
14: O służby, tak? Czy to jest...
7: Ryba psuje się od głowy, panie redaktorze. Jeżeli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wetuje dobrą ustawę o ograniczeniu treści niebezpiecznych w internecie, o funkcjonowaniu platform cyfrowych, które dzisiaj nie nadwyrężają się, mówiąc bardzo delikatnie, w ściganiu tego typu przestępstw, to mamy to, co mamy. No jeżeli tak, prezydent Nawrocki...
14: Opozycja mówi, że taka ustawa odpowiednia już działa od 2016 roku.
7: Nie działa.
14: Maciej Wąsik.
7: Proszę sobie
14: taka
7: sprawdzić,
14: ustawa
7: panie
14: antyterrorystyczna,
7: redaktorze.
14: Tak zwana.
7: Panie redaktorze, ale te treści nadal są. Ja od lat walczę z patostreamerami. Udało mi się część z nich zablokować, ale to są indywidualne sprawy. Ja oczekuję od tego, że w państwie będą rozwiązania, które chroniły będą nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież w internecie. I druga sprawa. Oczekuję od prezydenta, że kiedy na jego biurko trafia ustawa o prawach ucznia i obowiązkach, jest w niej zapisane, a taka ustawa trafiła kilka tygodni temu, że można uczniom w szkołach odbierać przedmioty niebezpieczne, to prezydent taką ustawę podpisze. A niestety prezydent zawetował tą ustawę.
14: Czy ta ustawa, o której mówi pan poseł, nie szła za daleko?
15: Ja przede wszystkim
14: cenzury, prewencyjna.
15: Przede wszystkim tu i teraz chcę pochwalić działania policji, bardzo dobrze przyjęte. Też jestem ojcem dwóch nastolatek, które, no powiem szczerze, dramatyczne relacje mi przedstawiły, odzwierciedlające nastroje młodych ludzi po tych sytuacjach.
14: Czyli to wszystko, co pisali rodzice w sieci, to nie była przesada, tak?
15: Bardzo niedobrze to zostało odebrane, bardzo niedobre skutki przywołało, ale dobre, uspokajające działanie policji, tutaj ukłon w stronę ministra Kierwińskiego, ale to są działania doraźne. Natomiast na każdym poziomie jest do odrobienia potężna lekcja. Na poziomie legislacyjnym również i myślę, że przyjdzie po takim szoku chwilowym również na poziomie politycznym, mam tu na myśli parlament, prezydent, opamiętanie i uchwalimy na początek ustawy o bezpieczeństwie w internecie, bo tu mamy niestety wielką, wielką zwłokę i zaległości do odrobienia. Na poziomie samorządów jako organów prowadzących również przegląd procedur bezpieczeństwa, funkcjonowanie szkoły,
14: panowie, też uwzględnianie tych sytuacji
15: jest bardzo ważne, ale też na poziomie rodziców jest wielka lekcja do odrobienia. Musimy wspólnie usiąść i też zacząć odnajdywać się w tej sytuacji i uwrażliwiać się, jak reagować, jak postępować,
14: nie dając się
15: zastraszyć, ale jednocześnie być uważnym.
14: Marszałek Bosak napisał wczoraj coś takiego. Rząd postanowił wykorzystać ataki na szkoły jako pretekst do powtórnej próby wprowadzenia cenzury. Ustawa dawałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, czego nie wolno. Organ administracyjny by rozstrzygał o nielegalności treści i nakazał od razu blokadę. Autor treści nie będzie stroną, nie ma prawa do obrony.
15: Jeśli można, myślę, że dobrze tu przykładami na takie szerzenie zamętu, bo tak traktuję tą wypowiedź.
14: Tak, serio?
15: Jeden z nożowników miał przygotowany sprzęt do streamowania tego, co chciał zrobić w tych szkołach. Ja bym mówiącemu te słowa polecał, żeby to sobie dobrze przemyśleć. Gdzie tu jakakolwiek wolność słowa, aby transmitować mord, który zamierzał dokonać innym
14: osobom? Ja to rozumiem, tylko z drugiej strony może być tak, że na przykład ktoś napisze, że rząd jest zły i jakiś tam organ powie, blokujemy tą stronę, bo krytykuje rząd, a rząd jest dobry.
7: Tylko, że ta ustawa tego kompletnie nie dotyczy. Ta ustawa dotyczy treści, które są niezgodne z prawem, które nawołują do przemocy, nienawiści, które publikują treści o charakterze właśnie przemocowym i tak dalej. To nie dotyczy tego w ogóle. Jak pan wejdzie do internetu, panie redaktorze, szanowni państwo, to bardzo łatwo można znaleźć w internecie, to znajdzie pan treści, których nigdy by pan w swojej stacji nie opublikował. Typu nawoływanie do samobójstwa, znęcanie się nad zwierzętami. Mówić, tak. No panie redaktorze, proszę nie mówić.
14: Ale w internecie można mówić.
7: No więc dobrze by było, żebyśmy doprowadzili do tego, że wszystko to, co jest zakazane w naszym życiu codziennym na offline, było zakazane
14: to
7: na
14: jeszcze
7: online.
14: Jedna kwestia, bo ja pytam o działanie służb. Pamiętacie, jak staruszka obrażała owsiaka? Ona natychmiast została bardzo szybko aresztowana, a tutaj nie mieliśmy takich działań prewencyjnych służb. Może służby wcale tak dobrze nie zareagowały.
15: Dlatego potrzebne jest kompleksowe uregulowanie tych spraw, oddzielenie krytyki, która jest uprawniona w przestrzeni publicznej, od wypowiedzi, które już mają znamiona namawiania do nienawiści, prowokowania do określonych czynów. To wymaga uregulowania i naprawdę protestuję przeciwko dzisiaj takim pseudoobrońcom wolności w internecie. Robią wielkie zło, dalej obstając przy tym, że jakiekolwiek uregulowania to jest zamach na wolność słowa.
14: Jeszcze jedno, ale bardzo krótkie pytanie w tej części naszej audycji. Powinna ta biedna pani zamordowana woźna dostać jakieś pośmiertne oznaczenie, może rentę specjalną?
7: Ja bym chciał, żeby takie panie woźne były bezpieczne w polskich szkołach i to jest najważniejsze. Ten order jej życia nie przywróci, ale oczywiście, jeżeli państwo może coś zrobić dla rodziny, to myślę, że powinno się zastanowić być może nad jakąś rentą, być może na odznaczenie oczywiście tak, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni w szkołach.
14: I Krzysztof Paszek i przenosimy się do Rady RMF24.pl.
15: Potrzeba środków, które będą podnosiły bezpieczeństwo i panią woźnym i również pracownikom ochrony zdrowia, bo te sytuacje, które się w ostatnich miesiącach pojawiały, no myślę, że wymagają tego typu środków.
8: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca znajdziecie na RMF24.pl. Polecamy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 10 października to w Polsce Dzień Gier Planszowych. Jakie są ulubione planszówki Polaków? Wolimy gry losowe, fabularne, czy te wymagające współpracy wszystkich uczestników? Oto zapytam teraz panią Urszulę Świat, współorganizatorkę Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich państwa serdecznie.
0: Pani Urszulo, czy jest jakaś jedna gra planszowa, która w Polsce bije absolutne rekordy popularności?
1: Jest, mogę przynajmniej tak powiedzieć z ramienia naszego wydawnictwa. Takim top of the top już od wielu, wielu lat jest gra Wsiąść do pociągu. Jedna z pierwszych takich nowoczesnych gier planszowych, ale jak widać słusznie wtedy było nią duże zainteresowanie, bo ono się otrzymuje od lat.
0: A gdybyśmy mogli przybliżyć fabułę, ewentualne reguły gry właśnie tego tytułu, który pani wspomniała?
1: Ach, oczywiście mogłabym to zrobić wybudzona w nocy o północy, tyle już partii za mną. Gra Wsiąść do pociągu to jest taka gra, w której będziemy musieli budować połączenia kolejowe pomiędzy miastami, które wypadną nam na wylosowanych biletach. Czyli losujemy sobie jakiś bilet i na nim losujemy zadanie połączenia na przykład Gdańska z Wiedniem. Mamy przed sobą taką ogromną planszę, w zależności od tego, jaka jest to wersja gry, bo gra doczekała się już kilkunastu dodatków. Takim najbardziej popularną wersją jest Europa, czyli na przykład właśnie przysłowiowy bilet z Wiednia do Gdańska. Mamy przed sobą planszę, która ma trasy w różnych kolorach i naszym zadaniem będzie zebranie stali odpowiedniej ilości kart w odpowiednim kolorze, żeby dany fragment trasy wybudować. No trzeba to też wybudować szybciej, zanim zrobi to przeciwnik, bo niektóre miejsca mają tylko pojedyncze trasy, zatem jak już ktoś się na nich wybuduje, to ile dodatki w grze nie pozwalają na pożyczenie sobie trasy, no to znaczy, że będziemy musieli jechać dużo, dużo bardziej dookoła. To są oczywiście takie bardziej podstawowe zasady gry, natomiast tak jak mówiłam, gra ma wiele dodatków, doczekała się wielu różnych dodatkowych mechanik, także na pewno nie nudzi się po pierwszym roku rozgrywki.
0: Zatem oczywiście polecamy tym, którzy jeszcze nie spróbowali wsiąść do pociągu. To był teren Polska. A jak to wygląda na świecie? Jakie są te najpopularniejsze gry planszowe właśnie na całym globie?
1: Trudno o tym powiedzieć, bo my też jako część takiej międzynarodowej grupy mamy właśnie bardzo różne doświadczenia i to nas też mocno zaskoczyło, jak zaczęliśmy współpracować z rynkami zagranicznymi w naszej historii Rebela na samych początkach, że tytuły, w które lubią grać gracze, bardzo mocno zależy od kultury danego kraju i nie można sobie powiedzieć, że jeżeli jakaś gra się świetnie sprzedaje w Szwecji, w Niemczech czy we Francji, to będzie też super działać na naszym rynku. Czasami okazywało się, że zupełnie odwrotnie. Gra, która gdzieś za granicą zdobywa super nagrody, u nas w Polsce jakby nie cieszy się zainteresowaniem nawet na takim oczekiwanym poziomie. Także myślę, że nie dałoby się wybrać takiej gry, która byłaby top of the top na całym świecie, natomiast jest taki serwis Board Game Geek, tam jest taki ranking graczy z całego świata i tam można sobie na bieżąco sprawdzać, co sumarycznie podoba się najbardziej na całym świecie.
0: No ale właśnie, gdyby w tym momencie słuchacz radia RMF 24 chciałby się zanurzyć w ten świat gier planszowych, od czego najlepiej zacząć? I pytanie, czy zależy właśnie od wyboru gatunku, być może formy tej gry, tego jak ona się rozgrywa? Jak to wszystko powinno wyglądać, jeżeli w tym momencie zapragniemy na przykład zostać fanami gier planszowych?
1: Mamy takie gry, które są tak zwanymi właśnie grami dla początkujących, grami z niskim progiem wejścia, tak to się profesjonalnie w świecie planszówkowym nazywa. Natomiast, żeby już nie wymieniać konkretnych tytułów, bo chyba nie o to chodzi w tym pytaniu, to mogłabym powiedzieć, że to nie tyle zależy od mechaniki gry, czy jej długości trwania, tylko od poziomu zaawansowania właśnie. I tutaj na pierwszy rzut świetnym pomysłem jest taka zwana kategoria gier familijnych. To nie znaczy, że ona jest taka dla dzieci czy coś takiego. To jest po prostu gra, która nie jest jeszcze zbyt zaawansowana, też nie jest właśnie grą dla dzieci. Ta kategoria ma przeogromny wybór, jeżeli chodzi o tematykę, wariacje, czy gra będzie kooperacyjna, czy rywalizacyjna. Natomiast poziom trudności w grach familijnych, takie są kategorie można to spotkać w internecie i w sklepach z planszówkami. To jest ta grupa gier, w którą będziemy chcieli uderzyć, jeżeli jesteśmy początkujący. Można też się oprzeć, albo jeżeli ktoś w ogóle mówi, że on nie lubi grać w planszówki, bo pamięta je z czasów Chińczyka i Skrable, wtedy z pomocą przychodzą nam gry przygodowe, bądź też gry na licencji różnych książek, bajek i tak dalej. Wtedy super jest uderzyć pod czyjeś zainteresowanie. Jeżeli wiemy, że ktoś jest fanem Harry'ego Pottera, a nigdy właśnie nie grał w planszówki, no to wtedy super będzie zacząć od gry planszowej ze świata Harry'ego Pottera. To jest zawsze taki wytrych, który pozwala nam wciągnąć nowych graczy w nasze hobby.
0: Czyli dla każdego coś miłego. Pani Urszulo, gry często są opatrywane napisem, że są przeznaczone dla grupy wiekowej od 0 do 99 lat. Oczywiście, jak wiemy, to chwyt marketingowy, ale chcę zapytać, czego dzięki planszówkom uczą się najmłodsi, a co dają one dorosłym?
1: Och, tutaj mogłabym mówić godzinami, ponieważ koordynuję w Rebelu szereg projektów edukacyjnych. Między innymi właśnie dbamy o to, żeby zaproponować nauczycielom scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier planszowych w kontrze do jakby pomocy multimedialnych. Także lista tego, co rozwijają planszówki, jest naprawdę długa. No i chyba myślę, że jeszcze nikt się ze mną nie kłócił, że nie ma czegoś takiego jak gra nieedukacyjna. Każda gra rozwija kompetencje społeczne, każda gra rozwija umiejętności poznawcze. W zależności od tytułu one będą konkretne, czy to wiedza o świecie, czy umiejętności matematyczne, ale każda gra uczy budowania koncentracji uwagi chociażby, czekania na swoją kolej, związków przyczynowo-skutkowych, budowania strategii i tu mogłabym wymieniać w nieskończoność. Natomiast jeśli chodzi o seniorów, to też jest ostatnio bardzo mocno badana grupa pod kątem gier planszowych, bo tak, naukowcy pracują nad tym, w jaki sposób wspierać innych poprzez gry planszowe i czy to faktycznie działa. No i działa. Między innymi jedna z bardzo popularnych też gier szybkich, krótkich, imprezowych, Doble, okazało się, że jest wspaniałym narzędziem, jeżeli chodzi o profilaktykę rozwoju demencji. Także jak najbardziej, to jest taki u nas jeszcze mniej odkryty temat, ale już się zaczyna. Ja sama współpracuję z wieloma klubami seniora, które we współpracy z nami wprowadzą zajęcia dla swoich seniorów i to jest jakby ta część hobby, która się teraz prężnie właśnie rozwija i na pewno ma wiele korzyści, jeśli chodzi właśnie o takie zachowanie umiejętności poznawczych. Jak gdyby, no seniorzy też mają mniej bodźców, już wiadomo, więc każda okazja, tak jak krzyżówki, ale ile można rozwiązywać krzyżówki, tak. Spotkanie się też z innymi nad planszą, raz, że jest profilaktyką tej demencji, ale też dwa, że zapobiega takiej samotności seniorskiej po prostu.
0: Pani Urszula Świat, współorganizatorka Dnia Gier Planszowych z wydawnictwa Rebel, była razem z nami w RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Ja również bardzo dziękuję i życzę miłych rozgrywek.
2: Dziękujemy za rozmowę. Wracamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: To dobranocka w RMF FM. W Szwecji powstało pierwsze biuro podróży skierowane do osób, które wolą podróżować samotnie i nie czują presji nawiązywania nowych znajomości. Jakie są zalety i wady takiego sposobu zwiedzania świata? O tym rozmawia Krzysztof Urbaniak z psychologiem Sławomirem Prusakowskim z Uniwersytetu SWPS.
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dlaczego dla części osób podróżowanie właśnie w pojedynkę jest bardziej regenerujące niż te wyjazdy z rodziną, znajomymi, z tą zorganizowaną grupą? Co daje nam taka niezależność?
2: To pewnie warto by było zacząć od takiego czysto psychologicznego wymiaru, że spora część z nas to tak, jak już pan wspomniał, są introwertycy. Introwertycy to są takie osoby, które są bardziej swoją uwagą i potrzebami skierowane do środka. W związku z tym dla tych osób zdecydowanie inni ludzie dużo rzadziej są potrzebni do tego, żeby się dobrze bawić, niż dla drugiego, przeciwległego krańca tego wymiaru, czyli takich skrajnych ekstrawertyków, którzy ciągle potrzebują świata zewnętrznego. Więc bez wątpienia to jest jeden wymiar, dlaczego tak możemy się bawić. A drugi wymiar jest też związany z ilością bodźców i z tempem naszego życia, że nawet osoby, które są bardzo mocno na zewnątrz świata, to mają jednak swoją granicę, powyżej której potrzebują odetchnąć i dla nich taki odpoczynek wtedy też będzie czymś mile widzianym. Mhm.
1: Czy właśnie w związku z tym takie samotne podróżowanie rzeczywiście sprzyja lepszemu poznaniu siebie, odpoczynkowi psychicznemu, odcięciu się od tych bodźców, których mamy tak dużo, o którym pan mówił przed chwilą?
2: Zdecydowanie, przynajmniej dla części ludzi, będzie to świetna droga do poznania siebie. Natomiast tutaj od razu zapala mi się w głowie ostrzegawcza lampka, ponieważ to nie znaczy, że to będzie świetna podróż dla każdego. I warto jest tutaj, zanim się wybierzemy w taką podróż, niekoniecznie do Szwecji, ale gdziekolwiek na świecie, to zobaczyć. Na przykład, to zobaczyć, czy ja rzeczywiście się tam dobrze sam ze sobą czuję, bo są takie osoby i myślę sobie, że ja jestem jedną z takich osób, że jak jestem sam ze sobą, to nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić i zamiast poznawać siebie, to raczej się męczę, więc mnie najlepiej poznawać siebie w towarzystwie innych ludzi.
1: Okej, to nie jest podróż dla pana, ale czy czasem taka podróż samotna może prowadzić do poczucia osamotnienia?
2: No tak, zdecydowanie. Właśnie dla takich osób jak ja, czyli ekstrawertywnych, potrzebujących innych ludzi, samotne wędrowanie może być trudne. Nawet osoby, które są introwertywne bardziej, też deklarują i niejedną taką sobie spotkałem, że podczas swoich podróży, no bo przecież to nie jest tak, że teraz odkryliśmy podróże w pojedynkę, tylko backpackersi od wielu, żeby nie powiedzieć tysięcy lat, podróżują samotnie po świecie. Osoby te mówią o tym, że od czasu do czasu na przykład potrzebują zadzwonić do znajomych, do bliskich, żeby chociaż przez chwilę usłyszeć drugiego człowieka, bo poczucie samotności przytrafia się każdemu, nawet na wymarzonej indywidualnej wyprawie w nieznane.
1: A jak odróżnić potrzebę samotności, która pomaga nam się zregenerować, od takiego unikania kontaktów społecznych, które może nam zaszkodzić?
2: No, przede wszystkim warto jest się przyjrzeć sobie i zastanowić się, jak najczęściej spędzam wolny czas. Jeżeli w trakcie wolnego czasu ja szukam przestrzeni dla siebie i mniej mnie pociągają interakcje towarzyskie, no to będzie być może znak sugerujący, że warto by przetestować takie podróżowanie samemu. Natomiast jeżeli nie wyobrażam sobie poza jakimiś tam wąskimi okazjami przebywania bez ludzi, to raczej bym pojechał gdzieś, gdzie będzie się dużo działo, jakiś gwar, jakieś dyskoteki, żeby spędzić czas z ludźmi i w pełni energetycznie.
1: Otóż to, takie współczesne wyjazdy, one się często wiążą z taką presją, żeby zobaczyć jak najwięcej, zrobić zdjęcia, podzielić się wrażeniami w mediach społecznościowych. To jak się uwolnić od takiego myślenia i naprawdę odpocząć, ale nie oddzielać się od tych ludzi?
2: Powiedziałbym, że tutaj bardzo dużą rolę odgrywa pan i troszkę ja, rozmawiając o tym, ponieważ to jest taka rzecz, że to nas wciska trochę współczesność i ten pęd. Ja zawsze zadaję sobie takie pytanie, ile z tych zdjęć, które zrobiłem, ja jeszcze kiedykolwiek obejrzę, jeszcze kiedykolwiek zajrzę do katalogu, który ma w sobie 300 zdjęć, bo nie wiem, byłem na Manhattanie i każda kamienica mi się podobała. Naprawdę nie pamiętam, czy kiedykolwiek później zajrzałem do tego katalogu, więc takie zadanie sobie pytania i po prostu zatrzymanie się na chwilkę, chociaż zwolnienie jest takim krokiem, który może nam pomóc, bo to we współczesnym świecie też nie jest łatwa rzecz, kiedy ciągle gonią nas terminy, a przecież to nie jest tak tylko, że realizujemy te terminy dla siebie, ale też oczywiście dzięki temu żyjemy, zarabiamy, jesteśmy w stanie też zabezpieczyć siebie na przyszłość.
1: No to jeszcze zapytam, jak znaleźć równowagę między czasem spędzanym samemu, a budowaniem relacji z innymi, bo przecież one są bardzo ważne dla nas.
2: Najcudowniej by było wtedy, gdybyśmy mieli na to chwilę, żeby co jakiś czas zajrzeć w siebie i zobaczyć, czy jest mi dobrze. Niekoniecznie jestem euforycznie szczęśliwy, niekoniecznie zachwycony błyskającym światłem, ale czy mam w sobie takie poczucie spokoju i taki wewnętrzny, spokojny uśmiech, bo to jest ten stan, który rzeczywiście najwięcej nam daje, a nie takie pogonienie ciągle za jakimiś tam emocjonalnymi doświadczeniami, bo to nawet ekstrawertyków w końcu zmęczy.
1: A tego uśmiechu na pewno wszystkim życzymy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Sławomir Prusakowski, psycholog Uniwersytet SWPS.
2: Dziękuję pięknie i spokojnego weekendu życzę.
3: Dziękujemy, słyszymy się już niebawem.

0: Zostaj mnie! Ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22:00.
2: Na zegarach druga w RMF FM, czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Co najmniej 20 osób zginęło w ostatnim rosyjskim uderzeniu na Zaporoże w Ukrainie. Wśród ofiar troje dzieci. Policja apeluje do młodzieży, informujcie dorosłych o sytuacjach zagrożenia. Apel ma związek z serią ataków w szkołach. W faktach także sport. Huberta Hurkacza czeka dziś kolejne starcie w tenisowym turnieju w Szanghaju. Dwadzieścia osób zginęło, w tym troje dzieci. To najnowszy bilans ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże w Ukrainie. Pociski trafiły m.in. w budynki mieszkalne. W nocy doszło do kolejnych ataków powietrznych na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Został odwołany, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W związku z ostatnimi aktami agresji w szkołach, policja apeluje do młodzieży. Nie wahajcie się poinformować dorosłych o sytuacjach, które mogą zagrażać życiu. To nie jest kapusiostwo, mówi komendant wojewódzki wielkopolskiej policji, nadinspektor Tomasz Olczyk.
3: Nie jest waszą rolą ocena realności tego, co widzicie. Ocena realności tego, co widzicie, należy do osób dorosłych, należy do służb, które mają za zadanie podjąć działań. Pod